0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk, kolejna odsłona obrazów z historii Kościoła. Jak zwykle wieczorem spotykamy się, by sięgać pamięcią czy też wyobraźnią w przeszłość. Uprzedzałem Państwa, że będziemy tą przeszłość starali się powiązać z tym, co dzieje się dzisiaj. Nasza audycja dzisiejsza pozornie trochę odbiega od tematyki, którą ostatnio poruszaliśmy, sięga znacznie dalej w przeszłość, ale tylko pozornie. Okaże się, ufam, że tych powiązań z rzeczywistością, ze współczesnością jest być może znacznie więcej niż nam się wydaje. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj autorka licznych książek, między innymi z mojej ulubionej epoki, jaką jest średniowiecze, Elżbieta Herezińska. Witam Cię.
2: Witam Cię, Marcinie, witam Państwa.
1: Epoka średniowiecza zwana całkowicie niesłusznie mroczną i ponurą. Nie ukrywam, jedna z moich najbardziej ulubionych epok w historii, także ulubiona epoka mojego dzisiejszego gościa. Dlaczego? Mam nadzieję, wyjdzie to w naszej dzisiejszej rozmowie. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym ciekawym czasom w końcu epoki, która zwana jest przez historyków epoką rozbicia dzielnicowego. Regnum Polonie nie istnieje od dość dawna, to znaczy ono istnieje w jakiejś tam wyobraźni, w pewnej świadomości Polaków, natomiast istnieją rozliczne księstwa, które ze sobą walczą, zawierają sojusze i pod koniec tej epoki istnieje idea połączenia ponownie tych wszystkich księstw, odtworzenia Regnum Polonie. No i w tym wszystkim są rycerze, są książęta, jest także kościół i to nie jeden kościół, który odgrywa rolę niepośrednią. Elu, dlaczego zainteresowałaś się tą właśnie epoką?
2: No to właśnie jest taki, wspomniałeś zresztą o tym, że średniowiecze to i twoja i moja ukochana epoka. Średniowiecze nigdy nie było dla mnie mrokami średniowiecze, ale właśnie takim barwnym gobelinem tkanym na wiele sposobów. Właściwie bardziej można, może nawet właściwe byłoby przyrównanie go do fresku malowanego latami na tej samej ścianie, gdzie można zdejmować kolejne warstwy i odkrywać poprzednią i poprzednią i poprzednią i każda jest ciekawa, jak dojdziemy do kamienia i gliny, na których je namalowano, to i on jest jeszcze dla nas interesujący. No i jasnym jest dla mnie, że to średniowiecze jest tym okresem historycznym, który ukształtował nie tylko nas w sensie Polski, ale też całą Europę. Zbudował ją w takim kształcie, w jakim ją odziedziczyliśmy, w jakim i dzisiaj żyjemy. Dla mnie żyjemy ciągle w świecie postśredniowiecznym. A jeżeli pytasz o rozbicie dzielnicowe, no właśnie, no przecież to jest fenomenalny punkt naszej przeszłości, kiedy przez 200 lat królestwo nie ma króla.

0: Są księstwa dzielnicowe, są książęta walczące ze sobą, a jednocześnie ponad tym wszystkim ciągle unosi się idea Królestwa Polskiego, a przecież tego królestwa nie ma, jako takiego nie ma. I to jest niezwykłe, że gdy utraciliśmy koronę królewską wraz z wygnaniem Bolesława Śmiałego, to mimo wszystko ta idea w duchu ludzkim przetrwała. To jest fenomenalne. Mnie oczywiście zainteresował ten moment, gdy królestwo wychodzi z rozbicia ku królestwu odrodzonemu.
1: Powiedzmy sobie może, jakie to są lata, żeby przybliżyć naszym słuchaczom. Ta najbardziej teraz ciebie interesująca era, to jest koniec XIII wieku, prawda?
0: Tak, tak. Ja rozpoczynam wprawdzie akcję pierwszej części Odrodzonego Królestwa, czyli Korony Śniegu i Krwi, tak punktowo w połowie XIII wieku, ale tylko po to, żeby na chwilę przywołać obrazy ważne dla dalszego toku historii. Ale przede wszystkim opowiadam tam ten czas pierwszej gry o polski tron, pierwszej gry między księstwami i książętami. I to jest, my pamiętamy z historii, taki skrót, znaczy mówiąc my, mam na myśli jakby to, co przetrwało w świadomości ucznia czy studenta po wyjściu ze szkolnych murów, że był krzywousty, podzielił kraj na dzielnice, już go nienawidzimy za to, ilu miał synów i dlaczego my musimy wspamiętać te wszystkie imiona. Potem był chaos i nagle z tego chaosu wyłonił się Władysław Łokietek, zjednoczyciel ziem polskich. Natomiast zupełnie przemyka nam Przemysł II.
1: Tak, to postać całkowicie nieznana w takiej powszechnej świadomości. Król Polski.
0: A to król Polski i król tym ważniejszy, że to on po 216 latach od wygnania Śmiałego odzyskał dla królestwa koronę.
1: W sposób legalny przywdział na skronie koronę króla polskiego.
0: Bo też wspomnijmy o tym, że to nie było takie proste. To nie wystarczyło zjednoczyć kilka księstw i nazwać się królem. Droga do koronacji królewskiej była dwutorowa. Jakby istniały dwie możliwości. Albo można było uzyskać koronę od cesarza, tak robili Czesi, albo można było ją uzyskać od papieża. I tak od czasów Bolesława Chrobrego, który pierwszy wpadł, znaczy jakby oparł się na tej osi papieskiej po to, by nie uzależniać się od najbliższego sąsiada potężnego cesarstwa niemieckiego, tą samą drogą podążył Przemysł II. I teraz jeszcze tak skracając, po ledwie 7 miesiącach panowania Przemysł pada ofiarą królobójstwa. I to też niesłychane, dlaczego my nie pamiętamy tego króla, bo to królobójstwo to jest ten jedyny udokumentowany stuprocentowo wypadek, kiedy na oczach narodu zamordowano króla. To rzecz zupełnie niebywała, bo o mordach na ucztach, truciu i tak dalej i podejrzanych zgonach królewskich to jest jedno, ale tu mamy prawdziwe morderstwo. Król zostaje porwany z Rogoźna i zasztyletowany, porzucony w polu przez tak zwanych nieznanych sprawców, na których już ówczesne kroniki wskazywały, rzucając cień podejrzeń. Brandenburczycy, ród Askański konkretnie i Zarembowie, możni współpracownicy króla i ewentualnie Nałęczowie, równie jakby drugi po Zarembach ród w Wielkiej Polsce.
1: Czyli ta wizja Polski jako kraju, w którym nie mordowano królów, tutaj być może w tym jedynym przypadku troszeczkę pojawia się jakaś rysa, tak? Bo my lubimy się szczycić tym, że żaden z naszych królów nie został nigdy zamordowany przez swoich poddanych. Ginęli w bitwach, tak? Warneńczyk tak. Zginął w bitwie. Natomiast nigdy nie został, nie było zbrodni królobójstwa.
0: Była.
1: A tu być może jednak któryś z poddanych podniósł rękę na majestat królewski.
0: Możemy się nad tym teraz dla nas samych i dla państwa zastanowić, na chwilkę zatrzymać. Powiem państwu, jak wygląda ta relacja z mordu w Rogoźnie. To były zapusty. Król wraz ze swoim dworem wyjechał z Poznania, który był stolicą wówczas Odrodzonego Królestwa. Wyjechał do Rogoźna, niedalekiego Poznaniowi. Rogoźno było

0: W Rogoźnie nie było murowanego zamku, był modrzewiowy dwór, przepiękny, drewniany i ono było bardzo słabo obwarowane i tam król wraz ze swoimi rycerzami bawił się w zapustę. Oczywiście nie trzeba nam wielkiej wyobraźni, by wiedzieć, jak się bawił. Zapewne pili, zapewne korzystając z tego, że są w lii tylko męskim towarzystwie, bo też nie mamy żadnych przekazów, żeby tam wraz z dworem kobiety zginęły, a wiadomo, że byłoby to zawsze dla kronikarza interesujące. Z całą pewnością królowa Małgorzata, żona Przemysła, została w tym czasie w Poznaniu. Prawdopodobnie w Poznaniu również przebywała jego córka, o ile nie w klasztorze w Owińskach pod opieką mniszek i siostry ojca. Ale musimy domniemywać, że dwór króla w czasie zapustów w Rogoźnie był męski. Oni się tam bawili i nagle mieli wracać do Poznania w środę popielcową. Czyli z wtorku, noc z wtorku na środę spędzili już odpoczywając po tych turniejach, hulankach i ucztach. I oto, co wiemy dalej. Wiemy, że dwór króla wymordowano tej nocy w całości, że króla porwano i uwieziono z Rogoźna w stronę zachodnią. Po czym porywacze króla porzucili, dobili i porzucili, dlatego że rany, które odniósł podczas porwania, nie rokowały na dowiezienie go żywego, porzucono go. W jakąkolwiek stronę byśmy tego nie interpretowali, porzucenie kilkanaście kilometrów od Rogoźna ciała poranionego króla sygnalizuje, że tak czy inaczej chciano go porwać, chciano go uwieść, była jakaś
1: nadzieja. Czyli to nie miała być pierwotnie zbrodnia królobójstwa, miało być porwanie.
0: To miało być porwanie, bo inaczej, gdyby to miało być królobójstwo, zabito by, zasztyletowano go na miejscu i zostałby w Rogoźnie. Natomiast jego, nagiego odnaleziono te kilkanaście kilometrów dalej. A zatem porwano go. Zostawiono, no bo nie rokował na przeżycie. I ówcześni oskarżyli o ten mord Brandenburczyków, ale również wskazywano na wspomnianych Zarembów i Nałęczów. To były dwa rody najbliższe królowi, rody jego możnowładców na stałe z nim współpracujących. I teraz jak patrzeć na to podejrzenie? No w sposób zupełnie naturalny. Jakżeż jest możliwym, by obce wojsko wtargnęło do grodu, wyrżnęło w pień drużynę królewską i nie pozostał ślad jak to jest w ogóle możliwe, że nikt ze straży nie czuwał, że straży było za mało, tylko i wyłącznie przy współpracy kogoś z otoczenia króla możliwa jest tak straszna historia. Na Boga, to nie był ktokolwiek, to był król, nawet jeżeli pili całą noc, to powinna być tam drużyna, straż przyboczna, która była trzeźwa i pilnować grodu, a też nic nie mówi o tym, że tam na Rogoźno napadła jakaś wielka armia, raczej była to...
1: Jakieś
0: komando śmierci, tak.
1: Czyli być może dlatego tak nie pamiętamy o Przemyśle drugim, bo trochę rysuje się nam kryształowy obraz w tym momencie Polski, która nigdy nie mordowała swoich królów. Boczyła się na nich, buntowała, ale nie podnosiła ręki. No,
0: To jest jedno, ale muszę państwu powiedzieć też, że na pamięci o Przemyśle drugim zaważył polityczny PR. Otóż te dzieje, te losy jakby Królestwa Polskiego, które nastąpiły po jego gwałtownym zgonie, były bardzo, bardzo burzliwe. Bo teraz Przemysł II nie miał syna, nie miał dziedzica. Miał kilkuletnią córkę, jedyne dziecko. I do tronu królewskiego nagle okazało się, że kandydatów jest kilku. Jest Henryk Głogowski, książę ze Śląska, któremu we wcześniejszych układach Przemysł II zapewnił dziedziczenie tronu po sobie. Jest Władysław Łokietek, niemalże szwagier Przemysła, bo mąż jego kuzynki Jadwigi, ku któremu skłaniali się możni. Jego chcieli powołać na tron. I natychmiast objawia się trzeci, najsilniejszy kandydat, Wacław II, król Czech. W tym czasie Wacław II już zajął Małopolskę i od kilku lat nią władał. Rządził jakby z Krakowa, można powiedzieć. I apetyt Wacława na tron Polski był wielki, był gigantyczny i za nim też stała wielka potęga wojskowa, no bo Czechy, Premysła Otokara II i Wacława II, to jest jednak rozkwit potęgi przemyślidów. Ona jeszcze się nie chyli ku upadkowi. I możni powołali na tron Wielkopolski i tron Królestwa Polskiego Władysława Łokietka, być może również dlatego, że to był ten najsłabszy z kandydatów. A możni jak to możni, zawsze działa ten sam mechanizm. Chcą władcy, którym sami będą mogli kierować.
1: Albo którzy przynajmniej nie będzie zbyt silną ręką kierował nimi.
0: Otóż to.
1: Przy Przemyśle II na chwilę się zatrzymajmy, dlatego że wspominałaś o tym, iż nasi władcy, polscy władcy starali się koronę uzyskać raczej ze strony kościoła niż od cesarza. Trudno nie wspomnieć tutaj o ważnej postaci duchownego, która pojawia się i pnie po szczeblach kariery duchownej przy okazji właśnie Przemysła II.
0: Jedna z moich ukochanych postaci w obu powieściach, bo i w Koronie Śniegu i Krwi, i w Niewidzialnej Koronie pełni rolę centralną. Arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka.
1: Choć nie wchodzi na scenę historii jako arcybiskup od razu.
0: Tak, w powieści próbuję prześledzić jego losy zanim został powołany na arcybiskupi stolec. I to jest bardzo intrygujące, dlatego że Jakub Świnka jest naprawdę wybitną postacią w polskiej historii. To jego bardzo słusznie i trafnie nazywa się architektem odrodzonego królestwa. To on z całą pewnością stał za całym długotrwałym procesem odzyskiwania korony dla Polski przez Przemysła II. Z całą pewnością on stał za tym procesem, aby uzyskać zgodę papieża na koronację Przemysła, a przynajmniej, jak twierdzą najbardziej złośliwi historycy, nie uzyskać protestu papieża przeciwko tejże koronacji. I zagadkowe jest to, że my o przeszłości Jakuba Świnki niewiele wiemy. On był wcześniej kantorem katedry gnieźnieńskiej, ale nazwisko Świnka, czy ród Świnka, którym jest sygnowany, to nie był w tamtym czasie znany ród. Ten ród stał się znany dopiero po czasach arcybiskupowania Jakuba. Tak naprawdę on nawet nie miał herbu. Przypisuje mu się ten herb Świnka, ale historycy wiedzą o tym, że to jest herb przypisany później. Więc jakie były jego korzenie, jaka była jego przeszłość? Z całą pewnością musiał być człowiekiem wykształconym. W owym czasie Polacy najczęściej wyjeżdżali na studia do Bolonii, do Włoch. Ponieważ historia dała tutaj piękną, białą plamę, więc ja mogłam ją wykorzystać, by snuć wcześniejsze losy Jakuba Świnki według własnej imaginacji. Oczywiście tej przeszłości mu wiele dodałam. Ale teraz jeszcze może wspomnijmy o zasługach Jakuba i o samej jego postaci. Jemu zresztą poświęcono kilka książek, no już teraz to trzeba powiedzieć, prawie 100 lat temu napisanych. Otóż tak jak Królestwo Polskie nie miało króla, tak samo arcybiskupstwo gnieźnieńskie przez ostatnie lata przed rozpoczęciem tej powieściowej akcji nie miało szczęścia do arcybiskupa. Panował tam głównie wakat, dlatego że ci, którzy byli, kapituła gnieźnieńska była szalenie skłócona, nie mogła się zdecydować na jednego kandydata. Jak już w końcu go wybierała, to on szybko umierał. To też można oczywiście zawsze się przyjrzeć, czy to na pewno zbiegi okoliczności, a potem kogoś wybrali, a on zrezygnował, a to ten zanim dostał paliusz, już też zmarł. I w końcu dopiero zaczyna świecić jasna gwiazda w momencie, kiedy stanowisko to zupełnie skromnej osobie Jakuba Świnki zostaje powierzone. I on co robi Jakub Świnka, kiedy zostaje pasterzem tej najważniejszej stolicy diecezjalnej? On zdaje sobie w pełni sprawę z bardzo złego stanu kościoła w Polsce. I zamiast zacząć od jakichś takich zewnętrznych oznak budowania własnej arcybiskupiej władzy, zaczyna taką mozolną pracę u podstaw i przygotowuje się do synodów archidiecezjalnych, na które musi, no, czasami robić to siłą, zmusza do uczestnictwa biskupów wszystkich podległych mu diecezji. I na szczęście zachowały się zapisy postanowień tych synodów Jakuba Świnki, dzięki

0: którym mamy fenomenalny obraz tego, jak wyglądał polski kościół i polskie i chrześcijaństwo w Polsce w tej końcówce XIII wieku. I cóż nam się z tych postanowień wyłania? Otóż włos się na głowie jeży. Świnka doszedł do wniosku, że przez te kilkadziesiąt ostatnich lat doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Otóż duchowieństwo w Polsce stało się wyłącznie niemieckojęzyczne, bo było wykształcone w niemieckich klasztorach i w niemieckich szkołach, przychodziło stamtąd. I teraz, o ile możny książę i ta warstwa wyższa z łatwością posługiwała się językiem niemieckim jako rodzajem europejskiego języka ludzi cywilizowanych, o tyle na wsi polskiej, no raczej nie. I teraz, kiedy ksiądz pleban mówi do wiernego na wsi albo po łacinie, albo po niemiecku, no to chłop polski nie rozumie ani jednego, ani drugiego. I zaczyna się takie zupełne tracenie kontaktu pomiędzy przekazem płynącym z kościoła a wiernymi. Na dodatek Świnka stwierdził, że te zaniedbania wychowawcze czy katechizacyjne sięgają dużo głębiej, bo odkrył, że większość chłopów i w ogóle nie zna słów pacierza. Więcej, wielu plebanów nie zna dokładnie słów pacierza, a dla chłopów jedyną czynnością religijną, którą co któryś potrafi wykonać, jest znak krzyża. I koniec, na tym się to wszystko kończy. Są tam też takie przezabawne rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy arcybiskup grzmi, że w kościele nie wolno hodować kur i świnek i że należy umyć ręce chociażby przed i zmienić szatę przed sprawowaniem mszy, że nie wolno w brudnych szatach, więc co tam się działo, no, umiemy sobie to wyobrazić. I Jakub Świnka, który w pewnym czasie zasłynął, czy był promowany, może raczej tak później przez późniejszą myśl historyczną, jako ten zwolennik polskości, krzewiciel polskości w kościele. Tak, on był krzewicielem polskości w polskim kościele, ale nie dlatego, żeby był jakimś szalejącym narodowcem, nacjonalistą, bo to nie jest ta epoka, to w ogóle nie możemy w tych kategoriach myśleć, tylko dlatego, że on odkrył, że wierny i jego pasterz stracili ze sobą więź, bo się nie rozumieją.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i wracamy do rozmowy o tym, jak wygląda Polska, jak wygląda Kościół u progu epoki zwanej rozbiciem dzielnicowym, przełom XIII i XIV wieku. Wspominałaś, Elu, przedtem o sytuacji Kościoła, jak oderwał się Kościół przez germanizację duchowieństwa, jak oderwał się od ludu, jak lud kompletnie nie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi, o postaci arcybiskupa Jakuba Świnki, który jest rzeczywiście taką niesamowitą postacią, który ten Kościół reformuje. Natomiast na kartach twoich powieści pojawia się również druga strona, drugie oblicze, czy druga gałąź życia kościelnego, klasztory. Cała Polska jest, zresztą jak i cała Europa, jest poznaczona sieciami przeróżnych klasztorów, męskich, żeńskich, najróżniejszych, nazwijmy to, reguł. Chciałbym, żebyśmy przybliżyli nieco słuchaczom rolę, jaką klasztory odgrywały wtedy właśnie w Europie, w Polsce, bo mam wrażenie, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, patrząc na współczesne życie zakonne, to są zupełnie inne sprawy.
0: Ja zupełnie przewrotnie porównałabym te role klasztorów. Państwo mi wybaczą te przenośnie, ale ja myślę, że ona z dzisiejszego punktu widzenia jest dość trafna. Klasztory były tak, jak największe współczesne korporacje. One niosły myśl cywilizacyjną, przynosiły na ziemię polskie, ujętą w jasne i sprecyzowane reguły. I na dodatek miały w ręku narzędzia, by ten pomysł na życie, tę myśl wypełniać. I teraz w zależności od reguł różne były role tych zgromadzeń. Cystersi przynieśli na ziemię polskie takie niebywały rozwój rolnictwa i rzemiosła, bo takie sobie stawiali zadania. Wszędzie tam, gdzie otrzymywali od książąt ziemię, nadania ziemskie, tam pokazywali na skutek nowych technik hodowli zwierząt i roślin, nowych technologii, że można z przysłowiowego jednego łana wyciągnąć 3 razy tyle, co obok na zwykłej wsi. I to, oczywiście ta wiedza o tych sposobach eksploatacji szła dalej w kraj i powoli się przedostawała.
1: Tam cystersi też chyba zasłynęli z działań, nazwijmy to, hydrotechnicznych, bo oni tak nie dostawali najlepszych, najbardziej urodzajnych ziem, tylko na przykład jakieś bagna, które musieli sobie osuszyć.
0: Które potrafili osuszyć, zmeliorować i to naprawdę te folwarki cysterskie to były wzorcowe gospodarstwa. To tak jakby, jeśli ktoś przeniósłby się teraz w czasie i przeszedłby ze zwykłej takiej wsi tutaj na terenach polskich do położonej tuż za miedzą wsi cysterskiej, to tak jakby przeskakiwał z cywilizacji w cywilizację, ale w sposób naturalny ta ludność krążyła i tych nowych sposobów się uczyła. To było fenomenalne. Ale też powstają zgromadzenia dedykowane jakby ludności miejskiej, franciszkanie, których, czy dominikanie już za moment, których zadaniem było pójście w miasto, pójście w lud, zakony przeznaczone do życia o żebraczym chlebie. One nie miały tych zapleczy, jak cystersi i tej uprawy, z której by żyły. Oni mieli iść między ludzi i nieść słowo Boże. To też do poprzedniego fragmentu był taki moment, że właśnie na niwie franciszkańskiej rozegrała się potężna gra narodowościowa, dlatego że zgromadzenia franciszkańskie wręcz zabraniały przyjmowania w swoje progi Polaków. I tutaj Jakub Świnka naprawdę niemałą robotę musiał wykonać, żeby ten proces odwrócić. No bo teraz wyobraźmy sobie, że tym duchownym, który idzie w miasto, idzie między ludzi, jest tylko niemieckojęzyczny pasterz, prawda? No to już rzeczywiście szło w jakieś zagrożenie.
1: Mógł zadziałać to bardzo skutecznie w tych miastach, w których było intensywne osadnictwo niemieckie, a było,
0: dlatego że, no cóż, właśnie w XIII wieku książęta polscy odkrywają, że lokowanie nowych miast jest świetnym interesem. To jest moment, w którym gospodarka polska przechodzi z gospodarki towarowej na gospodarkę pieniężną. I to jest też znowu wielki skok cywilizacyjny. Książę odkrywa, że dla niego dużo ciekawsze i dużo bardziej rentowne jest otrzymywanie należności w pieniądzu, a nie w naturze. A od kogo będzie dostawał to w pieniądzu? No właśnie od mieszczan. Więc chce lokować nowe miasta. Prawo niemieckie, tak zwane, jest na tamten czas najlepiej skonstruowanym systemem, takim mitem założycielskim dla miasta, więc lokuje się te miasta na prawie niemieckim, ale ów zasadźca, wójt też najczęściej jest Niemcem, dlatego że przychodzi stamtąd, bo on wie, jak to zrobić, jest jakby, pochodzi ze społeczeństwa, gdzie robi się to na co dzień.
1: I wśród nich działają właśnie dominikanie i franciszkanie. Wiemy, że zakon kaznodziejski też w Polsce stosunkowo szybko i bardzo mocno korzenie zapuszcza.
0: Tak, tak, to wszystko idzie tak, to jest, Polska jest takim na ten moment bardzo chłonnym i otwartym rynkiem. Każdy kraj, który przechodzi przez dynamiczny rozwój gospodarczy, otwiera wiele pól do popisu dla wszystkich nowych technologii, a tu również może to brzmi zabawnie, że nazywamy zakony nową technologią, ale tak, na tamten moment tak, dlatego że to zakonnik, to mnich kaznodzieja był nośnikiem informacji. To nie był czas, kiedy można było sobie wejść w internet i sprawdzić, jak to działa. Nie, to ten wykształcony człowiek przychodził i objaśniał, jak gdzie indziej żyją ludzie, jak wygląda świat, uczył czegoś to społeczeństwo. No zresztą nie ukrywajmy, wszelkie szkolnictwo wówczas było szkolnictwem duchownym. No i coś, o czym...
1: A zakony kobiece, klasztory kobiece, one są szalenie ważne, również na kartach twoich ksiąg się cały czas pojawia. Ja spotkałem się z takim określeniem, że to były po części szkoły, dla panienek z dobrych domów, po części takie rezerwuary kobiecej siły. Jak zabrakło księżniczek do wydania, zawsze można było przed ślubami albo po ślubach jakąś tam swoją córkę szukać.

0: czy siódmą
1: wycofać
0: i znowu puścić w obieg.
1: Dokładnie, dokładnie taką jedną z takich akcji opisuje w Koronie Śniegu i Krwi, bo w ten sposób została z klasztoru wyciągnięta matka głównego bohatera Przemysła II. Po prostu jej brat, zawierając przymierze z przyszłym szwagrem, nagle zorientował się, że już nie ma żadnej wolnej siostry na wydaniu i zabrał Elżbietę z klasztoru i wydał za Przemysła, łamiąc tym samym jej śluby zakonne. Ale no cóż, to jest tak. Nie można wydać córki książęcej za byle kogo. I te mariaże córek układa się, wiadomo, z względów politycznych i z pewnym wyprzedzeniem. Ale jeżeli ma się kilka córek, to czasami może się zdarzyć tak pechowo, że nawet jeżeli to jest córka pierwsza, pierworodna i jakby najważniejsza dynastycznie, że zabraknie dla niej odpowiedniego kandydata. Bo akurat tak się stanie, że wszyscy wokół, ci, którzy wchodzą w grę, będą zajęci. I wówczas takiej dziewczyny nie wydaje się za kogokolwiek, bo to groziłoby dynastii. Wprowadzenie do niej jakiejś złej, obcej krwi, niepotrzebnej, zbyt nisko urodzonej. No i wtedy miejscem dla takiej dziewczyny staje się klasztor. I teraz możemy myśleć o klasztorze żeńskim na kilka możliwych sposobów. Ja w Niewidzialnej Koronie proponuję Państwu sposób zupełnie inny i zupełnie nowy, bo możemy myśleć tradycyjnie, że zamykano to biedne dziewczyny do klasztoru, bo ojciec nie miał za kogo je wydać. I oczywiście takich losów były na pewno setki i tysiące. Ale również pomyślmy o tym w inny sposób. Klasztor był znowu miejscem zdobywania wiedzy. Tam dziewczyna uczyła się czytać, uczyła się pisać. Tam właśnie miała dostęp do ksiąg, a nie na dworze ojca powielokroć, prawda? Bo jeżeli książę kupował księgi dla siebie, to też kupował je z klasztoru, bo to tam je przepisywano, tam je wytwarzano.
0: Zresztą ilość tych ksiąg, porównanie proporcji, no, uderza po głowie. Na dworach książęcych i królewskich wtedy, w XIII wieku, jak ktoś miał kilkanaście książek, to uchodził za niesamowitego...
1: Za noblistę.
0: Tak, no, jakiś niezwykły erudyta i bardzo bogaty człowiek,
1: tak.
0: Bo to jedno szło z drugim w parze, ale klasztory miały już wtedy po kilkaset książek.
1: Woluminów, tak, tak. I teraz wyobraźmy sobie młodą dziewczynę, która od dziecka, jako córka księcia, jest chowana w tym jakby dynastycznym nurcie i ona wie, że albo wyjdzie za mąż za jakiegoś wielkiego księcia, albo nie wyjdzie wcale. I teraz okazuje się, że jej drogą ma być klasztor i zostaje tam skierowana. Ma, owszem, życie według reguły zakonnej, ale ma też dostęp do tych ksiąg. I przede wszystkim ma alternatywę od bycia żoną kogoś, kogo nie kocha. Dlatego, że jakże rzadko się zdarzało, żeby to małżeństwo zaplanowane przez ojca było małżeństwem z miłości. Owszem, ono dawało tej kobiecie czasami, jeżeli urodziła synów, jeżeli stała się ważną księżną, wpływ na władzę. Ona mogła w pięknej sukni pojawić się parę razy do roku przy boku męża, ale tak naprawdę niewiele z tych kobiet rzeczywisty wpływ na władzę uzyskiwało. A w sytuacji, w której mogła być żoną byle kogo, często męża, owszem, książęcego rodu, ale niewykształconego, nie zawsze przyjemnego w obyciu i służyć mu jedynie za rodzicielkę kolejnych dynastycznych potomków, to w tym momencie ten zakon zaczyna być zupełnie interesujący, bo jednak ona może wieść tam życie w miarę swobodne intelektualnie i rozwijać się z całą pewnością bardziej niż na mężowskim dworze.
0: No tutaj taką najbardziej chyba znamienną postacią, to odchodzimy nieco od realiów polskich, ale nie aż tak daleko, jest święta Hildegarda z Bingen.
1: Oż, no
0: która
1: tak,
0: dokładnie tą drogą poszła.
1: Tak, i ta epoka Hildegardy, troszkę wcześniejsza, prawda, niż tutaj akcja tych moich powieści, jest tego świetlanym przykładem. Hildegarda była przeznaczona przez rodziców do klasztoru, ale jednocześnie on stał się dla niej źródłem wielkiego rozwoju i wielkiej... ona nigdy nie rozwinęłaby się tak, będąc żoną jakiegokolwiek mężczyzny, księcia, czy kogokolwiek ze swojej tam, że

0: tak powiem, półki stanowej. I też te czasy, to jest też czas, to jest też moment, kiedy to życie klasztorne, czy życie duchowe, bo może tak je określmy, zaczyna być w pewien fascynujący sposób modne. To znaczy wielu książąt i wiele księżnych podejmuje całkowicie świadomą decyzję o przejściu na stronę celibatu i przejściu na stronę kultywowania duchowości i medytacji modlitewnej zamiast uroków życia świeckiego.
1: Światowego. No w twojej pierwszej z cyklu Koron powieści pojawiają się takie postacie, znane nam z historii jak
0: znane
1: najbardziej.
0: Nam świetne, bo my przecież to akurat pamiętamy. Święta Kinga, prawda, Pierścień Wieliczka i jej mąż Bolesław Wstydliwy. Zwykle historia ta jest opowiadana w ten sposób, że młodziutka Kinga, która stanem przewyższała małżonka księcia krakowskiego Bolesława, bo ona przecież była królewną z rodu Arpadów, czyli była o to jedno oczko wyżej, namówiła, a jej siostry już święte od dziecka błogosławione i to w ogóle taka rodzina świętych w tym momencie. Ona namówiła Bolesława do celibatu, do białego małżeństwa, w którym żyli. I stąd też Bolesław został obarczony koszmarnym przydomkiem, wstydliwy i pod takim przeszedł w naszej historii. Ja postanowiłam przyjrzeć się ich celibatowi troszkę inaczej, właśnie nie pod kątem wielkiego wyrzeczenia, że oni tam, że on zwłaszcza żyje i wiesz, nie cierpi, że ten seks z małżonką jest mu zabroniony i odebrany, tylko postanowiłam na te małżeństwo spojrzeć pod kątem właśnie ówczesnych prądów intelektualnych, które może mniej znane były, czy mniej je znamy tutaj z terenów Polski, ale znamy je świetnie z terenów europejskich, a przecież to wszystko przechodziło między sobą, gdzie wybitne pary książęce porzucały albo po spłodzeniu odpowiedniej ilości dzieci, albo przed nią, porzucały swoje obowiązki książęce, cedując je na, czy właśnie, czy na dorosłe dzieci, czy na kogoś innego i księżne i ich małżonkowie zamykali się w klasztorach, ona w żeńskim, on w męskim i prowadzili między sobą duchowo-intelektualną dysputę. Zrozummy, że to mógł być stan wyboru, stan pięknej, innej możliwości życia, a nie stan jakiejś udręki i jakiegoś bezgranicznego ciemnego poświęcenia.
1: Znowu rozbijamy kolejny stereotyp dotyczący średniowiecza, mrocznego, tak, ponurego i cierpiętniczego.
0: Tak, no moja Kinga i mój Bolesław w Koronie Śniegu i Krwi czerpią wyłącznie radość i rozkosz z tego stanu duchowego obcowania. Nawet Bolesław w którymś momencie, pokazując jak to wygląda między nim a Kingą, mówi imię, ja miałbym zamienić ciemne, mroczne spółkowanie ponad obcowanie z nią, z tą cudowną istotą, z którą łączy mnie takie porozumienie dusz. Natomiast ponieważ no, z przyczyn naturalnych w czasie akcji Korony Śniegu i Krwi Bolesław i Kinga umierają, bardzo brakowało mi tego duchowego aspektu chrześcijańskiego w części drugiej, czyli w Niewidzialnej Koronie i z tego się wziął klasztor Klarysek jako miejsce akcji. Klasztor zupełnie rzeczywisty we Wrocławiu w tym czasie, zresztą założony przez Annę Przemyślitkę, żonę Henryka Pobożnego, tego co tam bitwa pod Legnicą i obcięta głowa i sześć palców u jednej stopy. Jego małżonka założyła klasztor. Ona zresztą przez całe życie, to też jest zabawne, konkurowała w fundacjach pobożnych ze swoją wybitną teściową, świętą Jadwigą Śląską, czyli Jadwigą z Meranu. I jak jedna inwestowała w Trzebnicy, tak druga właśnie zainwestowała w Mniszki we Wrocławiu. I proszę sobie wyobrazić, że w tym wrocławskim klasztorze od razu jakby w ramach założenia pewnych reguł klasztornych ustalono, że stanowiska najwyższe piastować będą mogły wyłącznie księżniczki krwi piastowskiej. I to stał się taki klasztor, przystań, enklawa polskich księżniczek, tych, których drogę właśnie skierowano na ścieżkę duchową. I tam we Wrocławiu znalazły się zarówno, i to mnie jakby zafascynowało, bo się znalazły najbliższe krewne głównych bohaterów męskich tejże powieści, tych głównych graczy o polski tron. Rodzona siostra Henryka Głogowskiego, Jadwiga, była opatką tego klasztoru, a rodzona siostra właśnie zamordowanego przez

0: Przemysła drugiego, była jedną z mniszek i tam też bardzo częstym gościem bywała księżna wrocławska Elżbieta, która była z kolei siostrą Jadwigi Łokietkowej, żony Łokietka, no i kuzynką, przyrodnią siostrą Przemysła.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: Wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj autorka licznych książek historycznych, Elżbieta Herezińska. Przed przerwą mówiliśmy o tych niesamowitych zwrotach w życiu wielu ludzi średniowiecza, takich zwrotach, które nas, ludzi XXI wieku, mogą szokować ku dobrowolnemu wyrzeczeniu się jakichś przyjemności, czy w ogóle życia światowego ówczesnego. No i maluje się nam taki bardzo dziwny, trudny do zrozumienia obraz, jakie to średniowiecze było. Obok siebie funkcjonowali ludzie święci, autentycznie święci, którzy dokonywali czynów dla nas trudnych wewnętrznie, a obok byli mordercy, okrutnicy, krzywoprzysiężcy. Jakie to średniowiecze było naprawdę? Jakie było średniowiecze polskie końca epoki rozbicia dzielnicowego?
0: Było tak barwne i tak niezwykłe, jakbyśmy próbowali wiele kolorów połączyć właśnie w jeden gobelin, i one funkcjonowały jeden przy drugim, obok siebie.
1: Nie zgrzytało tam coś?
0: No z całą pewnością. Właśnie dlatego było tak fascynujące, że to na styku świętości i nierządności zawsze musiało iskrzyć, bo z jednej strony mamy wspomnianego wcześniej świątobliwego, mądrego i bardzo, bardzo odznaczającego się dużą przenikliwością polityczną, no takiego prawdziwego męża stanu, arcybiskupa Jakuba Świnkę. A z drugiej strony to jest też czas najbardziej znanego ze swych zbrodni biskupa krakowskiego Jana Muskaty, zwanego już przez jemu współczesnych krwawym wilkiem z pastorałem. To jest w ogóle też postać no niebywała. Świnka i Muskata nieustająco byli, że tak powiem, w procesach.
1: Dwa bieguny.
0: Totalne dwa bieguny. I gwarantuję Państwu, że wszystko to, co w Niewidzialnej Koronie napisałam o Janie Muskacie, jest prawdą, łącznie z imieniem jego kochanki. Dzięki temu, że procesował się z Jakubem Świnką, dzięki zachowanym strzępom zeznań i oskarżeń na Jana Muskatę, my to wszystko po prostu wiemy. Wiemy o tym, że bezwzględnie, bo on był namiestnikiem Wacława II na Małopolskę w którymś momencie, i Wacław II, gdy Łokietek wracał z wygnania, powierzył jakby Muskacie obronę Małopolski przed powracającym księciem,

namiestnikiem Wacława II na Małopolskę w którymś momencie i Wacław II, gdy Łokietek wracał z wygnania, powierzył jakby Muskacie obronę Małopolski przed powracającym księciem.

0: Zobaczyć z Łokietkiem. Wacław pieniędzy mu na tę wojnę nie przysłał, bo już w tym czasie był umieszany w inne wojny, za którymi też, o czym warto pamiętać, stał właśnie Jan Moskata, który jako bliski współpracownik Przemyślidy pchał go tam w różne awantury.
1: Był dobry w byciu złym.
0: Był fantastyczny w byciu złym i miał po prostu tak rozbuchane ambicje niebywałe, które pchały go. Chciał jakby rękoma czeskiego króla zapewnić sobie najwyższe z możliwych urzędów. No ale w każdym razie w tym okresie Moskata staje do walki z Łokietkiem, kasy nie ma. I co robi Moskata? Moskata, studiujący wiele lat wcześniej we Włoszech, napatrzył się na kondotierów, na siepaczy. On widział, jak się we Włoszech załatwia porachunki rodowe. I on taką drużynę siepaczy trzymał wokół siebie. To byli ludzie, to były najpodlejsze kanalie, to byli ludzie pozwalniani z więzień często. No to też stały motyw pozyskiwania takiego bezwzględnego wojownika, który nie będzie pytał, dlaczego ma zamordować, tylko za ile. I nie mając pieniędzy na prowadzenie wojny, cóż kazał biskup krakowski? Otóż kazał swoim siepaczom rabować cmentarze, kościoły.
2: Kościoły.
0: Tak, kościoły. To on stał, wymachując siekierą, czy błogosławiąc siekierą na drogę swoim siepaczom i mówił: oto krzyż, oto klucz, przepraszam, świętego Piotra, którym otwórzcie dla mnie drzwi kościołów. Potrzebował pieniędzy na wojnę z Łokietkiem, znalazł je choćby w grobach.

0: możni panowie, głowy wielkich rodów, baronowie, naprawdę biją dzisiejszych celebrytów na głowę
1: jeśli chodzi
0: o pomysłowości
1: ekstrawagancję.
0: I ekstrawagancji swoich występów.
1: Znaczy, mam wrażenie, być może błędne, że w jednym również biją dzisiejszych celebrytów w skłonności do tego gwałtownego zwrotu, nazwijmy, na stronę prawą, to znaczy do nawrócenia, do tego przeżycia wewnętrznego. Te wszystkie zwroty właśnie ku klasztorowi, ku życiu duchowemu, które często zdarzały się po jakimś tam, to też jest taki schemat średniowieczny, wojownik, który przez 20 lat właśnie prowadził życie światowe, rozwięzłe, okrutne czasem, wojenne, po czym nagle przekazuje swój majątek synom i ostatnie 20 lat spędza w klasztorze i prosi jeszcze, żeby za jego grzeszną duszę zapalić raz w roku świecę, że te ruchy chyba były autentyczne. W dzisiejszych czasach trudniej o takie autentyczne. Oni bardziej nienawidzili niż dziś, ale też i bardziej kochali i bardziej się nawracali.
0: Tak, i ja, wiesz, ja patrzę teraz tobie w oczy i wiem, że i ciebie i mnie właśnie to najbardziej urzeka w średniowieczu. To spotkanie.
1: Ta zdolność do autentycznego zwrotu.
0: Na tym też polegała tamta religijność, na tym, że z największego grzechu można się wyspowiadać i dzięki odpowiednio przeżytej, głębokiej pokucie uzyskać rozgrzeszenie. To jest taka...
1: Pokuty były straszliwe.
0: Straszliwe. To jest taka troszkę, bym powiedziała, ta wiara człowieka średniowiecza, jego religijność jest taka, ona, ja nawet nie chcę użyć słowa, że jest ewangeliczna, ale ona jest...
1: Żarliwa.
0: Ona jest żarliwa w jedną i w drugą stronę, bo również pamiętajmy o tym, że ten okres rozbicia dzielnicowego to jest okres, kiedy finiszują wojny krzyżowe.
1: Czy pod wpływem motywacji religijnej ludzie też są w stanie dopuszczać się gwałtownych, okrutnych czynów.
0: Mordów, tak, usprawiedliwiając ten czyn tym, że mordują niewiernych. Ale właśnie dlatego, że kończy się epoka wypraw krzyżowych, że Królestwo Jerozolimskie upadło, rodzi się coś nowego, ważnego i to właśnie, co dotyka nas tutaj, Polaków najbardziej, czyli potęga zakonu krzyżackiego. Bo o ile jeszcze w czasie ostatnich wypraw krzyżowych krzyżacy na ziemiach tu północnych, na północnych rubieżach chrześcijaństwa urządzali wyprawy na Prusów, jeszcze wtedy Jaćwingów, którzy jeszcze byli, Litwinów. I tak jak napisał jeden z badaczy dziejów zakonu, te wyprawy na Prusów były pielgrzymką dla ubogich, były rodzajem krucjaty dla mniej zamożnych.
1: Taka ekonomiczna wersja.
0: Wersja ekonomiczna dla tych, których nie stać było na wyprawę do Ziemi Świętej. O tyle już u schyłku XIII i początku XIV wieku sytuacja się odmienia. Dlatego, że już nie mamy wypraw do Ziemi Świętej, tam już nie ma po co jeździć. A cała masa rycerstwa europejskiego narosła przez czas wypraw i ona musi znaleźć dla siebie...
1: Te trzy głowy do ścięcia.
0: Jakieś miejsce. Na dodatek już utrwaliło się w świadomości, że pas rycerski należy zdobyć nie na turnieju ku czci damy, księcia, króla i tak dalej, tylko trzeba zdobyć go na wyprawie wojennej i to właśnie wyprawie przeciwko niewiernym. Nie można go zdobyć na wyprawie krzyżowej. No więc otwiera się fantastyczny rynek zbytu, a krzyżacy po prostu zmysłem swoim handlowym wychwytują to w lot. I co robią? Organizują wyprawy na Prusów, wyprawy na

0: pakiecie sobie.
1: Można wykupić
0: miejsce przy tak zwanym szczególnym stole,
1: tak,
0: który tam
1: i
0: jest.
1: Ty jeszcze wspominałeś przed chwileczką przy tych żarliwych przemianach, że na starość grzesznik oddawał władzę w ręce syna i przeznaczał majątek na to, żeby modlono się w jego imieniu o odpokutowanie jego win, ale również na tym, to była jedna z ofert owych wypraw krzyżackich, że jeżeli nagrzeszyłeś człowieku z Europy Zachodniej i jesteś już za stary, żeby ruszyć w naszą wielką litewsko-pruską dzicz, bo też odpowiednio demonizowano te tereny, żeby wyprawa miała swój smaczek.
0: Potwory,
1: tak jest, bagna, co było zresztą prawdą, to możesz zapłacić innemu rycerzowi, który w twoim imieniu, oczywiście zostawiając odpowiednią kwotę w naszym skarbcu, w twoim imieniu pójdzie na tą wyprawę krzyżową i odkupi twoje winy. No to pomyślmy sobie, jakimi drogami podążał ówczesny umysł, prawda? I to jeszcze wszystko ubrane w płaszcz religijności, biały z czarnym krzyżem, który tak nam akurat Polakom zalazł za skórę. I tu też znowu na chwilkę opowieść w bok o państwie naszym, o Królestwie Polskim. Łokietek u początków swego panowania, w tym czasie opisywanym przeze mnie w Niewidzialnej Koronie, był okropnym politykiem, kiepskim dyplomatą i w ogóle był po prostu księciem stworzonym jedynie do machania mieczem. Zmysłu politycznego w nim było za grosz. Narobił koszmarnych błędów, sprzedał swoje prawa do tronu polskiego Przemyślidom za konkretną kwotę, za którą chciał walczyć z Głogówczykiem. Na dodatek tych pieniędzy nie uzyskał, więc no, w ogóle był fatalny. Ale na tej swojej klęsce dyplomatycznej on i Jakub Świnka wyciągnęli z tej klęski wielką, wielką lekcję, że potrzeba nam zastępu dyplomatów, że potrzeba nam więcej ludzi uczonych, biegłych w prawie, bo niedługo nadejdzie czas, gdy wojny toczyć będziemy nie w polu, ale w kancelarii prawniczej. I oni to zrobili. W tym czasie, wykorzystując ten czas, wysłali wielu swoich na studia prawnicze i teraz wracam do krzyżaków. Gdy po latach Łokietek powróci i będzie z powrotem księciem polskim, a później i królem, czeka nas najgorszy okres wojen z krzyżakami, to 1308 rok, rzeź gdańska, prawda, i oderwanie Pomorza od Polski. I on przez całe swoje panowanie będzie o odzyskanie tego Pomorza walczył. Będzie walczył również prawnie. I w tym momencie okaże się, że będzie potrafił wykorzystać przeciwko krzyżakom makiaweliczny zabieg. On będzie walczył ramię w ramię z Litwinami, którzy byli w oczach ówczesnego świata jeszcze poganami, prawda? Przeciw zakonowi krzyżackiemu, który rościł sobie prawa do bycia zbrojnym ramieniem kościoła i dzięki temu, że miał Łokietek wsparcie prawnicze, nie dopuści do tego, by krzyżacy na arenie międzynarodowej wykorzystali to, że on tu z poganami walczy przeciwko nim. Będzie umiał torpedować ten argument fantastycznie wsparty prawnie.
0: No i właśnie, i to jest ten element, którego możemy się dowiedzieć dokładnie, studiując dzieje przeszłe. No zresztą pisali o tym i Sun Tzu w swojej Sztuce Wojny, i Karl von Clausewitz, że tak naprawdę sama wojna, starcie zbrojne, to jest tylko ostatnie ogniwo jakiegoś długiego łańcucha działań dyplomatycznych i że tak jak kiedyś, tak i teraz Polska, zresztą każdy kraj, który chce się dobrze mieć, powinien inwestować w działania polityczne, w mądrych polityków, powinniśmy wychowywać sobie mądrych mężów stanu, to mam wrażenie nie zmieni się nigdy. Elu, chciałbym z tobą rozmawiać jeszcze kolejną godzinę i kolejną godzinę. Myślę, że wielu słuchaczy też chętnie posłuchałoby o średniowieczu, o tych przedziwnych dziejach i naszego państwa, i naszego kościoła, ale czas w sposób nieubłagany pędzi do końca. Moim i państwa gościem była Elżbieta Hereźlińska. Bardzo ci dziękuję, Elu, w imieniu swoim i słuchaczy za wizytę.
1: Ja również dziękuję państwu. Piękne to było spotkanie.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Zaczynamy. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Zdrowie psychiczne definiowane jest jako dobrostan, w którym człowiek potrafi się realizować, radzić sobie z codziennym poziomem stresu, potrafi planować czy przewidywać też konsekwencje swoich wyborów i działań. W przypadku osobowości typu borderline utrzymanie równowagi psychicznej jest bardzo trudne, czasem nawet niemożliwe, zwłaszcza gdy główną cechą zaburzeń jest tak zwana labilność emocjonalna, tak wyczytałem. Z powodu borderline cierpi wiele Polek i Polaków. Cierpią także osoby z ich najbliższego otoczenia. Takie dane też znalazłem. Jakie są cechy osobowości borderline? Jak pomóc osobie z tym zaburzeniem i jakie są metody terapii w tym konkretnym wypadku? Co warto wiedzieć na temat borderline, a czego może nawet nie wiedzieliśmy wcześniej? O tym dziś w programie w roli ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline i co dalej? Witam Ciebie ponownie w gościnnych progach drogowskazów, Ulo.
2: Witaj ponownie.
1: Skala borderline jest w społeczeństwie duża. Nie pytam teraz o statystyki, przynajmniej ja też tak to widzę, czytając właśnie różne informacje w sieci. Dlaczego, Ulo? Co na to wpływa? Co wyzwala, co powoduje osobowość borderline? Nie wiem, czynniki środowiskowe na przykład?

0: co dalej? Witam Ciebie ponownie w gościnnych progach drogowskazów, Ulo.
1: Witaj ponownie.
0: Skala borderline jest w społeczeństwie duża. Nie pytam teraz o statystyki, przynajmniej ja też tak to widzę, czytając właśnie różne informacje w sieci. Dlaczego, Ulo? Co na to wpływa? Co wyzwala, co powoduje osobowość borderline? Nie wiem, czynniki środowiskowe na przykład?

0: wskaźnikach o neurochemii biologicznych, podstawach naszych zachowań. Tutaj w tym wypadku mówimy o wielkości, ale też nadreaktywności takich dwóch ważnych struktur, którymi są ciało migdałowate i aktywność hipokampów. To są struktury, które przy osobowości borderline, jak pokazują badania, zazwyczaj są pomniejszone, więc szybciej przez to pobudliwe, prawda? Ulegają tutaj szybko, szybciej się zaświecają, zapalają. No i tutaj też są tego konsekwencje w postaci takiej nadwrażliwości, impulsywności, takiej tutaj wrażliwości w odpamiętywaniu różnych zdarzeń trudnych, prawda? Stąd takie czasami można mieć wrażenie, że ta osoba przenosi się trochę w czasie emocjonalnie i reagując na sytuację dla siebie stresową, wyzwala tak każdy z nas pamięć i informacje o wydarzeniach zaprzeszłych. Mhm. Natomiast tak jakby nie oddziela do końca, że dzieje się to już w innym czasie, prawda? Tylko, że nie dzieje się to tu i teraz. Więc można powiedzieć, że każdy stresor trafia do tego samego worka, którym jest silny lęk przed porzuceniem, odrzuceniem, unieważnieniem, dewaluowaniem, czyli zniknięciem dla kogoś w relacji, przestaniem być ważnym, prawda? Mhm. I tutaj mówimy o tym, że człowiek to zwierzę społeczne, w związku z czym jest to lęk, który dotyczy każdego z nas, ale myślę sobie, że dla tych osób on jest szczególnie intensywny, częsty i bardzo trudny. Druga grupa czynników to czynniki społeczne. Tutaj myślę sobie ma zarówno rolę ta socjalizacja pierwotna, czyli wychowanie w rodzinie, ale też myślę sobie, że trochę jako społeczeństwo również mamy jako kultura i język tej kultury, język wartości, pewne znaczenie w rozwoju tegoż zaburzeń osobowości, czy podtrzymywaniu jego trudności, może tak byłoby to konkretniej nazwać. I też te czynniki tutaj same psychologiczne, czyli takie, które są związane z impulsywnością, z umiejętnością regulacji emocji. Tutaj jest duża i szczególna trudność z rozszczepieniem obrazu siebie i z różnymi schematami, które są dla nas tutaj znaczące. Z niestabilnymi, takimi intensywnymi przeżyciami emocjonalnymi, trudnością w samoregulacji, w zaufaniu sobie, w takim rozszczepieniu obrazu siebie i innych. Stąd ten słynny rollercoaster emocjonalny oparty trochę na idealizacji, dewaluacji siebie i innych w obrazie naszych relacji z tymi osobami i ich z nami.
1: A propos właśnie tego emocjonalnego roller coastera, który jest dość typowy tak dla osobowości typu borderline, wbrew pozorom może on wywoływać też takie uczucie pustki, nie? Tak to chyba nawet zostało zdefiniowane. Dlaczego? Jak tę pustkę właśnie tutaj rozumieć w tym wypadku?
0: W przyrodzie nie ma pustki. I tak samo w człowieku. Człowiek jest taką naprawdę bardzo złożoną strukturą i procesem zarazem, więc ta pustka to jest często taki stan, w którym osoba nie do końca potrafi nazwać to, co czuje, więc ta pustka w tym wypadku oznaczałaby trochę taką zasłonę dymną dla tych emocji, czyli mechanizm obronny, który nazywamy dysocjacją. Inaczej mówiąc, wydaje mi się, że nic nie czuję, ponieważ gdybym czuł to, co mógłbym poczuć w danym momencie, to mogłoby to być dla mnie szczególnie intensywne i trudne, może nawet traumatyczne, obciążające, w moim przeczuciu zagrażające. I zazwyczaj tam ta pustka też nie trwa cały czas, ona się pojawia w którychś momentach i trzeba zaznać, które to są konkretnie sytuacje, w jakich obszarach ta pustka miałaby tu być odczuwana. Tam nie ma pustki, tam jest raczej ciemność, wystarczy zaświecić światło, żeby zobaczyć, czego się boimy, a ta pustka ukrywa te rzeczy przed nami.
1: Zaburzenie borderline, Ulo, obniża jakość życia, też podwyższa ryzyko jego utraty nawet. O co tutaj chodzi z tym ryzykiem właśnie utraty? Czy chodzi o skłonność takich osób do ryzykownych zachowań na przykład? Do życia po tak zwanej bandzie, czy może da się to jakoś szerzej wyjaśnić, czy ja to upraszczam w tym momencie?
0: Myślę, że działa na to oczywiście jak zwykle wiele czynników, ale tak, ponieważ mamy tutaj do czynienia z trudnością w samoregulacji emocji, zwłaszcza tej negatywnej emocjonalności, już tu mówiąc o uproszczeniu, bo nie ma przecież pozytywnych i negatywnych emocji, to jest nasza ocena tego, co przeżywamy i na ile to jest dla nas trudne, prawda, jak się uczymy o tym myśleć. Ale jest też ta impulsywność i myślę sobie, że w sytuacjach stresu te osoby, lęk, czy wstyd, czy poczucie winy, no jednak tutaj przetwarzają w dosyć intensywniejszy sposób niż ten zwyczaj ogół populacji. W związku z czym faktycznie jest taka skłonność do podejmowania zachowań impulsywnych, które mogą okazać się również zachowaniami ryzykownymi. Mhm. Tym bardziej, że takie zachowania ryzykowne czasami też służą różnym celom, między innymi temu, żeby poczuć coś z tej pustki, żeby się z niej wyrwać, bo to jest taki, no jednak dla tych osób bardzo przykry, trudny stan, one się z tej pustki wcale nie cieszą, a z drugiej strony też jakoś siebie potwierdzić w tym wszystkim, że jestem ważny, kiedy się złoszczę, i dopiero wtedy. Mhm. I wtedy właśnie zacząłem gdzieś próbować na przykład zdominować sytuację, prawda, czy przetestować partnera, czy siebie.
1: A kto diagnozuje osobowość borderline? Jak taka diagnostyka wygląda w praktyce? Na czym się skupia? Często o to pytają internauci, bo mam takie wrażenie, że akurat borderline można pomylić z jakimś innym, na przykład z jakąś inną trudnością, jakimś innym zaburzeniem, prawda?

0: A tutaj jest taka łatwość.
1: To jest zagwozdka wielu specjalistów również, dlatego że tutaj są cechy wspólne zarówno w obrębie samej kategorii zaburzeń osobowości, na przykład są cechy wspólne z osobowością narcystyczną, z zaburzeniem osobowości, prawda, to i o tym typie narcystycznym. Są pewne rzeczy, które są wspólnym mianownikiem dla obu grup trudności, natomiast różnią się w istotny sposób. Jak również można pomylić to najczęściej z HAD-em, czyli z chorobą dwuopiegunowo-afektywną, ale tutaj też, chociaż też jest wspólny mianownik, to jednak pewne cechy kliniczne są istotne. Na przykład to, czy to jest reakcja na jakieś wydarzenie i ona jest zazwyczaj krótkotrwała, przemijająca, czy jest to stan, w którym się pewnego dnia budzimy i utrzymuje się właściwie bardziej związany z tutaj neuroprzekaźnictwem mózgu, z chemią naszego myślenia, odczuwania, przeżywania, reagowania, niż tak naprawdę z reakcją na otoczenie, jak to i co się dzieje w tym otoczeniu, czy w naszych myśli, prawda? Jak to miewa tutaj miejsce w przypadku osobowości o typie borderline. Trudność w samoregulacji emocjonalnej, czy impulsywność, to są takie objawy nieswoiste, więc tak naprawdę one mogą występować również na przykład w depresji agitowanej.
0: No właśnie o tym myślę.
1: Tak, więc czytam nawet spektrum autyzmu, prawda, więc myślę sobie, że trzeba naprawdę wiedzy klinicznej i wrażliwości klinicznej do tego, żeby taką hipotezę diagnostyczną, którą jest diagnoza, postawić. I tym zajmuje się zazwyczaj psychoterapia, psychoterapeuta w trakcie procesu, ale również, no przede wszystkim lekarz psychiatra, prawda, czy ewentualnie psycholog kliniczny, który no, ma uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu wywiadu, obserwacji, ale też testów klinicznych. Natomiast no myślę sobie, że taki interwent kryzysowy może podejrzewać, ale też nie jest od tego. Podobnie, nie wiem, pielęgniarka, czy nie wiem, mama, tata, brat, kochanek, prawda? Diagnozujmy się, starajmy się poznać i ewentualnie, jeżeli są takie trudności, o nich rozmawiać na tyle, żeby kogoś zaprosić do przyjrzenia się sobie.
0: A czy osoby z borderline mają większą skłonność do zachowań przemocowych wobec też siebie samych i wobec innych? Jeśli tak, to z czego to się bierze, jeżeli to jest prawda? Że taka skłonność jest jakby, no ma znaczenie, jest istotna, jest zauważalna. Tak?
1: Jest różnica między agresją a przemocą, prawda? Więc tutaj trudno mi powiedzieć, że te osoby są bardziej skłonne do stosowania przemocy. Na pewno jest większa skłonność, tendencja do reagowania autoagresywnie, czy też agresywnie, prawda? Autoagresywnie, czyli kierując agresję w stosunku do siebie, a autoagresywnie, a agresywnie to na zewnątrz, prawda? Natomiast to, czy to się rozwinie w przemoc, no to też zależy od wielu innych czynników, na przykład podtrzymujących te zachowania. Czyli czy jest na to przestrzeń, czy nie ma granic postawionych przez drugą stronę, czy też osoba zauważa tutaj na przykład następstwa tego, że takie zachowania działają, w związku z czym można je powielać, prawda, czy dochodzi do tego taki instrumentalny i celowany charakter, prawda. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc, nie mogę tego powiedzieć, jeśli chodzi o agresję, tak, ta tendencja jest troszkę większa.
0: 123. strona twojej nowej książki, Ulo, obraz siebie i innych oczami borderline. W jaki sposób osoby borderline widzą siebie samych oraz innych z ich otoczenia?
1: No, drodzy Państwo, widzą je dokładnie tak, jak my widzimy siebie, prawda? Czyli nie mając borderline. Natomiast są takie momenty, bo to jest moment, kiedy faktycznie ten obraz gwałtownie się zmienia. Dlatego, że tutaj mówimy o takim zjawisku jak rozproszone ja. To ja jest, można powiedzieć, rozproszone, poczucie do własnej tożsamości. Dochodzi do takiego mechanizmu rozszczepienia. Stąd ta idealizacja i dewaluacja w relacjach, tak siebie, jak i partnera i samej relacji, co też nazywane tutaj jest potocznie przez nas takim emocjonalnym rollercoasterem, że właściwie mówimy, że ktoś ma dwie twarze, my nie wiemy, w jakim on nastroju wstaje, w jakim nastroju się budzi, prawda, kim on właściwie jest. I w danym momencie, kiedy dochodzi do takiego dużego napięcia emocjonalnego, następuje jakiś zwrot w obrazie siebie. Kiedy przeżywają zwłaszcza te osoby takie intensywne, negatywne emocje, dochodzi do sytuacji, w której nierzadko już nie wiedzą, czy one są dobre, czy one są złe, prawda. Dochodzi do jakiejś takiej polaryzacji myślenia, dychotomii, jakby jedna część mnie miała wykluczać drugą, jakbyśmy byli wewnętrznie skłóceni, prawda. To jest dosyć istotnym problemem tutaj. Na co dzień można czuć się w taki sposób, że ja znam ogólnie siebie, wiem, czego się po sobie spodziewać, ale kiedy dochodzi do głosu poczucie winy, wstyd, lęk, złość, to nagle coś się we mnie przestawia, zmienia i nie rozumiem do końca swoich reakcji. Zaczynam się siebie bać, wstydzić, boję się, że to, co myślę o sobie w tym momencie, ja, czy moje zagubienie, czy jakieś wrażenie swojej niekompetencji, czy dziwaczności, będzie odbierane tak samo przez innych ludzi. Więc właściwie tu dochodzi do kolejnego mechanizmu, czyli projekcji. Wszystko, co sobie myślę, że zaraz zrobią mi inni i zaczynam się wycofywać z relacji, prawda? Albo próbować ich przekonać, że tak nie jest, tak naprawdę nie walcząc z otoczeniem, bo to pozornie, tylko z samym sobą i z własnymi przekonaniami na swój temat. I ten obraz siebie, jak i partnera, może być rozszczepiony na wyłącznie dobre części i wyłącznie złe. Idealizując, co chcemy zrobić, chcemy czuć się bezpiecznie i chcemy wierzyć, że spotkaliśmy tego właściwego, fantastycznego człowieka, odpowiadającego naszym oczekiwaniom i potrzebom, więc zaczynamy go idealizować, by czuć się bezpiecznie, prawda? No ale człowiek nie jest ideałem, w związku z czym pewnego dnia dochodzi do fazy rozczarowania i tutaj nie ma takiego

0: taki, że on jest fajny, ale jednocześnie potrafi, nie wiem, się spóźniać albo nakrzyczeć czasami na mnie, czy tam rozczarować mnie czy siebie, tylko przechodzimy do fazy dewaluacji gwałtownie, jakby z jednego końca kija skacząc na drugi i zaczynamy w tym momencie próbować się odciąć od tej osoby emocjonalnie, zanim tak naprawdę ona miałaby skrzywdzić w jakiś sposób nas. Oczywiście to się nie musiałoby wydarzyć, ale wyobrażamy sobie, że znowu projekcyjnie, skoro ja mam ochotę od niej uciec, bo już przestała być dobra, jest wyłącznie zła, no to pewnie trzeba się chronić przed tym, że miałaby zrobić mi krzywdę.
1: A propos właśnie, Urszulo, skakania z jednego końca kija na drugi koniec, co tak naprawdę wyzwala tę legendarną wręcz zmienność nastrojów u borderline? Dlaczego na przykład, wiesz, przychodzą do domu z pracy w super nastroju, prawda, po czym kilka minut później następuje zwrot o 180 stopni, wkracza markotna mina, wycofanie, złość, nie wiem, nawet agresja słowna, jakakolwiek?
0: Myślę, że tutaj, no właśnie, dochodzi do głosu tutaj ten element rozszczepionego obrazu siebie i kogoś, w sensie moje emocje miałyby mówić, kim jestem w danym momencie, prawda? Tutaj ważne jest w pracy też z takim postrzeganiem siebie i innych, czy relacji, podejście też dialektyczne, czy umiejętności i rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności mentalizacji, czyli tak samo jak ja mogę rozumieć swoje stany emocjonalne, mogę też rozumieć stany emocjonalne innych osób. I tak naprawdę to, co może zmieniać tutaj nastrój, może być niewidoczne dla otoczenia, ale to często jest jakaś myśl, która zahacza o te największe lęki, prawda? Czyli na przykład lęk przed tym, że ktoś mnie zdradza, nie kocha, że mnie miałby porzucić, unieważnić, nie szanować, prawda? Więc to wystarczy, że pomyślę sobie o tym, że no mój partner ostatnio, nie wiem, przykładowo mniej czasu mi poświęca, trochę się ostatnio mijamy i nie szukam czynników zewnętrznych, tylko odnoszę to od razu do siebie. Pewnie już mnie nie kocha, albo pewnie ja zrobiłem coś źle, więc starając się to jakoś naprawić, zaczynam lgnąć do niego, prawda? Zaczynam od niego zabiegać, łasić się o miłość, dopytywać o dowody i potwierdzenie tej miłości, a że jeszcze używa telefonu, a ja nie mogę tam zajrzeć, bo przecież nie jestem kontrolujący, nie chcę być złym człowiekiem, to cóż robię? No to myślę sobie, że właśnie pewnie już nawiązał kontakt z kimś innym. I zaczynam testować, podejrzewać, sprawdzać, a może sama się już wycofuję, bo nie będę w takim układzie.
1: A jak osoba z borderline radzi sobie z tak zwanymi życiowymi trudnościami, nie wiem, w pracy, w relacji, z nagłymi zwrotami akcji, a może właśnie paradoksalnie do tego zmierzam, za sprawą borderline ma takie, wiesz, jakby unikalne predyspozycje, które sprawiają, że zaskakująco dobrze odnajduje się ona w skrajnych sytuacjach,

przeżyciami, nie wiem, w pracy, w relacji, z nagłymi zwrotami akcji. A może właśnie paradoksalnie do tego zmierzam, za sprawą borderline ma takie, wiesz, jakby unikalne predyspozycje, które sprawiają, że zaskakująco dobrze odnajduje się ona w skrajnych sytuacjach.

0: takiej, która już w jakiś sposób no, powoduje przez to jakieś no, większe trudności w naszym funkcjonowaniu. Na przykład zaczyna znacząco oddziaływać na nasze relacje z innymi ludźmi, z jakąś większą grupą osób, prawda, czy też relacje zawodowe. No i mówimy już o takiej najcięższej skali, kiedy zaczynamy zagrażać mocno sami siebie, zaczynamy się karać, prawda, pojawia się właśnie ta autoagresja, jak te okaleczenia, jakaś mnogość zachowań tutaj takich autoagresywnych, w tym suicydalnych, prawda, więc tutaj dochodzi już do zagrożenia życia. To nie jest powiedziane i nie chciałabym, żebyśmy patrzyli w ten sposób na jakiekolwiek tutaj trudności związane ze zdrowiem psychicznym, że jeżeli mam depresję, mam borderline, czy nie wiem, HAT, to jestem jakiś, prawda, bo wyobrażamy sobie trochę tak, jak niech każdy z nas teraz zrobi mały test, jedąc samochodem, stojąc na przystanku i zastanowi się, co przychodzi mu do głowy, kiedy mówi borderline, prawda? No zazwyczaj przychodzą tam jakieś takie straszne historie i bardzo cię przepraszam, ale one są związane też trochę z językiem, kulturą, ale też z medialnym przekazem tego, w jaki sposób myślimy, prawda? No gdzieś media trochę kształtują nasze myślenie, pomagają nam odnaleźć to, co nas interesuje, zależy od czego słuchamy i w czym szukamy. Natomiast raczej ten obraz społeczny borderline no nie jest pozytywny.
1: Nie jest pozytywny, zgadza się.
0: I tak. Dlatego też myślę sobie, ostatnio mam taką refleksję, że pisząc moją książkę o borderline, chyba strzeliłam sobie trochę w kolano. Chciałam pomóc, chciałam popularyzować wiedzę w tym dosyć, mam wrażenie, wąskim, ale ciekawym zakresie. A tu się okazuje, że nawet samym pacjentom może być bardzo trudno po nią sięgnąć. No bo wyobraź sobie, stoisz w empiku, sięgasz po tą książkę i przynajmniej 2-3 osoby obok patrzą na ciebie z niedowierzaniem, prawda? O, pewnie masz borderline, nie wiadomo, czy nie wyskoczysz z nożem, albo nie zaczniesz krzyczeć na kogoś, prawda?
1: Zaburzenie kryjące się pod pojęciem osobowości borderline uważane jest, jak czytam, za jedno z najcięższych, wymagających podjęcia terapeutycznych kroków i poddania się też specjalistycznej pomocy. Kiedyś zaburzenie borderline sprawiało trudność w jednoznacznym skategoryzowaniu. Osoby poddające się terapii miały zestaw określonych cech typowych dla podejrzewanego zaburzenia, jednak ich codziennych wyborów i sposobu funkcjonowania nie można było przypisać do typowo występujących nieprawidłowości. Reakcje emocjonalne oraz przejściowe objawy były więc też przypisywane również innym podejrzewanym u pacjenta zaburzeniom. Czy da się dobrze żyć z borderline? Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, która leży na naszym studyjnym stole, a to Borderline i co dalej. Michał Pogrękowski do rozmowy z Ulą wracam już za chwilę.

0: RMFSK Rock. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Bardzo częsta zmienność nastrojów, zachwiana równowaga psychiczna, częste odczuwanie całego spektrum emocji, często skrajnych i uczuć sprawia, że osoby te bywają no też chronicznie zmęczone, jak się dowiedziałem. Osobowość borderline, o której teraz mówię, to grupa występujących cech, sposobów zachowania, postrzegania z pogranicza zaburzeń nerwicowych, lękowych typu neurotycznego oraz psychotycznych. Zaburzenie osobowości typu borderline dotyka, jak się dowiedziałem, nawet 3% populacji ogólnej. W Polsce stanowi ono też poważny problem kliniczny. Diagnozę tę dostaje prawie połowa pacjentów z zaburzeniami osobowości, a osoby z borderline stanowią nawet 1/4 wszystkich hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. A dziś o tym w drogowskazach. W studiu ekspertka, znana już wam pewnie z kilku innych przeszłych edycji drogowskazów, to Urszula Strudzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa i autorka książki Borderline i co dalej? Witam ciebie po raz drugi.
2: Witaj.
1: Związek intymny z osobą borderline, Urszulo. Największe wyzwanie i też trudności w nim, to według ciebie to, co to by było?
2: Myślę, że dla otoczenia tutaj osób najbliższych, bo też chciałabym zaznaczyć od razu, że borderline to w tych relacjach zazwyczaj się gdzieś objawia. Te trudności tutaj są najsilniejsze, dlatego że no właśnie dotyczą wyobrażenia o sobie czy o kimś, prawda? Natomiast kimś, kto jest dla nas w jakiś sposób ważny. My mówimy trochę o tym, że taką koronną tutaj trudnością jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji intymnych, ponieważ one rządzą się takim prawem jak bliskość. To jest bardzo intymna, nieśmiertelna potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości, intymności, wspólnoty i miłości. I te potrzeby są dla nas bardzo ważne. One są potrzebami wzrostu i rozwoju. Nie można ich ominąć. Więc każdy

0: ich potrzebuje. Natomiast u osoby borderline, one przy okazji bycia tutaj w tej roli takich warunków rozwojowych są jednocześnie przeżywane jako powód do silnego niepokoju o siebie, o swoją pozycję w relacji, o to, czy ja mogę, czy jestem wart miłości, czy jestem wystarczający, żeby mnie kochać, żeby mi ufać, żeby mnie szanować. Więc tutaj są one źródłem niezwykle silnych lęków, napięć, utrwalonych, jak to przy zaburzeniach osobowości i wkomponowanych w obraz siebie. Dlatego też w relacjach intymnych, bliskich, one się najczęściej tutaj będą objawiały. Mhm. A z drugiej strony, no najwięcej się w tych relacjach dzieje. Wyobrażeń, fantazji, ideałów, ale też naszych rozczarowań.
1: Osoba borderline może być też naszą szefową, naszym szefem. To chyba musi być wyzwanie, nawet koszmar, pracować pod kimś takim. Pyta o to w sieci pani Klaudia z Łodzi na forum poświęconym borderline, do którego dotarłem, szykując się do naszego spotkania też w studiu. Nie tylko czytałem twoją książkę, ale również wertowałem fora. Czy to jest zasadne pytanie, pani Agnieszki? Zasadna diagnoza? Koszmar mieć na przykład szefową szefa borderline?
0: No dziękuję, jestem wdzięczna za to pytanie z tego względu, że ono świetnie pokazuje, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, w jaki sposób my myślimy o różnych diagnozach dotyczących zdrowia psychicznego, jak wiele lęku jest w tym pytaniu, bo ja też spotykam się zawodowo, no i też niekoniecznie zawodowo, bo przecież w życiu prywatnym również gdzieś takie spotkania mają miejsce z osobami zmagającymi się z borderline i muszę powiedzieć, że tak jak w twoim pytaniu to było zawarte, te trudności bardzo często dotyczą tych najbardziej intymnych relacji, co oznacza, że możesz mieć szefa, koleżankę, kuzynkę z borderline i możesz nawet o tym nie wiedzieć, nawet tego nie doświadczyć, tak? Więc to też nie jest powiedziane, że mój szef jako osoba, jako pacjent tutaj zmagający się z borderline, to miałby być jakiś koszmar, czyli co? Potwór, dwugłowy stwór, który czeka na twoją duszę. Co to miałoby znaczyć, tak, prawda? Fajnie, że pani zadała to pytanie, bo ono pokazuje nasz społeczny sposób i odbiór tego zjawiska i przede wszystkim jakiś taki katalog naszych osobistych lęków, wyobrażeń, przekonań, a co tym idzie mitów i stereotypów, które są bardzo krzywdzące i potem ktoś nawet z taką diagnozą, ją podejrzewając, czy już będąc w jej trakcie, a nawet ją posiadając, ma problem właśnie sięgnięciu po moją książkę, czy zgłoszeniu się na terapię, bo czuje się, że jeżeli przyzna się sam przed sobą, że posiada taką diagnozę, no to może być narażony właśnie na takie wyobrażenie o tym, że ktoś miałby mieć go za potwora, za koszmar, tak, prawda? To odpowiada jego największemu lękowi. Tu mamy takie samo sprawdzające się proroctwo, efekt zamkniętego koła bańki poznawczej. No i kończymy na tym, że lepiej nie mieć borderline, więc ja sobie to w takim razie wyprę. Albo będę karał siebie lub kogoś z tego powodu.
1: A jak postępować z osobą borderline, kiedy jej zachowanie, Urszulo, wynikające też z tego zaburzenia, stanie się dla nas, dla osób z jej bezpośredniego otoczenia, zbyt obciążające, zbyt trudne? Bo tak to sobie też trochę wyobrażam, że osoba borderline może mieć jakąś taką, może trochę większą, jak się mylę, to mnie wyprowadź z błędu, może mieć troszkę większą łatwość, taką skłonność do przekraczania cudzych granic na przykład.
0: Myślę,
1: testowanie.
0: Że tak jest, na pewno testują to osoby, no, częściej niż zazwyczaj przeciętna populacja gdzieś testują, ale nie po to, żeby tutaj w jakiś sposób nas dominować, ujarzmiać, krzywdzić, tylko raczej z powodu własnego lęku, własnych obaw, żeby odnaleźć się w sytuacji, sprawdzić, na ile ja dzisiaj jestem bezpieczny. Co z tego, że pytałam, czy kochasz mnie wczoraj, ale dzisiaj jest inny dzień i nie wiem, czy nie przestałeś w trakcie. Natomiast to może być szczególnie trudne, uciążliwe, kiedy otoczenie ma wrażenie, że staje się kontrolowane, osaczane w jakiś sposób lub też oskarżane o różne zjawiska, od różne cechy, czy działania, intencje, których nie miało na myśli, prawda? Czyli ty mnie zdradzasz, ty nie traktujesz mnie poważnie, prawda? Ja się do ciebie nie liczę. To są najczęściej takie skargi. Natomiast myślę sobie, że albo ty jesteś nagle kimś innym, prawda? Bo masz dwie twarze. No nie, no generalnie popatrzmy na człowieka jako na istotę i proces, strukturę złożoną. Mhm. Czyli ja mogę balansować między i wszyscy balansujemy, proszę państwa, między różnymi, można powiedzieć, odcinkami naszych cech, tak? Gdzie na jednym jego końcu mamy jakąś cechę, a na drugim jej przeciwieństwo, czyli jej maksimum i minimum potencjału. I gdzieś, jak tramwaje między zajezdniami, gdzieś się tutaj na tych odcinkach znajdujemy i to jest dynamiczny proces. Mówimy o tym, że balansujemy wszyscy w pewnego rodzaju antynomiach, czy ja jestem, na ile jestem dobra, na ile zły, prawda? Na ile jest we mnie mądrości, a na ile niekompetencji, głupoty, prawda? Już mówiąc kolokwialnie. Na ile jestem towarzyski, a na ile wycofuję się w różnych sytuacjach. Wszyscy tego doświadczamy. Natomiast u tych osób nie ma tego poruszania się tramwajem między jedną a drugą zajezdnią, tylko jest przeskok w wyobrażeniu o siebie, o sobie, prawda? Czyli jestem tylko dobry albo tylko zły. I jeżeli uważam o sobie dobrze, to trudno przyjąć mi krytykę i boję się odrzucenia, że ta krytyka miałaby nagle zbić mnie z jakiegoś pantałyku naszej relacji i wyobrażenie o sobie, więc pewnie jestem od razu złym człowiekiem, a jak jestem złym, to zasługuję na co? Na odrzucenie, na karę, na unieważnienie, niebyt, nicość. To są jakieś takie bardzo zagrażające fantazje.
1: Internauci bardzo często też pytają, czy borderline ujawnia się już u dzieci, u nastolatków, czy może też ujawnić się na przykład nagle w wieku dojrzałym, nie wiem, u kogoś, kto ma 45-50 lat, czy może pojawić się nagle, tak do tego zmierzam. I też jakie zaburzenia mogą być mylone z borderline, co może utrudnić też niesienie skutecznej pomocy takiej osobie?
0: Myślę sobie, że tak. Na pewno, ponieważ nasza osobowość rozwija się przez całe życie, a najintensywniej ona rozwija się w okresie naszego dzieciństwa, właściwie wczesnego dzieciństwa i trochę później do okresu adolescencji. To jest taki najintensywniejszy tutaj odcinek tego procesu rozwojowego. To też trudno jest stawiać diagnozy, które miałyby być diagnozami zaburzeń osobowości. Dlaczego? Ponieważ zaburzenie osobowości oznacza trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania w postaci przeżywania, reagowania czy interpretowania siebie, rzeczywistości i otoczenia, prawda? Natomiast tutaj trudno jest mówić o tym, że dzieci miałyby mieć jakiś stały wzorzec, bo one przecież dojrzewają, one testują różne rzeczy, one tutaj mają bardzo intensywne procesy rozwojowe, więc nie można tutaj stawiać diagnozy zaburzeń osobowości. I tak też się z tego, co się orientuje, nie robi. Dopiero po 18 roku życia, kiedy mówimy o tym, że już coś powinno trochę się utrwalić

mieć jakiś stały wzorzec, bo one przecież dojrzewają, one testują różne rzeczy, one tutaj mają bardzo intensywne procesy rozwojowe, więc no nie można tutaj stawiać diagnozy zaburzenia osobowości. I tak też się z tego, co się orientuje, nie robi. Dopiero po 18 roku życia, kiedy mówimy o tym, że już coś powinno trochę się utrwalić

0: jak dorosłymi, no to faktycznie tutaj takie diagnozy mogą być stawiane. One zazwyczaj też stawiane są ostrożnie, są pewnym procesem diagnostycznym. Nie robi się tego w 10 minut, prawda? Zwłaszcza w internecie, prawda? Samodzielnie gdzieś tutaj serwujący, będąc samozwańczym diagnostą. Nie róbmy tego, drodzy Państwo. Natomiast pewne cechy i zwiastuny oczywiście są. To jest ta właśnie labilność emocjonalna, która przejawia się gwałtownymi zmianami nastroju. Jest też tutaj taka ograniczona umiejętność mentalizacji i ona może być oczywiście jeszcze dziecięca, ale jednak im dłużej trwa, tym pokazuje, że człowiek nie nabywa. Dziecko, adolescent już później nie nabywa takiej umiejętności trochę interpretowania, ale też rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi. To też jest bardzo ważny sygnał, prawda? No i ta trudność w samoregulacji emocjonalnej, kiedy te zmiany są gwałtowne i czasami dochodzi głównie u młodzieży do takich zachowań autoagresywnych w postaci samookaleczania się. To też ma tutaj różne znaczenie, taka rola dokonywania samookaleczeń, bo to też się wiąże troszeczkę z przerwaniem, tak jak powiedziałeś wcześniej, rozmawialiśmy chwilę o pustce, o takim wrażeniu, że ja nic nie czuję, więc próbuję coś poczuć, albo mam bardzo negatywne w tym momencie doświadczenia, uczucia, w związku z czym próbuję paradoksalnie wywołać u siebie ulgę. A dlaczego? Ponieważ mózg reaguje w ten sposób, że kiedy zadajemy sobie krzywdę, ale nie róbmy tego, to nasz mózg uwalnia nieco endorfin i wtedy mamy wrażenie chwilowego odprężenia i ulgi i to mózg szybko zauważa, że to działa.
1: Czy da się, Urszulo, określić jakoś, co najmocniej drażni osobę borderline? Jakie zachowania innych są dla niej szczególnie dotkliwe, wręcz nie do zniesienia? Z czym borderline w tym kontekście ma największe problemy? Jakich zachowań nie rozumie, nie akceptuje na przykład?
0: Pytasz o wyzwalacze trudności. Tak. Tymi wyzwalaczami, takie nazwijmy. Na pewno są sytuacje, w których no, umówmy się, że też nie zawsze one są wyobrażone przez te osoby. Czasami my też traktujemy tak innych, kiedy unieważniamy, kiedy próbujemy kogoś niekonstruktywnie krytykować. Nie. Mówimy tutaj o konstruktywnej i niekonstruktywnej krytyce i mam nadzieję, że wszyscy potrafimy to rozróżnić, przynajmniej intuicyjnie. Konstruktywna jest taka, z której miałoby coś wynikać, która miałaby coś podważyć po to, by też czegoś się dowiedzieć, prawda? Czy coś zmienić. Natomiast nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że można spojrzeć na to w różny sposób. Natomiast niekonstruktywne odnosi się już najczęściej do osoby. Tutaj mówimy trochę o dewaluacji, o unieważnieniu, o takiej krytyce, która rani. I myślę sobie, że no, włączamy w tym momencie komuś silnik z jego złością, a ta złość może być silniejsza niż u przeciętnej osoby, zwłaszcza, że dotyczy jej głęboko, naprawdę bardzo głęboko, jej poczucia własnej tożsamości.
1: A propos właśnie tożsamości, wśród cech, jak wyczytałem, borderline, widzę też między innymi kryzys tożsamości, zaburzenia tożsamości. O co dokładnie tutaj chodzi? Czy mogłabyś to wyjaśnić?
0: Myślę sobie, że jeżeli mówimy o kryzysie tożsamości, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to normatywny kryzys tożsamości i on jest najczęściej u adolescentów takim zjawiskiem rozwojowym, prawda? Kiedy ja muszę ustalić to, kim jestem. Natomiast w przypadku osób zmagających się z borderline, one jakby utknęły w tym kryzysie, czyli generalnie nie udało im się tego ustalić i to, jaki mają obraz siebie, zależy od tego, jak się w danym momencie czują lub jak postrzegają sytuację. Tak jakby były takim emocjonalnym trochę kameleonem, prawda?
1: A co dobrze robi nastrojowi, samopoczuciu osób borderline, co łagodzi to zaburzenie na przykład? Jakie
0: przeciwieństwo unieważnienia, czyli traktowanie ich z, no, jak każdego innego człowieka, nie jak pacjenta przede wszystkim, prawda? Czyli tak jest też zjawisko, na które jesteśmy łasi wszyscy, ale szczególnie ono tutaj gra dużą rolę, jak taka umiejętność uprawomocnienia kogoś, że ja cię widzę z tym, co czujesz i to, co czujesz, nie zmienia tego, co ja o tobie myślę, nie znikasz, nie przestajesz być ważny.
1: Okay. I właśnie w takich okolicznościach, jak zakładam, osoby borderline mogą być naprawdę dobrymi, perspektywicznymi partnerkami, partnerami, prawda?
0: Ja w ogóle uważam, że to są osoby, jak każdy z nas, no bo też dzielimy, nawet ja teraz chyba mam wrażenie, jak to mówię, to cały czas przeszkadza mi to, co mówię, mam wrażenie, jakbym dzieliła my i oni, nie?
1: Tak.
0: Absolutnie, nie. Każdy z nas ma swoją emocjonalność, tutaj ta emocjonalność, przepraszam, jest troszeczkę bardziej intensywna, podkreślona i gdzieś są tego efekty. Natomiast myślę, że to są, że można mieć borderline i być dobrym partnerem. Natomiast na pewno, tak jak w każdym związku, jest dużo takich momentów, które są po prostu trudne. I tutaj mamy do czynienia z osobą, której wrażliwość jest nieco wyższa niż być może nasza, prawda? Ona gdzieś jest bardziej wyczulona na takie sygnały o jakimkolwiek ryzyku odrzucenia, unieważnienia. To są te osoby też wysoko empatyczne, tylko teraz tak, empatię też możemy tutaj podzielić na tą empatię emocjonalną i kognitywną, prawda? Emocjonalna to ta, której mi jest bardzo przykro, kiedy tobie będzie przykro i faktycznie te moje lustrzane neurony w mózgu, w płatach czołowych aż się tam świecą, więc ja wiem, co czujesz i czasami nie odróżniam tego, czy to jest twój smutek, czy mój. Mówimy tutaj o tej utartej granicy, prawda? ale z drugiej strony ta kognitywna, czyli

0: warto o umiejętność mentalizacji, o odczytywanie i interpretowanie przeżyć drugiej osoby jest troszeczkę obniżona. I na tym też, też polega między innymi jeden z tych nurtów terapeutycznych, bo tu można też tutaj podjąć psychoterapię psychodynamiczną, długoterminową i dochodzi się głęboko do tej potrzeby bliskości i stabilizowania w oparciu o obraz siebie i doświadczenia korektywne, ale mówimy też o takiej terapii, która jest oparta na mentalizacji właśnie, czyli na tym, żebyś mógł nauczyć się bardziej rozumieć trochę innych niż wszystko odnosić do siebie jako sygnał zagrożenia z ich strony.
1: Osobowość typu borderline to poważne zaburzenie, które mocno wpływa na życie dotkniętych nim osób oraz też osób z ich bezpośredniego otoczenia. Objawy mogą utrudniać nawiązywanie, też podtrzymywanie relacji, mogą też stać się przyczyną podejmowania zachowań autodestrukcyjnych, ale nie muszą. Na czym polega zaburzenie borderline? Jak je terapeutyzować? Jak wygląda związek z kimś o osobowości tak zwanego pogranicza? O tym dziś w Drogowskazach. Z moimi pytaniami mierzy się Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, którą mamy dzisiaj w studiu, a jej tytuł to Borderline i co dalej? Michał Poklękowski z Ulą spotkacie się jeszcze po raz trzeci i ostatni w tej edycji już niebawem.
2: SK Rock w

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Co to jest borderline? Do niedawna jeszcze termin dość egzotyczny i może nawet niezrozumiały dla większości z nas. Borderline, inaczej osobowość pogranicza, to jeden z typów zaburzeń osobowości. A w ogólnym rozumieniu charakteryzuje się ogromną zmiennością, nieufnością, nieustannym testowaniem granic wytrzymałości swojej oraz innych osób z otoczenia, co bywa też wyzwaniem, zwłaszcza dla najbliższych albo współpracowników osoby z tym konkretnym zaburzeniem. Osobowość borderline diagnozuje się na podstawie wywiadu obejmującego obserwacje zachowań i też tendencji. O tym dziś w drogowskazach. Ten problem dotyczy wielu Polek i Polaków. W roli gościa i ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz. Ula jest psychologiem, socjologiem z Krakowa, autorką książki pod tytułem Borderline. I co dalej? Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witaj.
1: Bardzo ciekawy wątek w Twojej nowej książce, Urszulo. Strona 217. Zdrowe i patologiczne sposoby regulowania nastroju. To ważny aspekt.

0: książki pod tytułem Borderline i co dalej. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
1: Witaj.
0: Bardzo ciekawy wątek w Twojej nowej książce, Urszulo, strona 217. Zdrowe i patologiczne sposoby regulowania nastroju. To ważny aspekt.
1: Więcej dobrych, czyli korzystnych i bezpiecznych, bo przecież nie będziemy oceniać ich moralnie.
0: No tak.
1: Korzystnych, nie? Korzystne to by były te, które podtrzymują nasz kontakt z otoczeniem, podtrzymują nasze wyobrażenie, to takie bardziej korzystne, bezpieczne o sobie, czyli mówimy tutaj o takich kwestiach związanych z samorozwojem, z kontaktem z naturą, prawda, z budowaniem bliskich relacji, z poszukiwaniem wsparcia, tych relacji, w których to wsparcie czy bliskość możemy mieć, możemy na nie liczyć. Natomiast zawężając temat od końca strony, czyli o tych patologicznych formach, tutaj jest ich mniej, natomiast one są bardzo tutaj faktycznie charakterystyczne. No to jest autoagresja, wszelkiego rodzaju samookaleczenia, autosabotaż, prawda. To są sytuacje, w których prowokujemy czasami konflikty po to, żeby testować własną wartość albo żeby odcinać się w ten sposób od innych ludzi, myśląc, że to skoro oni porzucili nas, to jest zgodne z naszym wyobrażeniem o sobie, czyli właściwie już nie rozczarujemy bardziej niż tym, czego boimy się najbardziej, prawda? To jest dokonywanie, to podejmowanie takich decyzji, czy dosyć impulsywnych, nieprzemyślanych, na przykład finansowych, obstawianie gdzieś w różnego rodzaju zakładach, prawda? Wszystko na jedną kartę.
0: Taka skłonność do ryzyka trochę nadmierna.
1: Skłonność do ryzyka, dokładnie, bo wtedy się czuje, nie?
0: Tak,
1: to tego jesteśmy przyzwyczajeni, czego nie do końca lubimy, ale z drugiej strony, co znamy, czyli ta intensywność emocjonalna, prawda? Ta adrenalina, kortyzol, noradrenalina, stres po prostu, prawda? I podniecenie. Tutaj faktycznie ta tendencja będzie troszkę większa niż u ogółu populacji. Objadanie się, czy tutaj próbowanie regulowania obrazu siebie, nastroju i kontroli nad różnymi swoimi ważnymi aspektami poprzez regulowanie jedzenia, wagi. Tutaj jest wstęp do różnego rodzaju zaburzeń współistniejących, jak zaburzenia chociażby odżywiania u tych osób, prawda? No, które też nie należą do rzadkości, ponieważ borderline jest dosyć towarzyskim problemem zdrowia psychicznego, w związku z czym ono rzadko występuje samo, czyli generalnie ma tak zwane zaburzenia współistniejące. To często jest depresja, to często jest właśnie, to są też zaburzenia odżywiania chociażby, takie w tym momencie przyszły mi do głowy. Natomiast pamiętajmy też o tym, czym w ogóle jest zaburzenie osobowości, prawda, że to jest taki trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania, który jest usztywniony, funkcjonowania, czyli poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Natomiast chociaż brzmi ono bardzo poważnie, to głównie tutaj tymi trudnościami najczęściej charakterystycznymi i statystycznie występującymi jest taka trudność samoregulacji emocjonalnej i rozproszone, rozszczepione ja, z którego wynika bardzo dużo trudności, takich jak silny lęk przed odrzuceniem, niestabilne, intensywne relacje, czy zniekształcenie wyobrazi siebie i innych, a także takie bardzo gwałtowne zmiany nastroju, czy wybuchy impulsywnie tutaj prezentowanych emocji, trudność z kontrolą zwłaszcza złości. Natomiast pamiętajmy o tym, że mówimy borderline. Co to znaczy borderline? Z języka angielskiego mówimy o takim znaczeniu jak zaburzenie osobowości z pogranicza.
0: Tak, tak.
1: Teraz co to właściwie oznaczałoby? Mhm. No z pogranicza powiedziałeś wcześniej i tutaj widzę, że robiłeś taki rozsądny, bardzo dogłębny research. Ono oznacza pogranicze psychozy i nerwicy. Natomiast pamiętajmy o tym, że borderline, chociaż opisuje wciąż istniejące zjawisko w naszej osobowości, to jednak to jest taki termin historyczny, ponieważ ono dotyczy lat 30. i 20. wieku, kiedy faktycznie takim konceptem tutaj diagnostycznym, takim kierunkiem myślenia o tym typie zaburzeń osobowości było właśnie łączenie go z elementami psychozy i nerwicy. Dzisiaj już dużo inaczej patrzymy, dużo więcej wiemy o tym typie zaburzenia osobowości i tutaj, chociaż termin przeszedł z historii do współczesności, to można go troszeczkę traktować jak taki artefakt naszego myślenia, że on jest jednak pewną za przeszłością i opisując tak naprawdę zaburzenia osobowości, łatwiej, trafniej byłoby mówić o zaburzeniu organizacji osobowości, opisując jej trudności w kontekście ich nasilenia i dominujących cech oraz ich funkcjonalnej diagnozie, czyli wpływu na to, na konkretne wybrane obszary funkcjonowania człowieka, bo borderline nie musi dotyczyć wszystkich, prawda? Niekoniecznie spełniamy wszystkie kryteria diagnostyczne. Natomiast pamiętajmy, że każda diagnoza jest propozycją pewnej interpretacji zjawiska różnych trudności. To jest pewien koncept, w jaki sposób to rozumieć, porządkować swoje myślenie o tym, a nie jest to wyrok i nie jest to kwestia tego, że my opiszemy człowieka w sposób niewyczerpany i raz na zawsze niezmienny.
0: Osoby borderline silnie manifestują negatywne uczucia, takie jak złość, jak frustracja, gniew i tak dalej, i tak dalej. Też często internauci o to pytają, czy da się jakoś doraźnie uspokoić osobę borderline w takim napadzie właśnie złości i gniewu. Czy postępujemy dokładnie tak samo wobec osoby, jak wobec osoby, która borderline nie ma, tak? Nie jest taką osobowością.
1: Ja bym nie była sobą, Michale, gdybym tutaj sobie trochę nie pożartowała w tym wypadku.

0: Za złość to mogę widzieć wierzchołek góry lodowej, czyli samą złość i jej efekty, i jej brzmienie, jej nasilenie, natężenie, jej kierunek i sposób wyrażenia, który mi się podoba lub nie. I mogę się na przykład bać albo sama chcieć walczyć w tym momencie, wchodząc w konflikt i pogłębiając go też po swojej stronie. Ale myślę sobie, że celem nie jest naszym uspokajanie, wychowywanie i ratowanie innych, tylko ich zrozumienie. I wtedy jest większa szansa na to, że przestaniemy się ich bać, albo że będziemy skupiać się na tym, że krzyczą. Posłuchajmy, o czym próbują krzyczeć i co może im się wydawać, że jest przez nas niesłyszane. I prędzej dotrzemy do podstawy tego krzyku. I czasami jest tak, że w gabinecie czasami mi się to zdarza, że też pacjent zaczyna krzyczeć na mnie, prawda? Albo nagle słyszę, że ze wspaniałego psychologa jestem totalnie niekompetentną jędzą. To jest cytat. Natomiast dziękuję też za tą ilustrację trudności. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, dobrze, dlaczego nagle stałam się tą jędzą? Przecież to, co on mówi w tym momencie i przeżywa, ma duże znaczenie. Nie tylko dla niego, ale również dla mnie jest to informacją, że coś się zmieniło w sposobie przeżywania naszej relacji czy mojej osoby, prawda? Tak. I skoro tak się bardzo złości, to teraz posłucham sobie, co jest pod tą złością, jaka tam jest potrzeba, bo emocje są nośnikami naszych potrzeb. One jak na gruncie tych potrzeb wyrastają, prawda, łąka. Więc fajnie byłoby, żebyśmy pomyśleli sobie, chyba złościsz się, czyli ta złość skądś przychodzi, nie? Z jakiegoś przekonania, jak pan mnie zrozumiał, prawda, co pan teraz poczuł, co przyszło panu do głowy, z kim, czym się panu skojarzyłam, czemu jędza, a nie na przykład ktoś inny, nie? Mhm. I nagle się okazuje, że właściwie dochodzimy do potrzeby tej osoby, a przede wszystkim nie dyskutujemy tutaj z tym, dlaczego się złości, że nie wolno się złościć, że tak nie wolno mówić i tak dalej, bo to już jest takie, dziamganie komuś, prawda? Dziamganie, tylko to bardziej chodzi, takie, tak, i wychowywanie kogoś, a to wtedy czujemy, że ta osoba stawia siebie nad nami, prawda?
1: No jasne.
0: I my nad nią siebie też. Natomiast bardziej chodzi o to, żebyśmy zrozumieli i uprawomocnili złość, że widzę, że teraz wydarzyło się dla ciebie coś ważnego, prawda? To z jakiegoś powodu teraz się zezłościłeś, teraz przyszło ci coś do głowy, co sobie pomyślałeś w tym momencie, tak? Bo to nie jest widoczne dla mnie, ale widzę, że dzieje się dużo dla ciebie.
1: Tak.
0: A nie oceniamy, że ona powinna być, czy nie powinna być, czy sobie jej życzymy, czy nie, bo to nie jest koncert życzeń, tylko relacja.
1: Dokładnie. A czy są jakieś bodźce, Urszulo, jakieś aktywności, zawody nawet, tak? Mam na myśli tutaj pracę, które osoby borderline powinny unikać, tak? Omijać szerokim łukiem, nie wiem, jak zwał, tak? Żeby nie pogłębiać też swojego zaburzenia. Są jakieś aktywności takie?
0: Jeszcze dodam, tu użyłeś słowa zaburzenia. To jest zaburzenie w organizacji osobowości, natomiast nie jest to choroba psychiczna,

0: Wiemy, że wszędzie tam, gdzie jest duże ryzyko bycia jednak na świeczniku ocenianym, prawda, czy gdzie jest dużo stresu, takich warunków nieprzewidywalnych, okay, ponieważ to wszystko może faktycznie działać jako takie czynniki wyzwalające, triggerujące, to jest takie modne pojęcie triggerów, no jednak te trudności z samoregulacją emocji, z radzeniem sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, emocjonalnie obciążającymi, związanymi z krytyką, z oceną, ale też przeżywaniem właśnie siebie w tych emocjonalnych uniesieniach, prawda, w tych intensywnych tutaj skokach i upadkach. Mhm.
1: Borderline powoduje zyski i straty, o czym piszesz na 101 stronie swojej książki, Urszulo. O stratach dziś już mówiliśmy sporo. Co zatem stoi po stronie zysków? Ja bym na przykład może tutaj wyróżnił w tym kontekście wrażliwość. Mhm. To jest ten zysk osób borderline, że mają taką ponad przeciętną, jakąś taką bardzo wyrazistą wrażliwość.
0: Myślę, że tak. To na pewno dotyczy wrażliwości, bo ta wrażliwość tutaj jest troszeczkę, powiedzmy tak, można powiedzieć o wrażliwości w kontekście tej empatii afektywnej. No. Ona się też może wiązać z kreatywnością tych osób, z ich uwrażliwieniem na sztukę chociażby. Natomiast no, może być też tutaj drugim końcem, drugim biegunem tej cechy, czyli nadwrażliwością o takim neurotycznym charakterze, prawda? Mówimy neurotycznym nie po to, żeby to ocenić, tylko żeby to rozumieć w sensie klinicznym, gdzie faktycznie tutaj może być to sprowadzone do jakiegoś lęku, prawda, i wielu jego postaci. Mówimy też o tym, że jednak to są osoby, które boją się odrzucenia, to są osoby, które mają szczególnie silną potrzebę miłości, wspólnoty, bliskości z drugim człowiekiem i czasami no, trochę sabotują, ponieważ kiedy jest tej bliskości, jest duża szansa na nią, jest jej faktycznie więcej, no to też nie wiadomo, co z tym zrobić i same czasami się oddalają, więc do tego jest potrzebna ta faza dewaluacji, czy przypadkiem ta bliskość mnie nie sparzy jak ćma opierająca się o żarówkę, prawda, skrzydełkiem. Więc rozumiem, że tutaj jest też ten obszar trudności, ale jednak potrzeba miłości jest ogromna i potrzeba szacunku, akceptacji, przynależności, więc to też no jednak tutaj jest dosyć bogata i złożona emocjonalność i jak najbardziej te osoby mogą być naszymi przyjaciółmi, naszymi nierzadko wiernymi partnerami, prawda, więc myślę sobie, że to też jest dosyć duży potencjał. Jeżeli mówimy o wrażliwości, to też mówimy o intuicji. I teraz z jednej strony tutaj jest taki mit, że to są osoby też o wysokiej intuicji, prawda, i niesamowitym tutaj przeczuciu różnych zjawisk. Ja myślę sobie, że one są bardzo tutaj hiperaktywne, jeżeli chodzi o taką, znowu tutaj posłużę się takim terminem hiperczujności na wszelkie przejawy unieważnienia czy zagrożenia dla relacji. W związku z czym one często mogą wyprzedzić rozmowę, kiedy tylko poczują na jakieś wybrane, trudne tematy, kiedy poczują napięcie między nami, nie? Że czasami pomagają otworzyć, są otwieraczami takimi, prawda? Odźwiernymi różnego rodzaju napięć, które niepotrzebnie czasami rosną w milczeniu między partnerami. Taka osoba często już to wyczuje na wyjściu i gdzieś zacznie dopytywać o pewne rzeczy, które istotnie mają miejsce. Więc to też jest dosyć fajna cecha. I oczywiście na jej drugim biegunie mówimy o już takim za przeproszeniem paranoicznym nastawieniu do tego, że skoro jest jakiś problem albo jakaś trudność, to ona na pewno musi być zwiastunem ogromnego problemu i teraz tu natychmiast musimy o tym porozmawiać, bo świat się skończy, nasz związek na pewno, prawda? Mhm. Mówimy też o czym? Na przykład o tym, że z jednej strony jest to jako minus tutaj borderline rozproszenie ja i takie rozszczepienie własnego poczucia tożsamości, co się wiąże z cierpieniem, zagubieniem i przeżywaniem niepewności siebie, ale z drugiej strony jest też plus, bo innym końcem tego samego wymiaru jest trochę bycie kameleonem i też dosyć takie wysokie mam wrażenie zasoby w kontekście adaptowania się do różnych okoliczności, bo żeby ktoś mnie lubił i żebym był barwnym ptakiem dla kogoś, ktoś mnie nie zostawił, ktoś, żebym kogoś interesował, to jestem w stanie przybierać bardzo szybko różne maski i adaptować się do zmian. Jestem takim towarzyskim kameleonem i właściwie to są często osoby postrzegane jako osoby charyzmatyczne i lubiane. Mm-hmm. Interesujące.
1: Rozmawialiśmy o tym, jakimi partnerkami, partnerami mogą być osoby borderline. To teraz może jeszcze chwilę poświęćmy uwagi rodzicom borderline, mama, tata, prawda? Czy tutaj można wyróżnić jakiś bilans zysków i strat dla dziecka, tak? Też w sieci o to pytają regularnie internauci, czy osoby z tym zaburzeniem borderline mogą być naprawdę dobrymi, wystarczającymi rodzicami dla swoich dzieci. Czy to też zależy? Jak to można byłoby określić?
0: Wszystko zawsze zależy od wielu czynników, które również są dynamiczne i są zmienne w rzeczywistości.
1: Bo wiesz, wejdę jeszcze w słowo, że same osoby borderline zastanawiają się, czy właśnie odpowiedzialne w przypadku ich trudności jest zostanie rodzicem na przykład, nie? Mhm. O to, o
0: no tak, chodzi. Ta decyzja może też tutaj

0: znowu być wrzucona na młyn rollercoasteru, że raz będę najwspanialszym i no właśnie, będę najwspanialszym, prawda? Czyli już jestem na jakimś biegunie, na jakiejś skrajnej, w jakiejś skrajnej sytuacji ze sobą i w postaci siebie, a z drugiej strony, jeżeli mam jakieś niepowodzenie, poczułem poczucie winy, w sumie mogłem zachować się inaczej, no to wchodzę w ten tryb, no chyba nie nadaje się na rodzica, prawda? Więc to jest dla dziecka bardzo trudne, ponieważ, no umówmy się, dzieci noszą każde z nas, ale dzieci szczególnie potrzebują do rozwoju z kolei swojej osobowości, warunków stałych, przewidywalnych, bezpiecznych.
1: Tak, bezpieczne, tak, dokładnie.
0: Owocujących tym poczuciem bezpieczeństwa i bezpieczeństwem w ogóle obiektywnie. Mhm. Natomiast takie zmiany u tych osób faktycznie są trudne, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś planuje tutaj zostanie rodzicem albo już nim jest, to ja bym gorąco zachęcała jednak do równoległego bycia rodzicem dla siebie, czyli takiego trybu nauczenia się tego w procesie terapii, psychoterapii i ona no, jest, będzie tutaj długoterminowa, z czym trzeba się liczyć, ale za to w intensywnym procesie, na przykład terapii raz czy dwa razy w tygodniu, może przynieść naprawdę zbawienne efekty, a nawet to rokować pełnym wyleczeniem. Super. I teraz chciałabym jeszcze dodać inną optymistyczną rzecz, ale nie opierajmy się wyłącznie na niej. Niech to będzie raczej zachęta, że część tych cech borderline, między innymi impulsywność, ona troszeczkę z wiekiem słabnie. W związku
1: właśnie
0: z tym,
1: miałem o to zapytać.
0: Niektóre cechy, tak, są badania, które
1: super,
0: mówią o tym, że niektóre cechy zanikają wraz z wiekiem, ponieważ osobowość jednak dojrzewa. Natomiast w niektórych obszarach ona się gdzieś tam zatrzymała, prawda? Chociażby tutaj w tej tożsamości i moim rozumieniu siebie i przeżyciu siebie, co ważne. W związku z czym to wymaga psychoterapii i mówię, każdy nurt terapeutyczny trochę inaczej się za to weźmie.
1: Czyli jeżeli dobrze ciebie rozumiem, Urszulo, że objawy borderline mogą nasilać się z wiekiem, ale mogą też się wygłaszczać.
0: Nie, one są nasilone do pewnego
1: się.
0: Wieku, a z czasem zaczynają się wygładzać, a nawet zanikać. Natomiast na pewno wszystkie, nie podchodzimy do tego nad optymistycznie, że wszystkie znikną i po prostu potrzebny jest czas.
1: No dobrze, ale też jeszcze tutaj wiek wiekiem, ale na przykład jeżeli dochodzi w wieku 50-60 lat u osoby borderline do jakiegoś traumatycznego przeżycia, to może znowu jakby wrócić to ze zdwojoną siłą, to
0: tak,
1: objawy
0: borderline. Jeżeli nie zaangażowała się, może tak, bardziej partnersko, nie? Wcześniej w proces psychoterapii własnej.
1: A współczesna farmakoterapia, bo mówiliśmy o psychoterapii, tak, w przypadku osób borderline, że ona jest skuteczna.
0: Bogata i skuteczna.
1: Dokładnie i skuteczna.
0: Farmakoterapia jest narzędziem nierzadko niezbędnym. Tak. Jeżeli mówimy o tym takim, powiedzmy, trzecim, najgłębszym piętrze różnych trudności u konkretnego pacjenta, natomiast potraktujmy ją jako narzędzie wspierające, ono nie zawsze jest konieczne. Natomiast podstawą leczenia tutaj tych trudności jest przede wszystkim indywidualna psychoterapia, raczej długoterminowa.
1: I równolegle, tak, jeśli już, ale to już specjalista oceni, prawda?
0: Czy jest potrzebna farmakoterapia?
1: Są
0: pacjenci, którzy w ogóle nie wymagają, prawda, farmakoterapii. Są osoby, które naprawdę świetnie funkcjonują.
1: Czyli nie ma się co uprzedzać po prostu. Jeżeli ktoś ma cechy borderline, tak, zmaga się z tym zaburzeniem, nie ma co się w ogóle uprzedzać, tak, że będzie musiał być faszerowany lekami.
0: Nie, to są jakieś mity. To są mity, a to są te koszmary właśnie, które sobie wyobrażamy, jak to jedna z internautek. Natomiast nie, absolutnie. Są też osoby, które naprawdę, można powiedzieć, są osobami, to takie znowu ciekawe określenie, wysoko funkcjonującymi w spektrum tych trudności. Czyli one mają sukcesy życiowe, mają przyjaciół, też zazwyczaj funkcjonują w sposób stabilny i przewidywalny dla siebie i innych. Natomiast są sytuacje dla nich trudne, w których faktycznie się dekompensują. I wtedy no, są jak zagubione, przeżywają zagubienie, przeżywają silny stres, zaczynają się zastanawiać, podważać siebie, prawda, czy sens tutaj. Często jest tak, że powodem zgłoszenia się na konsultację psychologiczną czy psychiatryczną, a potem z podjęcia psychoterapii są w ogóle te zaburzenia współwystępujące. Na przykład mamy pacjenta, którego na pierwszym rzut oka i tej diagnozy jest na pierwszym planie depresja na przykład, prawda? Dopiero potem podobiamy sobie, porozmawiamy z tą osobą i myślimy, kurczę, depresja jest tutaj właściwie pochodną innego problemu, prawda? I do tego musimy się dokopać, zajmie nam to trochę czasu, ale warto, bo naprawdę będziemy dotykać najwrażliwszych pięter człowieka i to fajnie, bo tam często leżą tego przyczyny.
1: Głęboko wierzę, że wypowiedzi zaproszonej przeze mnie ekspertki do studia pozwoliły wam nieco lepiej zrozumieć to zagadnienie, osobowość borderline, a w studiu ze mną i z wami była dziś Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline i co dalej. Bardzo tobie dziękuję za spotkanie i za rozmowę w studiu, Ulo.
0: Ja również. Dzięki wielkie.
1: Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco zapraszam was do śledzenia na bieżąco naszych rozmów i dziękuję, że jesteście z nami mimo naszych niedoskonałości. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, dobrego.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania. Powstanie specjalna aplikacja. Zapowiedziano zmiany w sposobie alarmowania przed zagrożeniami. W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja, która uzupełni obecny system. Zapowiedź pojawia się dzień po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. O szczegółach Mateusz Gębiewski.
2: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
3: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikację M-Obywatel.
2: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
1: Przyczyną, jak słyszymy, był wyjątkowo duży ruch na stronach rządowych. Są zarzuty i jest wniosek o areszt dla 39-latka Jakuba Esz, który pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem. Sprawca wsiadł za kierownicę pomimo 5-letniego sądowego zakazu prowadzenia aut. Na łuku drogi stracił nad nim panowanie i z impetem wjechał w chłopca, który obok swojego domu na chodniku jeździł na rowerze. W samochodzie oprócz kierowcy było dwóch pasażerów. Policji po wypadku w rozbitym aucie udało się znaleźć też narkotyki.
4: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz zarzuty posiadania i udzielania narkotyków innym osobom.
1: Mówi nam prokurator Tomasz Ozimek. To nie pierwszy raz, gdy mężczyzna wsiadł do samochodu pod wpływem narkotyków. Za ten czyn dostał w tym roku 5-letni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Miał też na koncie ucieczkę przed policją i wyrok roku zawieszeniu. Teraz za spowodowanie wypadku, w którym zginął 9-latek, grozi mu nawet 20 lat więzienia. Wiadomo, że przyznał się do winy. Coraz więcej 100-latków dostaje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już ponad 4 tysiące osób. To prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
6: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
5: Podkreśla Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
6: Świadczenie honorowe wynosi 6938 zł i 92 grosze brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
5: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
1: Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. Jeśli pobierają świadczenie emerytalno-rentowe, ZUS przyznaje świadczenie honorowe po prostu z urzędu. 5 jednostek WOPR-u w województwie łódzkim zostanie doposażonych w najnowocześniejszy sprzęt ratunkowy. To jest możliwe dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Ratownicy podkreślają jednak, że nawet najlepsze wyposażenie nie zastąpi zdrowego rozsądku.

0: szczegóły pytała Julia, nie wiadomo.
1: Jak my, wypoczywając nad akwenem wodnym, możemy w razie jakiejś kryzysowej sytuacji zadziałać?
2: Pilnujmy te najmłodsze nasze pociechy. Janusz Ciechanowski, prezes rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalski, instruktor ratownictwa wodnego. Największy dramat dla rodzica i dla ratownika jest wyciągnięcie dziecka. Idą duże upały. Każde koło ma swoją wyporność. Zazwyczaj jest to chińszczyzna, która w każdej chwili może się rozszczelnić. To jest tylko chwila nieuwagi i dziecko idzie na dno.
0: Podczas akcji ratunkowej najważniejsze jest, by nie przeszkadzać służbom i wykonywać polecenia ratowników. 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono m.in. po wypadkach.
3: A one dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są w Cytadeli?
4: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
5: No, nie możesz mnie tarifać.
4: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
0: Na pytania Ari Habir odpowiadała Paulina Cudna z Fundacji z dzikiej strony. Za 2 tygodnie w parku Cytadela zaplanowano duży festiwal muzyczny. Zdaniem przyrodników z fundacji nie wpłynie to na wiewiórki, które do tego czasu powinny znaleźć sobie spokojne, bezpieczne schronienie przed tłumem ludzi i głośną muzyką.

tu pastelowe samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: Polska Rock Warszawa.
1: Złoto Ligi Narodów obronione przez polskich siatkarzy. O sukcesie zdecydował mecz z Amerykanami. Piesi staranowani na chodniku w Jeleniej Górze. Kobieta i mężczyzna trafili do szpitala.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta punktualnie, Michał Pokrękowski, witam i zapraszam na pierwszy poniedziałkowy raport. Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetny mecz rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, którym trener Nikola Grbić mówił po spotkaniu w ten sposób.
3: On jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku dzisiaj też i pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
1: Jednym z bohaterów turnieju był też libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak.
4: Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
1: Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów, drugi rok z rzędu powtórzyli wyczyn Rosjan, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii. Kolejnym wyzwaniem reprezentacji Polski siatkarzy w tym sezonie będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 9 września.
2: To jest raport.
1: Wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby, 55-latka oraz 57-latek. W ciężkim stanie trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło po południu wczoraj w Jeleniej Górze. Okoliczności relacjonuje podkomisarz Beata Sosulska z Jeleniogórskiej Komendy.
5: 70-letni mężczyzna.

0: Suzuki, od Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry, wjechał na pas prawoskrętu, w niego wjechała pani mieszkanka powiatu lwóweckiego, 31-letnia kobieta jadąca Volkswagenem, uderzyła w niego i w wyniku czego wjechał na pobocze.
1: Kierujący byli trzeźwi, na miejscu trwały przez długi czas czynności policyjne.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: W Gdańsku trwa kolejna edycja Jarmarku Świętego Dominika, czyli jednego z największych i najstarszych zarazem wydarzeń tego typu w Europie. W tym roku na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk, a wśród nich nie tylko rękodzieło i regionalne produkty, ale także kuchnie z różnych zakątków świata, czy egzotyczne pamiątki. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, co nietypowego można znaleźć na tegorocznej edycji tego wydarzenia.
3: Bardzo nam się podoba, ponieważ można kupić najróżniejsze produkty związane z Pomorzem, z Trójmiastem. Także jest bardzo dużo stoisk.
4: Głównie na stanowisko jarmarku przywiozłem porcelanę, piękne szkło, brązy, mosiądze. Wspaniały pomysł, wspaniałe miejsce. Przychodzą kolekcjonerzy, jak też młode osoby, które inspirują się i po prostu kupują oczami.
5: Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
6: Jest bardzo duży napływ ludzi. A co dalej będzie, zobaczymy. Jak będzie się potoczył. Na razie też pogoda dopisuje to. To jest duży plus.
1: Przez kolejne tygodnie w ramach jarmarku odbędzie się jeszcze ponad 100 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych, sportowych oraz przygotowywanych specjalnie dla najmłodszych. Tegoroczna edycja potrwa do 16 sierpnia.
7: Pogoda. Proszę Państwa, zaczynamy na spokojnie od 13 w Koszalinie i Gdańsku, 14 stopni w Bydgoszczy, 15 w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 18 w Łodzi, Warszawie, Kielcach oraz Krakowie, ale w ciągu dnia dzisiaj przypomnimy sobie o letnich wartościach, ponieważ od 25 w okolicach Trójmiastka, tego małego też, Bydgoszcz 28, Warszawa, Łódź, Kraków 32, a nawet na południu naszego kraju w okolicach Katowic do 35 stopni powyżej zera. Dzisiaj mamy też dzień arbuza, więc chyba warto się jednocześnie nawadniać i najadać.
8: To prawda. Drodzy Państwo, a jeżeli narzekacie na temperaturę wody w Bałtyku, na przykład, bo jesteście na wakacjach, no to chłop właśnie przepłynął Bałtyk w pław, 170 km, wylądował na plaży w Dziwnowie. Gratulujemy. Bartłomiej Kubkowski się nazywa, także chyba nie ma co narzekać. Nie jest tak źle, prawda?
7: Oczywiście, że tak. Ale nie róbcie tego w domu.
8: 55 godzin w Bałtyku. Wow!
9: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
8: Przez całe życie tylu godzin w Bałtyku nie uzbierałem, a jednak lubię tam wracać. Nie wiem, chory jestem na głowę czy coś.
7: Zresztą pan, o którym wspominałeś, też lubi wracać, bo dokonywał tego po raz któryś i teraz już definitywnie mu się udało. Dzisiaj pytamy o to właśnie, gdzie i dlaczego lubicie wracać.
8: O czym w raportach?
1: W raportach powiem między innymi o tym, co odsłonił niski stan wody w Dunaju.
8: Michał wróci za niespełna pół godziny. Zapraszamy.

0: Wyjątkowo zimny lipiec był, wyjątkowo zimny czerwiec był, wyjątkowo zimny maj w tym roku też był, takie mam wrażenie.
1: Ale sierpień już zapowiada się całkiem ciepły, nawet bym rzekł, że gorący. Proszę Państwa, dzisiaj gorąco też będzie we co rok, a to mam nadzieję, że za Państwa sprawą i oczywiście jak zwykle wspomnieniami i historiami. Dokładnie dziś, czyli 3 sierpnia, ale w 1963 roku zespół The Beatles po raz 275 i jednocześnie po raz ostatni w swojej historii wystąpił w The Cavern Club w Liverpoolu. No jak zobaczyliśmy tę liczbę 275 występów w jednym miejscu, to pomyśleliśmy sobie, że strasznie musieli lubić to miejsce.
0: Dokładnie, dlatego Państwa zapytamy dzisiaj, gdzie lubicie wracać. Niech to będą Wasze ulubione miejsca, od choćby nad Bałtykiem, dlatego właśnie teraz od masochistów, tych, którzy Bałtyk lubią, zaczniemy.
2: Gdzie lubisz wracać?
3: Nad morze.
2: Nad polskie morze?
3: Tak, nad polskie, ale zagraniczne też, ale chyba polskie jest takie moje ulubione.
2: A dlaczego?
3: Bo lubię tam siedzieć, lubię pływać, lubię patrzeć w to morze.
1: Ale ja mam to samo, zobacz, co roku, no nie znamy się aż tak długo, ale co roku narzekam, generalnie narzekam, więc lubię narzekać, co roku jeżdżę nad Morze Bałtyckie, wiesz gdzie jadę w środę?
0: Nad Morze Bałtyckie?
1: A zgadłeś!
0: Drodzy Państwo, zauważyli Państwo, że Pan Wojciech w pracy był tylko 3 dni, czy w sumie będzie, aż do wtorka, a później znowuż nad morze. Gdzie lubicie wracać? Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji, czekamy.
4: Dzień dobry w temacie dnia, ja tak sparafrazuję słowa piosenki Wodeckiego, lubię wracać tam gdzie byłem. Może to w ogóle jest piosenka na dzisiaj do puszczania w radio. Pozdrawiam.
5: Lubię wracać tam, gdzie byłem już.
6: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A ten kawałek wraca na antenę Eski Rock. Billy Morrison i Dexter Holland, Never Gonna Change.

0: miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
0: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Reklama. Esga Rock Warszawa.

0: Ale z zadowoleniem zauważamy, że Państwo lubicie wracać do nas na antenę Eski Rock, prawda?
1: My zresztą też bardzo tutaj lubimy wracać. Kończy nawet dwukrotnie do Eski Rock wracał.
0: Czekaj. Ten, co to mi zaszkodziło? Jak to się nazywa? Nie wiem, piórko czy coś tam mi wpadło?
1: No,
0: takiego
1: na pewno. Na przykład polscy siatkarze lubią wracać na Ligę Narodów.
0: O tak!
1: I od razu wygrywają.
0: To prawda. Wczoraj o 13 zdaje się przepiękny mecz. Trochę zabrali mi słońca przez to i możliwości pływania w basenie, ale obejrzałem, żeby nie było.
1: No, no to pięknie. Gratulujemy chłopakom, gratulujemy. To jest absolutnie... No, aż się nudne troszeczkę zrobiło, bo kolejne zawody, jak nie wygrają, to troszeczkę się smutno robi. Ale
0: zobacz,
1: na szczęście wygrywają.
0: Na szczęście wygrywają. Kolejne pokolenie chłopaków rośnie. Tam zdaje się do lat 18 jest taka grupa młodych ludzi, w których prym wiedzie między innymi pan Wlazły, czyli syn pana Wlazłego. I też młodzież nasza siatkarska wygrywa podobno wszystko równo, wszędzie.
1: No, widzisz, i tak powinno być. Proszę państwa, gdzie i dlaczego lubicie wracać?
0: Czekamy na wasze telefony, właśnie wasze messenger.

0: Nowe głosówki.
1: Dzień dobry panowie, redaktorzy w temacie dnia. Moja nauczycielka powtarzała mi zawsze, że nie da się czegoś strasznie lubić, strasznie kochać. To są słowa, które zaprzeczają sobie. Pozdrawiam.
0: Strasznie się cieszę, że pan się nagrał.
2: 6 na 9.

0: gdzie i dlaczego lubicie Państwo wracać. O tym dzisiaj rozmawiamy w ramach tematu dnia na antenie Eski Rock. Konradem. Bardzo lubimy wracać do raportów Eski Rock, zwłaszcza kiedy czai się tam i czeka na nas Michał Poklękowski.
1: Eski Rock. Raport.
2: Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeszcze dziś ruszą negocjacje z Iranem. W sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. Szczątki drona zestrzelonego przez Ukrainę spadły we wschodniej części kraju, poinformował resort obrony Rumunii. Zdarzenie nie spowodowało żadnych szkód. To kolejny incydent z dronem, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną.
1: To jest raport.
2: Prywatne dane prezydenta Portugalii oraz członków rządu i wysokich rangą urzędników podległych mu instytucji zostały wykradzione przez hakerów. Tak wynika z ustaleń śledztwa prowadzonego przez portugalską policję. Wśród poszkodowanych są m.in. osoby z kierownictwa portugalskich służb wywiadowczych oraz policji.

0: Polska Rock Sport.
1: Drugi raz z rzędu wygrali Ligę Narodów. Polscy siatkarze w fantastycznym stylu wygrali w finale z Amerykanami 3-2. W tiebreaku biało-czerwoni od stanu 8-7 zdobyli 6 punktów z rzędu.
2: No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa.
1: Mówił po finale libero Jakub Popiwczak. Biało-czerwoni mają w sumie już 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale Ligi Narodów. Przypomnijmy, w tym roku po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która pokonała Japonię 3-1.
3: Ziętarska, Olszewski.

0: Nie wiem, czy Państwo lubicie, ale my bardzo wracać do ciekawostek wygrzebanych z czeluści internetu. Wojciech ma taką.
1: Zupełnie niespodziewanie trafiliśmy na informację na temat kinematografii tureckiej.
0: Tak.
1: Jest to tak nieoczekiwana wiadomość, że postanowiliśmy Państwu ją przedstawić. Okazało się, że w kinematografii tureckiej, w serialach tamtejszych, pocałunki mogą mieć maksymalnie do 6 sekund.
0: Mhm.
1: Oczywiście tureckie seriale podbijają także polskie telewizje. Kiedy czasami odwiedzam babcię, to zazwyczaj właśnie taki serial turecki w tle sobie leci. No i pomyślałem, że zajrzę, zapytam i babciu uraczę potem taką wiadomością. Okazuje się, że choć na ekranie nierzadko leje się krew, to pocałunki są w tej kinematografii tureckiej bardzo subtelne, są króciutkie. No i za pokazanie czułości powyżej 6 sekund grożą tam twórcom seriali po prostu kary. Dlatego, że konserwatywna Turcja przestrzega zasad i wartości muzułmańskich, a zatem scen łóżko, długich pocałunków, czy w ogóle zmysłowej erotyki w takim serialu uświadczyć nie można, więc jeśli Państwo oglądacie, to już wiecie, dlaczego to wszystko jest takie krótkie i skondensowane.
0: Jak w każdym małżeństwie, mam wrażenie, jest co najmniej 10-letnim stażem.
2: Moja żona! Zofia!
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico

0: Starsze, nasze ceny rządzą.
1: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które do

0: czasami czeka na nas prawdziwa perełka. Może to nie jest krótka wiadomość, ale jaka?
1: Witam, dzień dobry, w temacie dnia. Suchar. Pojechał facet na polowanie, poluje na niedźwiedzia. Przyczaił się, trach strzelił, no nie trafił. Za chwilę ktoś go puka w ramię. Niedźwiedź mówi: słuchaj, u nas w lesie jest taka tradycja, że jak się nie trafi, no to wiesz, co musisz zrobić. No dobra, myśliwy podziałał i mówi: kurczę, ja tu wrócę jeszcze, ustrzelę tego niedźwiedzia. Wrócił drugi raz, to samo. Mówi: nie, to do trzech razy sztuka. Na pewno za trzecim razem się uda. Wrócił trzecim razem, przymierzył się, trach, znowu nie trafił. No i standardowo, zgodnie z tradycją, ktoś puka go w ramię. Misiek mówi: ty, słuchaj, mnie się wydaje, że ty tu chyba nie przyjeżdżasz na polowanie. Pozdrawiam.
2: Ale fajnie, to wszystko krąży. Fajne są żarty. Trzeba się śmiać.
3: Eska Rock.

0: dokąd lubimy wracać, o tym sobie dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Mam wrażenie, że muzycy czasami lubią wracać na scenę, bo często kończą karierę, a za chwilę później drugi raz ją kończą, a potem raz jeszcze ją kończą.
1: Jak bokserzy.
0: Dokładnie.
1: My natomiast z wielką przyjemnością i satysfakcją wracamy i do telefonu, i do Messengera Eski Rock, gdzie czas...

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Opalona Maja Chyży chwali się podrasowaną figurą w bikini. W komentarzach gorąco: bogini piękności, raczej bikini piękności chyba.
2: Ja z kolei, proszę państwa, po lekturze i Pudelków, i Super Ekspresu, i wszystkich innych portali brukowych dowiedziałem się, że najważniejszym wydarzeniem weekendu był ślub i przede wszystkim wesele Rafała Brzozowskiego z niejaką

0: Eleną. No wiesz, teraz ślub, wszystko pięknie, ładnie, a niebawem jak w każdym polskim małżeństwie.
1: Elena, poczekaj! Chyba mam zawał.
2: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: 18-letni obywatel Ukrainy jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Do dramatycznych wydarzeń doszło we Wrocławiu. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z pożarami. 45-stopniowy upał męczy Włochów i miliony turystów. Władze w Rzymie sypią kolejnymi alertami.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. 18-latek, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu, jeszcze dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Obywatel Ukrainy jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 18-letniej Polki. Śledczy nadal nie znają motywu ataku, ani tego, czy sprawca i ofiara wcześniej się znali. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gębiewski.
3: Według nieoficjalnych ustaleń napastnik miał wcześniej jechać z kobietą autobusem, a następnie śledzić ją aż do miejsca zamieszkania. 30-latka nadal walczy o życie w szpitalu po tym, jak została ugodzona nożem na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina we Wrocławiu.
4: Aktualnie przebywa w szpitalu. Jej życie jest zagrożone. Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali sprawcę.
3: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Do sprawy odniósł się również konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu, który w opublikowanym oświadczeniu stanowczo potępił przemoc. Zaznaczył, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem, a jednocześnie podkreślił, że pojedyncze przestępstwa nie powinny prowadzić do oceniania całej społeczności ukraińskiej.
2: To jest raport.
1: W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn, poinformowała lokalna straż pożarna. Załogę drugiego śmigłowca, również dwie osoby, uratowano. Do kolizji doszło na zachód od Aten. Tymczasem greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
5: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka

0: 2000 osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Poniedziałek jest dniem rekordu obecnej czwartej fali ekstremalnych upałów we Włoszech w tym roku oraz we wszystkich poprzednich latach. Po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia w Rzymie wprowadziło najwyższy czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych miastach kraju. Miejscami temperatura we Włoszech sięga 45 stopni Celsjusza. Włoskie media podają, że w takich warunkach ciężko jest normalnie funkcjonować.

Czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych miastach kraju. Miejscami temperatura we Włoszech sięga 45 stopni Celsjusza. Włoskie media podają, że w takich warunkach ciężko jest normalnie funkcjonować.

0: Najbliższe kilka dni to będą naprawdę dni upalne.
1: Tak, teraz będziemy narzekali, że za gorąco.
0: Ja już narzekam.
1: Gdzie lubicie wracać, o tym rozmawiamy. Będzie w tej godzinie też szansa zdobycia karnetów na rokowiznę.
0: Co w raportach?
2: 80 na godzinę na hulajnodze elektrycznej. To pod Łodzią, o tym w raportach.

0: wzorem tematu naszego dzisiejszego programu. Pan Marilyn Manson też wrócił po jakiejś krótkiej przerwie i zamieszaniu w życiu prywatnym.
1: Tak jest. Dzisiaj, proszę Państwa, piękna data, piękne wspomnienie. Rok 1963, 3 sierpnia zespół The Beatles gra po raz 275 i ostatni, się wtedy okazało, w The Cavern Club w Liverpoolu, co oznacza, że musieli lubić to miejsce, więc pomyśleliśmy sobie, że dziś porozmawiamy właśnie o miejscach, do których lubicie wracać.
0: Ale czujesz w ogóle to? 275 razy w jakimś miejscu, 275 razy w Rowach, 275 razy w Giżycku, na przykład masakra jakaś, nie?
1: No, ale co, że w Rowach, że spać?
0: Że w miejscowości, a państwo?
2: Cześć wam wszystkim. Ja tak dzisiaj nostalgicznie w temacie dnia bardzo, bardzo lubię wracać myślami do czasu dzieciństwa, szczególnie wakacji u babci, kiedy wszystko było takie beztroskie, nie trzeba było chodzić do pracy i w ogóle wszystko było tylko po to, żeby być, bawić się i ach, ale bym wróciła.
0: No tak, z nutą nostalgii to prawda, ale faktycznie, jak już babci na świecie nie ma, to człowiek wraca myślami przede wszystkim do tego czasu, kiedy mógł z babcią ten czas spędzać.
1: Oczywiście, że tak. Emocjonalnie jak najbardziej też lubimy wracać do różnych wspomnień, więc o to także Państwa dzisiaj pytamy. No i zapraszamy do kontaktu z Eską Rock.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Proszę Państwa, czasami występuje taki moment, że mamy moment zawahania. Ostatnio taki moment zawahania nastąpił. Państwo go wyłapaliście. No i chcielibyśmy do tego teraz wrócić.
4: Cześć, cześć. Zróbcie nagrywkę z Aśki, jak zapowiada ten numer. No bo jak jej na przykład chwilowo nie będzie, a będziecie chcieli go puścić, kto wam zapowie? A tak to hyc, odpuścicie Aśkę i jest na antenie.
0: No tak się właśnie składa, że Aśka przechodziła tutaj obok.
5: No to uważajcie teraz. Suede i Emotionally Unavailable.
0: Ty, Aśka, możesz powtórzyć?
5: No to uważajcie teraz. Suede i Emotionally Unavailable.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: 33 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Czy opłaca się borówki amerykańskie? Cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe? Cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Reklama.

0: gdzie lubicie wracać. O tym sobie dzisiaj rozmawiamy, albo czasami możemy też porozmawiać o tym, skąd lubicie wracać, bo taką słuchaczkę też mamy na podorędziu. O, proszę bardzo.
1: Dzień dobry panom redaktorom. Widzę, że dzisiaj samotnie na posterunku nie słyszę pani redaktor Joanny. Czy żeby dalej na urlopie, czy tak ją Woodstock wciągnął? Bo ja już na posterunku wróciłam. Nie udało mi się spotkać pani Joanny, no ale cóż. Także wam życzę miłego dnia, a pani Joannie powrotu do rzeczywistości. Pozdrawiam.
0: Jeżeli państwo chcecie się dowiedzieć, jak doskonale Joanna Ziętarska bawiła się na Poland Rocku, to wystarczy zajrzeć na social media Eski Rock, na Instagram, na Facebooku, tam wszystko jest w rolkach. A jeśli to wam nie wystarcza, to spokojnie, jutro wróci i będzie nam przez cały poranek opowiadała, że było fajnie.
2: To prawda. I co oznacza, że nie słychać pani Joanny na poranku? Jak to nie słychać, jak parę chwil temu...
3: No to uważajcie teraz. Suede i Emotionally Unavailable.
4: Eska Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Paczaśki, nie ma, się pomyliła.

0: Ja już na razie, nie mówiąc Państwu, o czym mówić będziemy i co robić będziemy, sprawdziłem, co oznacza po krakowsku. Na przykład to jest styl mówienia. Taki styl mówienia, gdzie na przykład do czasowników dodaje się że. Choć że. Także chodźcie, że...
1: Do konkursu.
0: O, że.
1: No, właśnie tak. Zagrajmy, że. Proszę Państwa, przypominamy, że Rokowizna to jest festiwal, który startuje już w najbliższy weekend w Gdańsku. Później będzie Poznań, a później będzie Kraków. My, uprzedzając fakty, już teraz Państwu chcemy zapewnić, że tak powiem, ciągłość różnych zdarzeń. I w tym tygodniu rozdajemy wejściówki, podwójne zaproszenia na Rokowiznę w Krakowie. A tam Lacuna Coil, czyli mocne metalowo-rockowe granie prosto z Włoch. Mm-hmm. Lord of the Lost, Coma, AC Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek. W ogóle mnóstwo pięknych, fajnych, ciekawych zespołów. Na miejscu będzie też Klaudia, będzie też Dawid Zygmunt.

W tym tygodniu rozdajemy wejściówki, podwójne zaproszenia na rockowiznę w Krakowie, a tam Lacuna Coil, czyli mocne metalowo-rockowe granie prosto z Włoch, Lord of the Lost, Coma, AC Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek, w ogóle mnóstwo pięknych, fajnych, ciekawych zespołów. Na miejscu będzie też Klaudia, będzie też Dawid Zygmunt.

0: Modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
2: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Ministrowie Obrony i Sprawiedliwości Władysław Kosiniak-Kamysz i Waldemar Żurek znaleźli się wśród gości kampusu Polska Przyszłości, który odbędzie się pod koniec sierpnia. W podobnym terminie wydarzenie dla młodych organizuje prezydent Karol Nawrocki, a później latem i jesienią syn szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. Pożary szalejące w rejonie Spokane w stanie Waszyngton jeszcze nie wygasły. Zniszczyły już ponad 600 budynków i zmusiły dziesiątki tysięcy Amerykanów do ewakuacji. Władze nie ustaliły jeszcze, ile spośród zniszczonych obiektów stanowiły domy, firmy czy szkoły, poinformowała właśnie telewizja NBC News.
8: To jest raport.
7: Rekordowo niski stan wody w Dunaju odsłonił wczoraj w samym centrum Budapesztu ładunki wybuchowe pochodzące jeszcze z czasów II wojny światowej, przekazało węgierskie wojsko. Z powodu upałów poziom wód w rzekach i też jeziorach na Węgrzech znacznie się obniżył, osiągając w niektórych punktach rekordowo niskie wartości. Dostawcy wody w całym kraju apelują do mieszkańców o jej oszczędzanie.
6: Rok. Sport.
7: Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetne spotkanie rozegrał m.in. Tomasz Fornal, który został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju.
9: Mam ogólnie wrażenie, że ten mecz stał na takim jakimś dziwnym poziomie. Dużo takich prostych błędów chyba zrobiliśmy. Ale no, finały nie są zawsze piękne, chociaż wydaje mi się, że do oglądania ten mecz był fascynujący, emocjonujący.
7: Mówi Tomasz Fornal w rozmowie z Polsat Sport. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która wygrała z Japonią 3-1. Victor Wembanyama z San Antonio Spurs, jeden z gwiazdorów koszykarskiej ligi NBA, podpisał właśnie nową umowę reklamową, a jej efektem ma być pojawienie się na rynku modelu butów sygnowanych nazwiskiem Francuza, podał portal stacji ESPN. Warunków finansowych kontraktu nie ujawniono.
1: Sześć na dziewięć.

0: No, gira tupie.
1: Nie to powiem, prawda. Że nie.
2: No, to przyznaję bez bicia, że faktycznie głowy nam tutaj latały jak tym pieskom na tylnej szybie w samochodach.
0: A mówimy gira nie bez kozery, ponieważ, proszę Państwa, dzisiaj nawiązujemy do tego, co się dzieje w Krakowie. W Krakowie już pod koniec sierpnia odbywała się będzie kolejna edycja Festiwalu Rockowizna. Mnóstwo pięknych kapel rockowych i my dziś mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na to wydarzenie, tylko po krakowsku tak. Musicie nam je wyrwać.
2: Ale toż mnie zaskoczył, że gira to po krakowsku, bo
0: no
2: ja też...
0: tak mi to internet podpowiada.
2: A, widzisz, a ja używałem takiego sformułowania w Wielkopolsce i też funkcjonowało normalnie.
0: No, widzisz. No. Ciekawe, że jakbyś powiedział pyra w Krakowie, to by się nałożyli.
2: To by wiedzieli. Drodzy Państwo, po krakowsku proszę bardzo.
3: No daj, że te wejściówki nie bądź, że żyła.
2: To była pani Agata, pan Krystian.
4: Ejże chłopie, dajże bilety na rockowiznę. Posiedzimy, postoimy na polu, posłuchamy muzyki. Może będzie ciepło, może będzie zimno. Jak będzie zimno, to się ubierze kufajkę i wszystko będzie dobrze.
0: No i ktoś jeszcze w
2: kolejce? Pan Gniewomir, słuchaj, będzie po prostu na muzyczną nutę.
5: Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w pław. Ja ci się podejrzę, królowo nad bałtyckich raw. A do Krakowa pójrzę ze mną, moja żona. Jak dacie bilety, żeś.
0: Ktoś tutaj na Artura Andrusa próbuje. Proszę tak. Państwa, my zdupcamy, a wy do Messengera hop, hop, hop.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero

0: Po 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: Proszę Państwa, przypominamy, że już pod koniec sierpnia w Krakowie kolejne edycje rokowizny. Rokowizna też w tym roku zagości w Poznaniu, będzie też w Gdańsku, to już w najbliższy weekend. No ale my dzisiaj mamy podwójne zaproszenie na Kraków i poprosiliśmy, żebyście po krakowsku nas przekonali do tego, że te zaproszenia Wam się należą.
1: Jak najbardziej ciężko było wybrać, no tak jest zazwyczaj. Zaszczytne miejsce drugie.
2: Taka okazja. Szkoda by było, żeby bilet zgarnęła jakaś przypadkowa Franca, co to nawet tekstu nie zna i będzie tylko stała jak kołek. Ja tam sparuję pod scenę i wykrzyczę piosenki

0: utraty tchu i wykorzystam tę wejściówkę raz, a dobrze. Wyjdę na pole i zrobimy taki raban, że aż na Wawelu usłyszą, a gołębie z rynku odlecą.
1: Ale to prawda, żeby jakaś Franca przypadkowa, która tekstu nie zna, wygrała, to się zdarzyć nie może. Ty znasz tekst rokowizny?
2: Tak, popatrz co za Franca. Got him out!
1: Na pamięć. Gratulujemy panu Tomaszowi.
3: Cześć chłopacy moi mili, a w sprawie biletów na rokowiznę w Krakowie sytuacja wygląda tak, że grzeje niemiłosiernie, na pole nie da się wyjść. Lepiej się zamknąć w klimatyzowanej sali Tauron Areny Krakowskiej i posłuchać dobrej rokowej muzyki, gdzie udam się na pewno albo eunuchem, albo krakowiakiem, albo lajkonikiem, także nie bądźcie bajokami, a co gorsza centusiami, tylko wyskakujcie z tych biletów i będzie git. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, helie, Tomek z Krakowa.
4: Panie Tomaszu, no gratulujemy, ale pan Wojtek sprawdził, gdzie jest rokowizna.
2: Tak, lotnisko Rakowice-Czyżyny. Niech pan tym lajkonikiem śmiga w tamtą stronę, bo jakby w Tauron Arenie nic się wtedy nie będzie działo. Ale gratulujemy. Pan mówi, że grzeje, a jednak warto ze sobą parasol mieć.
5: Na 9 w Esce Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pani Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński wiedzą już, jak nazwą drugie dziecko. Imię wybrał nasz 7-letni syn. No to będzie pewnie Marszal albo Ryder z Psiego Patrolu.
2: Doskonałe. Natomiast Krzysztof Skórzyński o nowym prowadzącym Dzień Dobry TVN mówi tak. Mam kogoś, z kim byłoby mi super pracować w tym programie. Panie Krzysztofie, czekamy na telefon.

0: jest jakaś porażka.
1: On już do Aśki zadzwonił.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Minęła ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które na południowym wschodzie Polski osiągają już 35 stopni. Na światowych rynkach paliw ropa naftowa mocno taniej od świtu po tym, jak USA wstrzymały się z atakowaniem Iranu.
2: SK Rock. Raport.
1: Tropikalne temperatury znów w Polsce. Pogodowa mapa kraju podzielona dokładnie na pół. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które na pół

0: Do Polski ponownie napływa gorące, zwrotnikowe powietrze. Według IMGW już dziś na południu kraju temperatura grubo przekroczy 30 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 33-34 stopnie. Instytut ostrzega też przed lokalnymi burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają, że to dopiero początek kolejnej fali upałów. W środku tygodnia temperatury w wielu regionach mogą być jeszcze wyższe, a według części prognoz zagrożony może być nawet tegoroczny rekord ciepła. Przypomnijmy, 28 czerwca w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia w cieniu.
1: To jest raport.
2: Stany Zjednoczone oraz Iran wracają do stołu negocjacyjnego. Donald Trump zapowiedział wznowienie rozmów, które mają się rozpocząć jeszcze dzisiaj po południu. Prezydent USA nie podał jednak ani dokładnego miejsca dzisiejszych rozmów, ani też potencjalnych uczestników tych rozmów. Trump podkreślił, że celem jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego programu nuklearnego i bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz. Taki uratowałby mnóstwo istnień, zaoszczędził mnóstwo niepotrzebnej energii. Zobaczymy, jesteśmy gotowi zaatakować, kiedy tylko zechcemy. Czy wolałbym zawrzeć układ? Nie zamierzam zabijać ludzi, bo ludzie już zginęli, wielu zginęło, a tego nie chcemy. Mówił Trump. Na informacje o planowanych negocjacjach natychmiast zareagowały światowe rynki. Ceny ropy wyraźnie spadły. Inwestorzy liczą, że rozmowy pozwolą uniknąć dalszej eskalacji konfliktu w regionie.
1: Słuchacie raportu w SCROK.
2: Na Kubie doszło wieczorem do kolejnej potężnej awarii sieci energetycznej, wskutek czego licząca prawie 10 milionów mieszkańców Karaibska Wyspa ponownie pogrążyła się w totalnych ciemnościach. To szósty taki przypadek od początku tego roku, przy czym tylko w lipcu były trzy całkowite przerwy w zasilaniu na Kubie.
3: Pogoda.
4: No i Kuba niezadowolony. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to Michał już wspominał, że tutaj żartów nie ma, bo na termometrach coraz wyższe wartości. Zdecydowanie ciepło, Lubni dzisiaj się ucieszą, bo tak jak mówiliśmy, od 25 stopni nad morzem, 28 w Bydgoszczy, 30 w Poznaniu, 32 we Wrocławiu, najcieplej w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Katowic, tam do stopni 35.
3: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
5: Na szczęście jeszcze tylko 27 dni wakacji, a za 3 miesiące będzie listopad i wtedy sobie odetchniemy od upałów.
4: Tak jest. Proszę Państwa, gdzie i dlaczego lubicie wracać? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy. Messenger i telefon SC Rock pozostają do Waszej dyspozycji.
5: Co w raporcie?
2: Polak przepłynął Bałtyk w pław, dokonał tego jako pierwszy człowiek w historii. O jego niesamowitym wyczynie powiemy w raportach.

0: Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy sobie o tym, do czego i dokąd wracać lubicie. W raportach wrócimy do Polaka, który przepłynął Bałtyk w pław. No i przypomnimy Państwu tylko, albo powiemy Państwu, że w tym samym czasie w Bałtyku w wodzie przebywała też Karolina Szczepaniak, która po 58 godzinach została z Bałtyku dzisiaj w nocy wyciągnięta. Jej się nie udało, a też wraca do Bałtyku, bo próbę przepłynięcia Bałtyku podejmowała także wcześniej.
1: Herosi, to są prawdziwi herosi. My dzisiaj natomiast o tym, dokąd lubicie wracać, rozmawiamy dlatego, że w 1963 roku zespół The Beatles po raz 275 wystąpił w The Cavern Club w Liverpoolu. I taka ciekawostka, to jest klub, mój drogi przyjacielu, który na początku, w 1957 roku, rozpoczął działalność jako klasyczny klub jazzowy, wzorując się na paryskich klubach. W 1973 został zamknięty ze względu na to, że już, że tak powiem, trzeba było budować obok linię kolejową, podziemną kolej. Wyburzono ten klub i w nowej lokalizacji postawiono ten sam klub na bazie starych cegieł. Użyto tych samych cegieł z tego legendarnego klubu do budowy nowego miejsca i ono dalej funkcjonuje. Tylko jak

0: Palnia wiedzy, pan Wojciech i nasza gwiazda mikrofonu Ewa.
1: Gdzie pan lubi wracać?
2: Uwielbiam wracać na Hel.
1: A dlaczego akurat tam?
2: Bo to bardzo piękne miejsce. Ja jestem zapalonym kitesurferem i jeżeli mam tylko czas wolny i wieje, to wracam na Hel.
3: No, highway to hell, no wiadomo.
0: Dokładnie. Drodzy Państwo, Messenger Eskirok do Waszej dyspozycji. Jeszcze tutaj sprawdzimy, gdzie lubicie wracać.
4: Myślę, że najczęściej wracam myślami na trybuny i hale sportowe, ponieważ emocje, które tam doświadczam, zostają ze mną na tyle długo i przypominają mi, że warto przeżywać po prostu życie całym sobą, całym sercem. Po prostu dać taki dobry upust emocjom.
0: No tak, tylko inne emocje na meczach piłkarskich, a zupełnie inne na meczach siatkarskich na przykład.
3: To prawda, dziennikarze na przykład najchętniej wracają na Trybunę Ludu.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nie ma już takiego dziennika. Tak mi się
3: dlatego
0: wydaje.
3: Wracamy tam wspomnieniami. Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary, Cool Kids. Już teraz.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
0: Reklama.
9: Eskaro.
10: Gramy dla Was kawałki, których...

0: życiu nie myślałem, że tak się do kogoś przywiążę, że wiesz, po dwóch dniach będę tęsknił, ale państwo również.
1: No, w tym tygodniu tak się śmiesznie ułożyło, że się wymieniamy urlopami. No i państwo zauważyliście, że rzeczywiście jednej osoby dzisiaj brakuje w programie.
2: Właśnie tak sobie pomyślałem, bo nie ma Asi, ale przyszło mi do głowy pewne skojarzenie odnośnie takiego mocnego apetytu Asi. Nie wiem, czy to będzie smaczna, czy niesmaczna uwaga, ale ledwo człowiek pozna Asię, a już przystępują do konsumpcji.
1: Moja babcia zawsze mówiła, wie pan co? Jak pan coś powie, to nie wiadomo, z czym to zjeść.
0: Dokładnie. Państwo dalej o Joannie.
3: No uwielbiam wracać do 6 na 9, tego domowego przede wszystkim, ale i do tego waszego radiowego. Natomiast dzisiaj właśnie się zastanowiłem nad tym, czy to już się skończyło, się coś przegapiłem, radio mi się przestawiło, o co tutaj się rozchodzi, nie słysząc Aśki. Ale nie wiecie tego panowie do siebie, no jestem normalnym, zdrowym facetem, więc to normalne, że bardziej brakuje mi Asi. Natomiast jak któregokolwiek z was nie ma, też ten program nie jest taki sam.
1: Oczywiście, w zależności od tego, kogo nie ma, raz program jest lepszy, a raz jeszcze lepszy.
0: Dokładnie, my za Aśką też tęsknimy. A propos tego, dokąd i do czego lubicie państwo wracać, Aśka wraca do nas już jutro.
4: Joanna, Joasia, to tania dziewczyna, przychodzi do paru i chodzi do kina. 6 na 9.

0: Cały czas czekamy w temacie dnia na Państwa historię, gdzie i dlaczego lubicie wracać, a tymczasem zaglądamy do raportu Eski Rok. Michał Poklękowski już na Państwa czeka.
1: Eski Rok. Raport.
2: Zapraszam. Na autostradzie D52 w Czechach doszło do tragicznego wypadku. Nie żyją obywatele Polski, dziecko i jego matka oraz przyjaciółka rodziny. W szpitalu przebywają ojciec oraz drugie dziecko. W internecie pojawiła się zbiórka dla poszkodowanych. Jeszcze dziś przesłuchanie 18-letniego nożownika z Wrocławia. W sobotę, przypomnę, obywatel Ukrainy, 18-latek, zaatakował 30-letnią Polkę. Kobieta walczy o życie w szpitalu.
1: To jest raport.
2: Ekstremalny upał wraca do nas, do Polski. W tym tygodniu na termometrach nawet 40 stopni. Już dziś alerty drugiego i trzeciego stopnia IMGW wydaje dla południowej połowy naszego kraju.
1: SK Rok. Sport.
2: Trzeci złoty medal biało-czerwonych. W tych rozgrywkach Polacy wygrali Ligę Narodów, pokonując w finale Amerykanów 3-2. MVP turnieju został Tomasz Fornal. Teraz przed siatkarzami Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 9 września. Dziś początek 83. odsłony Tour de Pologne. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018

0: roku, dla którego będzie to już 8 występ. Start honorowy zaplanowano na 10:30. Pierwszy etap to trasa z Gdyni do Koszalina. Dziś przed kolarzami 234 km trasy.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski. 6 na 9 SC Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: gdzie lubisz wracać?
1: Do Włoch.
0: A dlaczego akurat tam?
1: Mam bardzo fajne wspomnienia stamtąd.
2: No tak się składa, że ja dzisiaj do domu przez Włochy będę wracał.
3: No widzisz, no jest taka dzielnica w Warszawie, a brudno też zaliczyć po drodze?
2: Zobaczymy.
3: To już w domu. Proszę Państwa, gdzie i dlaczego lubicie wracać? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy i Państwo macie bardzo różne kierunki.
4: Dzień dobry, a do czego lubię wracać? Do teatru lubię wracać. Ze względu na to, że jak mieszkałem jeszcze kiedyś w Warszawie, to odwiedzaliśmy z żoną raz albo dwa razy w tygodniu Teatr i Teatr na Woli. To moje dwa ulubione, ale w teatrze na Jubilerskiej 10 to nigdy nie byłem jeszcze.
3: Bo teatr przy Jubilerskiej 10 w Warszawie to teatr improwizacji i iluzji, proszę Państwa.
5: W mordę kopane. W życiu bym do teatru nie poszedł.
6: 6 na 9 w SC Rock.
7: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile. A branża

0: potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Reklama.

Dzień dobry. Tak mówicie ładnie o emocjach, o melancholii, o wspomnieniach. Ja tak mam gdzieś zdjęcie na telefonie, jak paliwo było po 3.

0: Słowo wracać to czasownik niedokonany, oznacza ono ponowne przybycie do miejsca, w którym się już było, lub powrót do jakiejś czynności, myśli bądź stanu.
1: I my dzisiaj razem z Państwem wspominamy sobie miejsca, czynności lub stany, do których lubicie wracać.
2: Dzień dobry, Danie, jako wierny fan Zbyszka Wodeckiego lubię wracać tam, gdzie byłem już. I to trochę się spina z tym, że jak inżynier mamo, nie jestem inżynierem. I po prostu no, wszystko pasuje, prawda? Do dobrego tygodnia.
1: Ale to tak jest, zobacz, tak jak z piosenkami. No lubię piosenki i melodie, które już z nami słyszałem.
0: To absolutnie prawda, bardzo nam przykro, ale lubimy wracać do inżyniera Mamonia.
3: Bardzo mi przykro, inżynier Mamon jestem.
4: Bardzo mi przykro, Sidorowski.
3: Moja żona Krystyna.
5: Mamoniowa.
3: Bardzo mi przykro, Sidorowski.
6: 6 na 9.

0: Może jeszcze nie wywieszamy białej flagi, ale pomalutku, powolutku jakby oddajemy to miejsce, o.
1: Tak, ale warto zaznaczyć, że jak zwykle Państwo wiedliście premę w tym programie, bo po to ten program poranny jest, żeby nasi słuchacze mogli porozmawiać sobie między sobą o różnych doświadczeniach. Dzisiaj tematem przewodnim było hasło Dokąd lubicie wracać i ważna sprawa.
2: Mówią, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I coś w tym jest. Ja to lubię wracać do własnego domu. Po tych wszystkich wyjazdach, koncertach, wakacjach, urlopach i innych. Dom to dom.
0: Mm-hmm. A ponieważ my zawsze słuchamy naszych słuchaczy...
1: To my nawet chcieliśmy zostać, ale mówimy, nie no, nie będziemy Państwu na przekór robić.
0: Namówiliście nas Państwo.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Matko jedyna, nie, no idziesz do domu, naprawdę, nie, to siwy dym. No.
3: Autopromocja, playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. Dziś po 21 w ESC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: 999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie zakupowej.

0: najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie zakupowej.

0: trzylatki. Polak przepłynął Bałtyk w pław. Dokonał tego jako pierwszy człowiek w historii.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Makabryczne odkrycie w Warszawie, od tego zaczynamy raport. Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie zakupowej. W tej sprawie zatrzymany został 32-latek. Pod zarzutem zabójstwa 53-letniej kobiety zwłoki odkryto w miniony weekend podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek.
2: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
0: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. 32-latek pod

0: Chińczyk. Tak, polscy strażacy będą pomagać w walce z pożarami w Hiszpanii. W swoich działaniach wzorują się na pracy kolegów z Australii czy Stanów Zjednoczonych.
1: Jesteśmy pod oddziałem pieszym. Kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
2: Dowódca modułu GFFF, młodszy brygadier Jakub Siczek. Będziemy stacjonować w trzecim największym regionie w Hiszpanii, to jest Castilla La Mancha. To rejon, który jest bardzo wysoko zagrożony, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe. Aktualnie jest tam wysoki trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Temperatury sięgają nawet 40 stopni Celsjusza.
0: W pierwszej

0: państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To też było ekstremalne. Przepłynął Bałtyk w pław. Dokonał tego jako pierwszy człowiek w historii. Mowa o Bartłomieju Kubkowskim, który płynąc bez przerwy pokonał 160 kilometrów. Trasa prowadziła ze Szwecji do Polski. O szczegółach tego projektu Mateusz Tomaszewicz.
2: Bartłomiej Foka Kubkowski pokonał wspomniany dystans w 55 godzin. Co ważne, w tym czasie nie mógł dotykać łodzi asekuracyjnej. Meta znajdowała się na plaży w Dziwnowie. Tam przywitały go tłumy.
3: Dawaj Bartek! Dawaj tu! Dawaj tu!
2: To była jego piąta próba przepłynięcia Bałtyku i pierwsza, która się udała.
0: Cały dochód z tego wyczynu zostanie przekazany na Fundację Cancer Fighters.
4: Pogoda.
0: W poniedziałek w wielu regionach będzie pogodniej i słonecznie, jednak na południu i miejscami też w centrum kraju mogą rozwinąć się gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i też silnym wiatrem. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem, przez 25 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Łódzkiem, do nawet 34 dziś na Podkarpaciu.
4: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: Przyszedł i zamierza tutaj zostać do 12. Zaczynamy kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Podejrzewam, że wiem, jakie mogły być inspiracje chłopaków z The Rolling Stones, by zaśpiewać piosenkę Amy Winehouse, w której śpiewa, że nie jest dobrą dziewczyną. Znaczy, w ich przypadku na pewno nie są dobrymi dziewczynami, ale mogli w młodości też nie być dobrymi mężczyznami. Tak podejrzewam, bo tak na 100% to kto by to wiedział. You know I'm no good.

0: Daleka droga do domu, zespół Koma. A teraz będziemy opowiadać o historii sukcesu, ale sukcesu, który przyszedł w sumie dość niespodziewanie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo zanim dojdziemy do premiery płyty z roku 87, będzie o wypadku, który przypomnę, gdy w Sylwestra roku 84, gdzieś w okolicach Sheffield, perkusista zespół Def Leppard wypadł z samochodu dachującego przy dużej prędkości. Jego lewa ręka uległa wtedy bardzo poważnemu uszkodzeniu. Operacja mikrochirurgiczna nie dała rady jej otworzyć, więc została amputowana. Perkusista z jedną ręką. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale tak jest od wielu lat w zespole Def Leppard. Już się wydawało, że nic się w jego życiu muzycznego nie wydarzy, jednak chłopcy postanowili zostać z nim, dodatkowo pomagając mu i taki zestaw elektroniczny dokładając do perkusji, na której gra nogami i jedną ocalałą ręką. Dokładnie 3 sierpnia roku 87, po 3 latach naprawdę trudnej pracy, nauki w zasadzie gry na perkusji na nowo, powstała płyta Hysteria. Płyta, która okazała się być wielkim, absolutnym sukcesem zespołu Def Leppard, już z jednorękim perkusistą.

0: O tym panu też będzie jeszcze dzisiaj więcej słów. Znaczy o tym, który śpiewa w tej piosence, bo on też ma dzisiaj powód do tego, by się znaleźć w kultowych historiach. Ale na razie państwo pozwolą, że ugryzę się w język. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, to się dowiedzą. Wszystko przed nami. Przed nami także spotkanie z zespołem Kult.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść, aha, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
1: Reklama.
12: Eska Rock. Radar.
13: Zapraszam. Michał Prykowicz. Nowy dokument BBC wstrząsnął opinią publiczną. Kolejne kobiety oskarżyły hollywoodzkiego gwiazdora i muzyka 30 Seconds to Mars o nadużycia na tle seksualnym. Jared Leto po miesiącach milczenia zdecydował się zabrać głos, ale nie odpowiedział bezpośrednio reżyserce tego filmu. Znany wokalista odniósł się jedynie do zarzutów. Czy ta sprawa przeniesie się na salę sądową? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
12: Eskarok Radar.
14: Hey, what's up? We're Papa Roach.
15: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
16: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Hej, czy nie wiecie? Zespół Kult, który ogłosił na Facebooku, że w tym roku, no i w kolejnych latach, tych koncertów będzie zdecydowanie mniej niż ostatnio bywało, a bywało tak, że grali po 100. Teraz ma być ich około 25. Wszystko to oczywiście w związku ze zdrowiem pana Kazimierza, jak to się ładnie mówi, młodszy nie będzie. Życzymy wszystkiego oczywiście dobrego, no i cieszymy się, że chociaż te 25 będzie okazja gdzieś tam w różnych częściach Polski zobaczyć. Bo na przykład zespół The Doors już Państwo nie zobaczą. Jego historia liczyła sobie kilka wiosen, 3 w sumie chyba lata takie pełne, można powiedzieć uczciwie przepracowane. No i to oczywiście jest krótki okres czasu, ale te płyty, które nagrywały, pełne były świetnych piosenek, które kochamy do teraz. I dlatego tak ciężko mi uwierzyć w to, że oni przez te kilka lat historii mieli zaledwie 2 piosenki, które dotarły na pierwszą pozycję amerykańskiej listy przebojów. Pierwszą była Light My Fire, wydana na debiucie w roku 67. Druga to Hello, I Love You. Ona trafiła na pierwsze miejsce dokładnie 3 sierpnia roku 68.

0: jedna z tych piosenek, która powstała jeszcze przed albumem Out of Time, tym albumem, który wywindował ich na szczyty absolutnej, szalonej popularności. R.E.M. na chwilę przed godziną 10. To teraz raport, a potem wrócimy do muzyki i pojawi się Nirvana.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Reklama.
14: Firmy na całym świecie coraz dłużej odzyskują gotówkę wydaną na zakup materiałów produkcji i na towary. W Gdańsku kolejna odsłona, edycja Jarmarku Świętego Dominika, czyli jednego z największych i też najstarszych wydarzeń tego typu w Europie.
15: SK Rock. Raport.
14: 10 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Nowe ustalenia w sprawie tragedii w Trzciance w Wielkopolsce, jednak od tego zaczynamy raport o 10. 20-latek zaatakował ojca oraz policjantów. Sprawca miał najpierw zaatakować swojego 55-letniego ojca w mieszkaniu, a potem ranić policjanta, który interweniował. Dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok ofiary. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
16: Prokuratura ustala dokładny przebieg dramatycznych wydarzeń w Trzciance. Z najnowszych informacji wynika, że 20-letni mężczyzna miał najpierw zaatakować swojego ojca w mieszkaniu, a później już podczas interwencji zranić jednego z funkcjonariuszy i ponownie zaatakować 55-latka.
17: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika.
16: Mówi Maciej Świecichowski z wielkopolskiej policji. Policjanci oddali strzały, po których napastnik trafił do szpitala. Ranny funkcjonariusz również otrzymał pomoc medyczną. Jego stan jest dobry. Dziś śledczy mają przeprowadzić sekcję zwłok ofiary i wykonać kolejne czynności z udziałem podejrzanego.
15: To jest raport.
14: Ukraińcy ponownie zaatakowali cele w Rosji. Zniszczony został kolejny duży magazyn największego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries. Był on jednym z kluczowych logistycznych hubów firmy w obwodzie wolodymirskim, który graniczy z moskiewskim. Rosyjskie władze mówią o 2 osobach rannych. Firma nie podaje informacji o stratach. Według rosyjskiego Forbesa mogą one wynosić setki miliardów rubli.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: W Gdańsku trwa kolejna edycja Jarmarku Świętego Dominika, czyli jednego z największych i najstarszych wydarzeń tego typu w Europie. W tym roku na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk, a wśród nich nie tylko rękodzieło i regionalne produkty, ale także kuchnie z różnych zakątków świata. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, co nietypowego można znaleźć na tegorocznej edycji wydarzenia.
18: Bardzo nam się podoba, ponieważ można kupić najróżniejsze produkty związane z Pomorzem, z Trójmiastem. Także jest bardzo dużo stoisk.
19: Głównie na stanowisko jarmarku przywiozłem porcelanę, piękne szkło, brązy, mosiądze. Wspaniały pomysł, wspaniałe miejsce. Przychodzą kolekcjonerzy, jak też młode osoby, które inspirują się i po prostu kupują oczami.
20: Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
21: Jest bardzo duży napływ ludzi. A co dalej będzie, zobaczymy, jak będzie się potoczy. Na razie też pogoda dopisuje to. To jest duży plus.
14: Przez kolejne tygodnie w ramach jarmarku odbędzie się jeszcze ponad 100 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych, sportowych oraz przygotowanych specjalnie dla najmłodszych. A tegoroczna edycja Jarmarku Świętego Dominika potrwa do 16 sierpnia.
1: Eskarok Biznes.
14: Firmy na całym świecie coraz dłużej odzyskują gotówkę wydaną na zakup materiałów, produkcję i towary. Tak wynika z analizy Allianz Trade. Zdaniem ekspertów trend związany jest z zamrażaniem gotówki w magazynach jako zabezpieczenie m.in. przed przerwami w łańcuchach dostaw, ale może odbić się ono na dostawcach. W lipcu średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła w Warszawie, ale wzrosła we Wrocławiu i w Trójmieście. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu portalu rynekpierwotny.pl. Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury powietrza, zapewnił minister energii Miłosz Motyka. Zwrócił uwagę, że podczas upałów spada wydajność paneli fotowoltaicznych. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3,77 zł, euro 4,31 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł i funt brytyjski na 4,97 zł.
1: Pogoda.
14: W poniedziałek w wielu regionach będzie pogodniej i słonecznie, jednak na południu i też miejscami w centrum kraju mogą rozwinąć się gwałtowne burze z ulewnym deszczem, z gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem, przez 25 na Podlasiu, 28 w Łódzkim i na Mazowszu, do nawet dzisiaj 34 stopni na Podkarpaciu.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Ja już nieraz mówiłem też, że bardzo lubię zespół ENA. Choć oczywiście to już jest miłość w czasie przeszłym, bo zespołu nie ma. Ale gdybym miał wybrać najładniejszą piosenkę tego projektu, no to chyba byłaby właśnie ta. Najtrudniej. A gdybym miał wybrać ulubioną piosenkę U2, no to z całą pewnością nie byłoby to Street of Dreams.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Co oczywiście nie znaczy, że jest zła. Jest spoko, ale przed laty nagrywali lepsze. Mam nadzieję, że na tej już dużej płycie, która ukaże się jesienią, będzie więcej ładniejszych.

0: Muzyka sprzed 46 lat. Love Will Tear Us Apart. Joy Division. Teraz też będzie stara muzyka, choć historia ciut młodsza.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 19 lat mija już od momentu, gdy gwiazda zespół Queen Brian May został doktorem astronomii. Pamiętam ten moment, kiedy zaczynaliśmy historyjski rok. Drugi albo trzeci rok to był historii naszego radia i przyszła ta informacja, że naprawdę on jest doktorem astronomii. I potem się okazało, że faktycznie pamiętałem z historii sprzed lat, że przerywał studia, by poświęcić się karierze rockowej, no i potem do niej wrócił. To napisanie pracy doktorskiej zabrało mu bagatela 36 lat. Miał już tych lat 60, gdy obronił liczącą 48 tysięcy słów pracę doktorską zatytułowaną Prędkości radiakalne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego. Ten numer grałem Państwu koncertowo we wtorek wieczorem. Teraz wersja studyjna. Tie Your Mother Down.

0: to bardzo inne od tych podstawowych, smutnych piosenek zespołu The Cure, kompozycja. Ale kiedy zagrali ją na openerze, to wcale nie była aż tak inna od tych, które też tam na lotnisku w Husakowie pod Gdynią wybrzmiały. Friday, I'm in Love, zespół The Cure Westerok. No dobrze, cóż tam jeszcze przed nami w tej godzinie? Opowieść o pewnej super wokalistce, która zresztą swego czasu wpadała tu do nas, do studia, do Eski Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama! Teoria i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A nektaryn kilogram jedynie 5,99. Zgadza się. Nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
10: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
11: Cześć, to Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie Eski Rock.

1996, The Love w Esce Rock. A teraz będzie o dziewczynie, która walczyła swego czasu z facetami. Zresztą swoje burzliwe życie i walkę z uprzedzeniami, w tym zdominowanym przez mężczyzn w świecie, opisywała w swojej autobiografii o tytule It Takes Blood and Guts. Ale z facetami pracuje, bo śpiewa w zespole, w którym obok niej są sami i wyłącznie przedstawiciele płci brzydkiej. Zresztą od faceta też przyjmowała kiedyś wyróżnienie z rąk Karola III, dostając Order Imperium.

zespole, w którym obok niej są sami i wyłącznie przedstawiciele płci brzydkiej. Zresztą od faceta też przyjmowała kiedyś wyróżnienie z rąk Karola III, dostając Order Imperium.

0: Smash Mouth, I'm a Believer w ST Rock. Za moment godzina 11, teraz pan Michał będzie przedstawiać wiadomości z kraju i ze świata, potem będziemy sobie śpiewać razem z zespołem Rammstein piękną opowieść o Ameryce.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pani Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński wiedzą już, jak nazwą drugie dziecko. Imię wybrał nasz 7-letni syn. No to będzie pewnie Marszal albo Ryder z Psiego Patrolu.
3: Doskonałe.
4: No, Gira tupie.
5: A mówimy Gira nie bez kozery, ponieważ, proszę państwa, dzisiaj nawiązujemy do tego, co się dzieje w Krakowie.
2: Ale toż mnie zaskoczył, że Gira to po krakowsku, bo
5: no
2: ja też...
5: tak mi to internet podpowiada.
2: A, widzisz, a ja używałem takiego sformułowania w Wielkopolsce i też funkcjonowało normalnie.
5: No, widzisz. No. Ciekawe, że jakbyś powiedział pyra w Krakowie, to by się nałożył.
2: To by wiedzieli.
5: My zdupcamy, a wy do Messengera hop, hop, hop.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
16: Pożary lasów w Grecji nadal nie są opanowane. Najtrudniejsza sytuacja panuje w zachodniej Attyce. Drzunków w Lubuskiem na 2 dni stał się centrum polskiego ratownictwa.
17: SK Rock. Raport.
16: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć mężczyzna, w którego mieszkaniu znaleziono zwłoki w torbie zakupowej.

0: zakupowej. Do makabrycznego odkrycia doszło w mieszkaniu na warszawskiej Ochocie. Szczegóły z tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
1: Ciało odnaleziono w ubiegły weekend. Do odkrycia doszło przypadkowo podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek. Ciało znajdowało się w dużej zakupowej torbie.
2: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
1: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. W trakcie przesłuchania 32-latek miał przyznać się do zabójstwa 53-latki. Szczegóły sprawy są wyjaśniane przez warszawską prokuraturę.
3: To jest raport.
0: Okolice Aten, region Attyki, wyspa Kefalonia czy Kreta. Pożary lasów w Grecji nadal nie są opanowane. Najtrudniejsza sytuacja panuje w zachodniej Attyce, gdzie od kilku dni z ogniem walczą setki strażaków wspieranych przez lotnictwo. Według greckich mediów spłonęło już ponad 111 tysięcy akrów terenów. Trwa ewakuacja mieszkańców z najbardziej zagrożonych rejonów. Wczoraj podczas jednej z akcji doszło do zderzenia dwóch śmigłowców gaśniczych. Greckie służby wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy. Na pokładzie dwóch helikopterów znajdowało się łącznie czterech mężczyzn, w tym dwóch Greków i dwóch cudzoziemców. Dwóch pasażerów jednego helikoptera zostało odnalezionych żywych. Dwóch pasażerów drugiego odzyskało przytomność. Zostali przewiezieni karetką do szpitala, gdzie niestety ich życia nie udało się uratować. Mówi komendant główny greckiej straży pożarnej. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy był błąd ludzki, choć śledczy sprawdzają też inne możliwe scenariusze.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Drzonków w Lubuskiem na dwa dni stał się centrum ratownictwa. Podczas Rescue Days 2026 strażacy z całego kraju szkolili się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i ćwiczyli działania, z którymi mogą spotkać się podczas prawdziwych akcji.
4: Bartek Klich reprezentuje zespół instruktorski Weber Rescue. Są scenariusze, które typowo polegają na cięciu, czyli mamy samochód, który leży na dachu, jest przygnieciony kontenerem. Samochód, który leży na boku, jeszcze dodatkowo przygniata rękę poszkodowanego. Mówimy o samochodach elektrycznych, o ich gaszeniu.
5: To jest miejsce, gdzie można popełniać błędy, to jest miejsce, gdzie można ćwiczyć różne nietypowe warianty. I przede wszystkim dodaje możliwości, których strażacy nie mają na jednostkę.
6: Ćwiczenia takie to też kwestia dotycząca tego, jak posługiwać się sprzętem, zapoznać się z nowymi technikami, jak po prostu udoskonalać swoje umiejętności.
7: Jako obserwator mogę powiedzieć, że narzędzia, jak i ich umiejętności są naprawdę imponujące. Mam nadzieję, że w przyszłości się to uda dołączyć do którejś z jednostek.
0: W wydarzeniu w Osirze w

0: Pogoda.
1: W poniedziałek w wielu regionach będzie pogodnie i słonecznie, jednak na południe miejscami też w centrum kraju mogą rozwinąć się gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem, przez 25 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Włódzkiem, do nawet 34 na Podkarpaciu.
0: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe

0: Kiedyś próbowałem zrobić tak na koniec razem z wokalistą Mr. Big, ale to nie wyszło, więc się powtarzać nie będę. Po co drugi raz się ośmieszać? 11 minut po 11 to byli Mr. Big w ST Rock. A teraz pani, która definiowała polski rok lat 90. i 2000.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Będąc od 92 roku filarem formacji o nazwie Hej. A potem solowo debiutowała w roku 96, nowatorskim jak na tamte czasy nawet bardzo, albumem Puk Puk. No i rzeczywiście jej solowa dyskografia to w sumie ciągłe eksperymenty. Pop, alternatywa, czy właśnie taka elektronika. I pani Katarzyna Nosowska, o której mówię, będzie miała oprócz tej rocznicy, jesienią będzie 30. rocznica wydania jej albumu Puk Puk, także po drodze jeszcze pod koniec lata inną rocznicę urodzinową. I z tej okazji pani Kasi życzę wszystkiego najlepszego, zresztą nawet bez okazji bym jej życzył. Sos chaosu.

0: Lica i jego projekt Lux Torpeda. No, ciekawe, jak się będzie rozwijać ich historia. Jest bardzo zaangażowany, zresztą chłopaki są zafiksowane na punkcie swojej muzy i to bardzo dobrze. Autystyczne, to była pierwsza piosenka, którą wtedy, kiedy zaczynali, publikowali. Między innymi na antenie Jeski Rok. Piękne wspomnienia, już ponad 10 lat historii. Mam nadzieję, że przynajmniej druga dycha, jak nie więcej, przed nami.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Życie nie znosi pustki, jest taki slogan, ale to jest prawda, bo gdy kończyła się historia zespołu The Beatles w roku 70, choć oficjalnie to było oczywiście w 70, a nieoficjalnie skończyła się już rok wcześniej, to ledwie rok minął od tego momentu, a Paul McCartney ogłaszał powstanie swojego nowego zespołu, który nazywał się Wings. No i ogłaszał, że w składzie obok niego będzie jego żona Linda, znany z Moody Blues Danny Lane i Danny Savell. I tak zaczynali 55 lat temu.

0: Już kiedyś to Państwu mówiłem, że kiedy nagrywali ten album w latach 90., to już wtedy miałem wrażenie, że byli starzy, a teraz sam jestem mniej więcej w tym wieku. Oni byli wtedy. The Rolling Stones i Anybody Seen My Baby w SC Rock. Jeszcze jedno sobie pomyślałem. Gdyby żył Brian Jones, gdyby Charlie Watts także był jeszcze na świecie, to można byłoby o tym zespole mówić, że ma już 400 lat. No tak by mniej więcej wynikało z podliczenia wieku każdego z tych gentlemanów, którzy dla Państwa teraz wykonywali piosenkę Anybody Seen My Baby. No dobrze, ale nie, żebym się czepiał. Absolutnie. Wciąż młodzi duchem. To najważniejsze. Cats in the Cradle. Za chwilę Ugly Kid Joe.
1: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Reklama.
6: Eskarok. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Już oficjalnie wiadomo, że jeszcze w tym roku światło dzienne ujrzy pierwszy od ponad 20 lat studyjny album Tonego Iommiego. W ramach jego nagrań gitarzysta połączył siły ze znakomitymi muzykami, w tym basistką Becky Baldwin. Okazuje się jednak, że Iommi początkowo chciał, aby na jego nowej płycie zagrał dobry kolega z Black Sabbath, Geezer Butler. Dlaczego się nie udało? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
6: Skrock Radar.
8: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
9: This is Anthony Kiedis of
10: the Red Hot Chili Peppers
9: and Flea, inviting you to keep it tuned
11: right here

in the Cradle, zespół Ugly Kid Joe. A teraz zabieram Państwa do niedużej kalifornijskiej miejscowości, która nazywa się Downey. Naprawdę małe miasteczko na południowym wschodzie hrabstwa Los Angeles. I to miejsce słynie z tego, że stoi tam najstarszy do dziś działający McDonald's. To był trzeci McDonald's w tej firmie, otwierany w roku 53. Dwa pierwsze zdaje się już zlikwidowane, więc ten jest najstarszy. Dokładnie 10 lat po jego otwarciu miasteczko zyskało kolejny powód do tego, by się czymś chwalić. Narodzinami pewnego gentlemana, który przychodził w rodzinie Cindy i Virgila, z tym, że Virgil, czyli tata, dość szybko z rodziny odchodził i została rodzina tylko z matką, Cynthią, która miała swoje za uszami, ale nie będziemy teraz o tym mówić. Ważne, że zainspirowała młodego do zainteresowania się muzyką, bo on tak naprawdę wspomina, że muzykę wyssał właśnie z mlekiem matki. Cynthia była bowiem taką, można powiedzieć, amatorską, ale trochę lepszą od amatora śpiewaczką. Mówiła, że operował. No to niech jej będzie. No, w każdym razie młody gentleman, który dał się potem poznać jako gitarzysta Metallica, jest w pierwszej setce najwybitniejszych gitarzystów w historii. Ma dzisiaj 63. urodziny.

0: Yeah. American Woman. Lenny Kravitz, który niedawno był w Polsce na koncercie, pojawił się w SC Rock. I to od pana Jara wszystko, jeżeli chodzi o kultowe historie w poniedziałek. Kolejne będą jutro po 9:00. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
1: Reklama.
6: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje o ostrożność w sieci. Dlaczego? O tym powiemy już za chwilę. Polska zmaga się z falą gorąca, z falą upału. Termometry mogą wkrótce pokazać blisko 40 stopni.
7: SK Rock. Raport.
6: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Raport zaczynamy jednak od zderzenia trzechosobówek i ciężarówki w powiecie zielonogórskim. To na krajowej 32 na wysokości zjazdu do wsi Radomia. Trasa przez kilka godzin, tych najbliższych, będzie całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą jechać objazdem przez miejscowości Buchałów, Drzonów i Leśniów Wielki. Ze wstępnych informacji przekazanych nam przez policjantów wynika, że nikt nie został poważnie ranny.
7: To jest raport.
6: Członek rządu ofiarą ataku hakerów. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje o ostrożność w sieci. Eksperci z CERT Polska ostrzegają przed oszustami przejmującymi konta użytkowników komunikatora WhatsApp i rozsyłającymi z nich złośliwe oprogramowanie. Ofiarą cyberprzestępców padł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Nie wykazał ostrożności, a to czas, kiedy trzeba naprawdę uważać, mówi Krzysztof Gawkowski.
8: Ostatnie dwa tygodnie to wzmożony ruch cyberprzestępców. Z dnia na dzień coraz więcej jest ataków. Infosfera jest nie tylko atakowana, ale też nasycana dezinformacją. I to wszystko trzeba połączyć też w okres, w którym jesteśmy. Rosji zależy na to, żeby w Polsce ta wojna hybrydowa wzbudzała też panikę.
6: Żyjemy w naprawdę niebezpiecznych cyfrowo czasach, przypomina minister.
8: Nie dajemy sobie wolnej drogi do tego, że myślimy, że jakiś nikt przyszedł i może on jest prawdziwy, bo być może on jest również nieprawdziwy. Apeluję do wszystkich. Rozsądek i odpowiedzialność w cyberprzestrzeni jest taka sama jak odpowiedzialność na pasach drogowych. Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń.
6: Podejrzane wiadomości i strony można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza albo w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Polska zmaga się z falą gorąca. Termometry mogą wkrótce pokazać blisko 40 stopni. Już od przyszłego roku podczas największych upałów będzie można przerwać pracę po przekroczeniu określonych progów temperatury. Przypomina Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy.
9: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym.

2018, tak wynika z raportu firmy Colliers. W największych miastach na rynku wtórnym w Polsce ofert dotyczących sprzedaży mieszkań jest mniej niż rok temu, choć w większości lokalizacji ceny rosną. Tak wynika z analizy grupy Morizon Gratka. Największe wzrosty cen odnotowano w Olsztynie, gdzie za metr kwadratowy

0: To był zespół Nickelback i Rockstar w SC Rock. Natomiast jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko, z pewnością zasłużył pan, który za chwilę pojawi się na naszej antenie. To będzie Grzegorz Kupczyk, czyli lider i wokalista zespołu Turbo, legendarnej polskiej grupy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i pan Grzegorz powraca teraz solo z nową płytą zatytułowaną Aperitif. W październiku premiera tej właśnie płyty. Z tym oto utworem Party Doll. Grzegorz Kupczyk przed nami. A ja mówię dzień dobry. W poniedziałek, 3 sierpnia. Jest kwadrans po południu. Rozpoczynamy pierwsze z dwóch naszych poniedziałkowych spotkań. Bo jeszcze dzisiaj po 21 się słyszymy. Westerok. Michał Cieślik, zapraszam póki co do 15.

Honey, Are You Coming i zespół Måneskin w ST Rock. Ciekaw jestem dalszych losów tej właśnie grupy, bo jak wiadomo, lider zespołu Damiano Dawid teraz skupił się na swojej solowej karierze. Pozostali członkowie robią jakieś inne rzeczy, no ale czy jako Måneskin jeszcze jest szansa na to, by powrócili? No bo trzeba przyznać, że całkiem nieźle sobie radzili w teamie, czego ten właśnie utwór był najlepszym przykładem. Måneskin już za nami w ST Rock. Na tych dwóch panów też od lat tworzy znakomity team. Panowie na brak pomysłów na nową muzykę nie narzekają, ponieważ przypomnę, w przeciągu ostatnich dwóch lat nagrali aż 3 studyjne płyty i to naprawdę całkiem niezłe albumy. Ciekaw jestem, czy będą dalej podtrzymywać to duże wydawnicze tempo. Czy może gdzieś zwolnią na chwilę. A przegadam się niebawem. Lonely Boy, The Black Keys przed nami, ST Rock, tuż potem Layla, Derek and the Dominos.

0: Derek and the Dominos, Lay Love, Esther Rock. Poniedziałek. Dla wielu po intensywnym weekendzie, no tak, za nami Poland Rock Festival we Wrocławiu, męskie granie. No działo się dużo w ten weekend, więc chwila oddechu w pracy na przykład i pora ruszyć na przykład do Gdańska na pierwszą odsłonę tegorocznej rokowizny. No chyba, że ktoś bardziej tam w dół mapy do Katowic na OFF Festival, bo te dwa festiwale właśnie w ten weekend się będą odbywać. My oczywiście jesteśmy na rokowiźnie, będziemy stamtąd nadawać bardzo serdecznie Państwu ten festiwal polecamy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drift Też Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Reklama.
6: Hey, this is Rob Zombie.
7: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
8: Hey, this is Barry.
9: Brad.
10: Neil.
11: And Matt.

przy okazji nagrywania nowej płyty Your Favorite Toy, która przypomnę ukazała się w lutym tego roku. Foo Fighters sięgnęli oj tak głęboko do szuflady z demówkami sprzed lat, by je dopieścić, dopracować, no i w tej finalnej wersji umieścić na trackliście. I to właśnie jeden z tych utworów, o których panowie sobie przypomnieli przy okazji tej płyty. Unconditional. Ciekawe, ile takich kawałków w szufladzie mają jeszcze schowanych i na ile płyt by ich starczyło. Foo Fighters już za nami w Este Rock. Primal Scream przed nami. Rocks.

0: Hayley, jeden z tych absolutnie kultowych kawałków brytyjskiej muzyki. Aż trudno uwierzyć, że nigdy nie dotarł do pierwszego miejsca angielskiej listy. No niewiele zabrakło, bo zatrzymał się na pozycji drugiej w latach 80. Ale dla wielu te dźwięki są absolutnym number one. Marillion zamyka pierwszą godzinę tego popołudnia w ST Rock. Zbliżamy się do 13:00, za chwilę na naszej antenie. Najnowszy raport, zapraszamy.
1: Autopromocja. Melina. Melina. ST Rock.
2: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę. Naprawdę ciekawe po czym. Gdzie ja ciągle spokojna jestem.
3: Z tego wytuję.
2: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo to już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
10: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
11: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia. Reklama.
12: Ranił nożem kobietę 18-letni obywatel Ukrainy już w prokuraturze. Czarna seria w Tatrach. 38-letni Polak zginął po słowackiej stronie. Polscy strażacy w akcji walczą z pożarami lasów w Hiszpanii.
13: SK Rock. Raport.
12: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest podejrzewana o próbę zabójstwa. 18-letni obywatel Ukrainy już w prokuraturze. Dziś usłyszy zarzuty. W sobotę miał ciężko ranić nożem kobietę. Ofiara to 30-letnia Polka. Do zdarzenia doszło około 21:00 na wrocławskim osiedlu Muchobór, na klatce schodowej bloku mieszkalnego. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Napastnika policja ujęła tuż po zdarzeniu.
13: To jest raport.
12: Teraz czarna seria w Tatrach. Słowaccy ratownicy poinformowali właśnie o kolejnym Polaku, który zginął w górach. Tym razem to 38-latek. Jest to już czwarta ofiara śmiertelna w Tatrach od początku sierpnia, a szczegóły zna Łukasz Bobek.
14: Ciało zmarłego Polaka zostało odnalezione w niedzielę przez czeskich turystów. Natrafili na nie na piargach pod Baranią Basztą. W rejonie znajdowali się również dwaj inni taternicy z Polski, którzy kilka godzin wcześniej rozdzielili się z 38-latkiem w szczytowych partiach Baranich Rogów. To właśnie stamtąd spadł Polak. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie udało się zwieść ciała w niedzielę. Dopiero w poniedziałek rano na miejsce poleciał śmigłowiec, który przetransportował zmarłego turystę do Starego Smokowca.
12: 1 sierpnia w Tatrach Słowackich zmarł 37-letni Polak. Tego samego dnia doszło do dwóch śmiertelnych wypadków po polskiej stronie Tatr. Polska elitarna jednostka strażaków walczy z pożarami lasów w Hiszpanii. 35 ratowników, których wysłano do wsparcia tamtejszych służb, już pierwszego dnia weszło do akcji na południu kraju. Strażacy używają na miejscu najnowocześniejszego sprzętu. Jedną z wykorzystywanych metod jest kontrolne wypalanie buszu.
15: My z wyprzedzeniem wypalamy część terenu, bo wiadomo, drugi raz paliwo się nie spali, jeżeli już się spaliło. Więc pożar dochodzi do tego miejsca, zatrzymuje się i już dalej się nie rozprzestrzenia.

0: Mówi Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii. Moduł GFF, który wysłano w ramach unijnej pomocy, to jedna z najbardziej elitarnych jednostek w całej wspólnocie.
1: My jesteśmy dopiero szóstą taką grupą w całej Europie, która pomyślnie przeszła proces takiej certyfikacji na poziomie Unii Europejskiej.
0: W operacji weźmie udział łącznie 105 strażaków z Polski.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Można zdobyć nowe umiejętności i zarobić ponad 7 tysięcy złotych. Na Lubelszczyźnie rusza druga edycja projektu Wakacje z WOT. Szkolenie rozpocznie się 4 września, ale już teraz są przyjmowane zgłoszenia, mówi oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapitan Marta Gaborek.
3: W ramach projektu uczestnicy przechodzą 16-dniowe szkolenie podstawowe, zdobywają umiejętności z zakresu m.in. strzelectwa, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i taktyki. To doskonała okazja, aby poznać Wojska Obrony Terytorialnej od środka i świadomie podjąć decyzję o swojej dalszej drodze.
0: Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej. Kończy się uroczystą przysięgą wojskową, a szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. Najchłodniej nad morzem 20 stopni, 23 kreski na północy, około 30 stopni w centrum, do 33 na południu. Tam też przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Ciśnienie 1006 hektopaskali i będzie spadać.

0: A podobno najpierw były cztery blondynki w jakiejś reklamie szamponu do włosów, no i kiedy to zobaczyli, od razu wpadła im do głowy nazwa dla tej grupy, For Non-Blondes, jako że nikogo tam z włosami w kolorze blond nie było. Stąd właśnie ta nazwa jednej z najbardziej legendarnych kapel tej pierwszej połowy lat 90. I na tym poprzestali tak na dobrą sprawę. Choć ostatnio słyszeliśmy, Linda Perry mówiła, że swojego ostatniego słowa to jeszcze nie powiedziała i nie powiedzieli jako grupa For Non-Blondes, więc może będzie jakiś comeback w najbliższym czasie. What's up? To już za nami w ST Rock. No i mamy 11 minut po 13. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. Zapraszam na drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I od razu mam dla Państwa nowość. To jest wspólne nagranie gitarzysty Billy'ego Idola i wokalisty zespołu The Offspring, Billy Morrison i Dexter Holland. Never Gonna Change. To przed nami.

Spekulowano na ten temat od wielu, wielu miesięcy, no i w końcu mamy potwierdzenie tego powrotu na scenę zespołu Faith No More. Wiemy już, że zespół zagra 4 koncerty w Australii i Nowej Zelandii, wspólnie z System of a Down, no i będą to pierwsze występy grupy od 2016 roku, czyli innymi słowy od dekady. No i ciekaw jestem, w jakiej formie koncertowej będzie Mike Patton i spółka. Tak czy inaczej, mocne wsparcie się przyda w postaci System of a Down, którzy również na tej trasie z Faith No More się pojawią. To wszystko dziać się będzie w styczniu i lutym przyszłego roku. 22 stycznia Sydney, 27 Melbourne, 1 lutego Brisbane i 7 Wellington. Ktoś może wybiera się w tamtym czasie? W okolice? No to jeżeli tak, to warto będzie się tam pojawić, bo to wydarzenie nie lada, ale miejmy nadzieję, że to może początek czegoś większego, jeżeli chodzi o koncerty zespołu Faith No More. Ashes to Ashes, Faith No More to już za nami w SC Rock. Za chwilę Red Hot na naszej antenie, wcześniej jeszcze Three Days Grace.

0: Red Hot Chili Peppers i The Zephyr Song w SC Rock. Dokładnie pół godziny pozostaje do 14. W kalendarzu mamy trzeci dzień sierpnia. No tak, półtora miesiąca temu gościł w naszym kraju. Można było go zobaczyć na scenie, na żywo, w Chorzowie. Forma świetna, jak pewnie potwierdzą ci, którzy tam byli na miejscu. No i niech ta forma towarzyszy mu jak najdłużej. Także zdrowia, zdrowia i jeszcze raz świetnej, najlepszej formy. Przypomnę, James Hetfield dzisiaj świętuje swoje 63. urodziny, także najlepsze życzenia z tej właśnie okazji dla pana Jamesa, który jeszcze w tej godzinie z Metallicą się pojawi. Przed 14 na pewno znajdzie się moment, o i to prawie taki 7-minutowy na Fade to Black. Meta jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Sprawdziłem, co oznacza po krakowsku. Na przykład to jest styl mówienia. Taki styl mówienia, gdzie na przykład do czasowników dodaje się że.
3: Chodź, że zagraj, że z nami, kolego, koleżanko.
2: Tak. Wygraj, że.
3: Messengerze, że.
2: Tak, głosówki tam czekamy. Że. Czujesz w ogóle to? 275 razy w jakimś miejscu, 275 razy w Rowach, 275 razy w Giżycku. Na przykład masakra jakaś, nie?
3: No, ale co, że w Rowach chcesz spać?
2: Że w miejscowości, a państwo?
1: Na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie

0: www.alior.bank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje w torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Reklama.
11: Esta Rock. Radar.
12: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Zespół Kult, którego liderem jest Kazik Staszewski, wystosował do swoich fanów ważny komunikat. Muzycy oficjalnie poinformowali o drastycznym zmniejszeniu liczby planowanych koncertów w najbliższej przyszłości. Jak sami zaznaczyli, zdają sobie sprawę, że ta decyzja może zasmucić wielu sympatyków grupy. Dlaczego tak się dzieje? Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
11: Eskarok. Radar.

To był zespół Def Leppard, który na swoim końcu ma ponad 100 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt, więc panowie o pieniądze raczej się nie martwią, ale jak się nadarzy jakaś okazja, żeby trochę jeszcze dosypać do tego woreczka, nazwijmy to w ten sposób,

To był zespół Def Leppard, który na swoim końcu ma ponad 100 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt, więc panowie o pieniądze raczej się nie martwią, ale jak się nadarzy jakaś okazja, żeby trochę jeszcze dosypać do tego woreczka, nazwijmy to w ten sposób,

proszę bardzo, jak to się wydarzyło w ich przypadku zimą tego roku. No i teraz pytanie, skoro można tyle zarobić koncertując w jednym miejscu, czy to aby nie za bardzo rozleniwia w kontekście transkoncertowych po świecie? Całkiem możliwe. Zespół Def Leppard ostatni raz w Polsce zagrał 3 lata temu, ale kto wie, może jeszcze nie powiedzieli swojego ostatniego słowa, jeżeli chodzi o koncertowanie na świecie. Rejoice. To utwór, który powstał specjalnie na potrzeby tej wspomnianej rezydencji w Las Vegas. Def Leppard już za nami w SC Rock. Teraz Jimmy Eat World.

0: To był Perfekt w Esterogii, kołysanka dla nieznajomej. No i tak na spokojnie kończymy tę kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia w Esterok. Zupełnie inaczej rozpoczniemy tę następną, bo na początek po 14 Dorsi i Light My Fire. Już gorąco zapraszam na tę ostatnią odsłonę naszego popołudniowego spotkania, ale wcześniej, bo punktualnie o 14 najnowszy raport w Esterok.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media E.

0: tankujesz regularnie, to regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Reklama.
9: W czwartek nie wszędzie zawyły syreny, zawiódł czynnik ludzki, mówi wojewoda lubelski. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek, chodzi o proces wytoczony archidiecezji krakowskiej. Nie wiedział, gdzie jest 84-latek z Niemiec, odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
10: SK Rok. Raport.
9: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Bo w czwartek, gdy rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach. W kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorajski, a to tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadł pocisk. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów.
11: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
9: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
11: Chcemy, aby była możliwość uruchamiania ich zdalnie i selektywnie w ogóle. Również dla wybranych tylko, bo ma nasze województwo w tym systemie wczesnego alarmowania i ostrzegania jest podzielone na 4 obszary i one obejmują określone powiaty. I żeby skrócić jak najbardziej ten proces decyzyjny.
9: Krzysztof Komorski przyznał też, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na jutro w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzję o uruchamianiu syren alarmowych.
6: To jest raport.
9: Przed sądem stwierdził, że nie zna sprawy, bo w tym czasie przebywał w Watykanie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę wykorzystania seksualnego przez księdza. Janusz Szymik domaga się zadośćuczynienia w wysokości 20 milionów złotych za krzywdy z dzieciństwa. W latach 80. był ofiarą ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, księdza Jana W. Zdaniem pełnomocników powoda, kardynał Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach duchownego, ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie. Emerytowany metropolita krakowski temu zaprzecza.
12: Byłem 27 lat sekretarzem papieża i nie interesowałem się, bo nie miałem sposobu i nie chciałem, tym, co się działo w Polsce i w diecezji, bo miałem inne sprawy do załatwienia.
9: Hierarcha zeznał przed sądem, że ze sprawy molestowania Janusza Szymika poznał z prasy dopiero teraz, a o niegodnych zachowaniach księdza Jana W. usłyszał

0: dopiero w 2022 roku. 84-latek z Niemiec odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Mężczyzny szukała rodzina w Niemczech. Senior zatrzymał się na poboczu, bo zabrakło mu paliwa w aucie. Policji nie potrafił jednak powiedzieć, co robi w Polsce.
1: Senior był zdezorientowany i nie wiedział, jak znalazł się w Polsce. Podczas sprawdzenia okazało się, że jest osobą zaginioną, której poszukiwała rodzina na terenie Niemiec.
0: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 84-latek trafił do szpitala, skąd odebrała go rodzina.
2: Eskarok Biznes.
0: Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury, zapewnił minister energii. Miłosz Motyka zwrócił uwagę, że potencjalnym ryzykiem są lokalne, punktowe przeciążenia sieci. Resort rolnictwa złożył do UOKiK wniosek o zbadanie sytuacji na rynku skupu wiśni. To odpowiedź na sygnały producentów z Łódzkiego i Świętokrzyskiego w sprawie gwałtownego spadku ceny skupu tych owoców oraz problemów ze zbytem. W największych miastach na rynku wtórnym ofert dotyczących sprzedaży mieszkań jest mniej niż rok temu. Choć w większości lokalizacji ceny rosną, wynika z analizy grupy Morizon Gratka. Największe wzrosty cen odnotowano w Olsztynie, gdzie za metr kwadratowy trzeba było zapłacić o ponad 8% więcej.
2: Pogoda.
0: Od dziś postępujące ocieplenie. Nad morzem około 20 stopni, na północy maksymalnie 26, w centrum około 30 kresek, a na południu powyżej 30 stopni. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, tam 34 stopnie. Tylko na południu więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu i burze.

0: To był zespół Golden Life, 24.11.94. 12 minut po 14, a to jest poniedziałek, 3 dzień sierpnia. Michał Cieślik, dzień dobry raz jeszcze i zapraszam na ostatnią godzinę tego naszego popołudniowego spotkania, bo przypomnę jeszcze, że po 21. Skoro poniedziałek w kalendarzu, to my się słyszymy jeszcze wieczorową porą i wtedy też liczę na Państwa obecność.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: W tym moim wieczornym poniedziałkowym programie przed tygodniem grałem nagranie tego właśnie zespołu, tak pokoncertowo, bo to jest grupa, która niedawno zagrała koncert w naszym kraju. Lider zespołu Brett Anderson to taki wokalista o bardzo ekspresyjnym głosie, tak bym to określił, ale z drugiej strony taka introwertyczna osobowość, czego w ogóle widać nie było na tym koncercie w warszawskiej Progresji, tak swoją drogą. Emotionally Unavailable Sway.

To był zespół Depeche Mode w Ester Rock. W lutym 92 roku członkowie zespołu Depeche Mode udali się do Hiszpanii, gdzie w okolicach Madrytu wynajęli willę, w której zaczęli pracę nad swoim kolejnym albumem Songs of Faith and Devotion, płytą, która ukazała się w 93 roku i tam też powstała pierwsza wersja utworu, który przed chwilą pojawił się w Ester Rock. Walking in my shoes, no i w takich okolicznościach panowie pracowali nad tą płytą w Hiszpanii w 92 roku. No dobra, to skoro jesteśmy w Hiszpanii, to teraz przenosimy się do Saragossy, albo właśnie stamtąd pochodzi ta oto grupa. Héroes del Silencio, tak się nazywają. Entre dos tierras, przed nami, Ester Rock.

0: Pan Artur Rojek pewnie w ferworze ostatnich przygotowań i dopinania wszystkiego na przysłowiowy ostatni guzik, no bo warto pamiętać, że to sprawca całego tego zamieszania pod szyldem OFF Festival. Już w ten piątek rusza kolejna edycja w Katowicach. Mieliśmy dla Państwa bilety w ogóle na OFF Festival, także raz jeszcze dobrej zabawy życzymy tym wszystkim, którzy będą się bawić w Katowicach na tym festiwalu. Myslowic i Aleksander. To już za nami w SC Rock. Chwila przerwy, po niej powracamy z The Offspring, You're Gonna Go Far, Kid, a jeszcze przed 15 na pewno Alice in Chains na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
14: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Good Charlotte i Reject to już za nami w Esterok. Reject, czyli wyrzutek, no i poniekąd to określenie pasuje do twórców gatunku, który reprezentuje kolejny zespół. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, grunge to taka próba zakrzyczenia bez sensu codzienności. Kurt Cobain, Lane Staley, no byli poniekąd uosobieniem tych słów właśnie. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Man in the Box, Alice in Chains, przed nami.

0: Warto pamiętać, że Survivor to nie tylko Eye of the Tiger, ale parę jeszcze innych ciekawych numerów, wśród nich m.in. taki jak ten Burning Heart. To już na finał tej godziny i naszego poniedziałkowego spotkania. Survivor. Jak wspominałem, dzisiaj jeszcze raz ją usłyszymy po 21, także liczę na Państwa wieczorową porą. Póki co zmykam, Michał Cieślik, dobrego popołudnia życzę. Za chwilę raport, a tuż potem Dawid i poniedziałkowa kolumna Zygmunta.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bez sprzętu.

Okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.

0: za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama. Eskarok Warszawa.
10: Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. W środę pierwsze wnioski, audyt Szpitala Południowego wpłynął do ratusza. Tour de Pologne w Zielonej Górze. Korki mogą pokrzyżować plany pacjentów.
11: Eskarok. Raport.
10: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na Starym Kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa Paksu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
12: Wiceminister Energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
13: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
12: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
10: A z najnowszych doniesień z Węgier wynika, że być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Paksu. Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii.
11: To jest raport.
10: Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. W środę będą pierwsze wnioski i rekomendacje.

remontować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg

0: Być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Paksu. Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii.
1: To jest raport.
0: Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. W środę będą pierwsze wnioski i

0: W aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów, również w innych miejskich szpitalach. A wszystko zaczęło się od doniesień o lekarzu i byłym radnym KO Dawidzie Kacprzyku. Był on koordynatorem SOR-ów w Szpitalu Południowym, zarobił w rok 1 600 000 zł, a członkowie Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki ścieżką VIP-owską. W związku z aferą prezydent Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. Dziś informuje, że te osoby albo zrezygnowały z członkostwa w partii, albo ze stanowiska.
1: Tu nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowało i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach. Natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu i chcemy wprowadzić taki standard, że nie będziecie Państwo musieli już więcej zadawać takich pytań, jakie przez lata były zadawane.
0: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii. Wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei w 27 osób w radach nadzorczych 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Korki mogą pokrzyżować plany setkom pacjentów. W środę do szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze zapisanych jest około 500 osób. Jednocześnie przez miasto będzie przejeżdżał peleton Tour de Pologne. Placówka apeluje, by nie zostawiać wyjazdu na ostatnią chwilę.
3: Problem będzie dla pacjentów, zwłaszcza pacjentów spoza Zielonej Góry, którzy po prostu miasta nie znają. Tylko w poradniach przyszpitalnych i onkologicznych na środę mamy zarejestrowanych około 500 pacjentów, nie licząc planowych przyjęć, przyjeżdżających na badania, na diagnostykę.
0: Mówiła rzecznik szpitala Sylwia Malcher-Nowak.

0: stopnia przed burzami dla znacznej części województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski, Śląska. Obowiązują od dziś od 20 do jutra do godziny 8 rano. Są też ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami w całym kraju. Ostrzeżenia najwyższego stopnia będą obowiązywały dziś od godziny 20 do czwartku do godziny 20. Będą aktywne w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Termometry w dzień wskażą od 33 do 38 stopni.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To jest kolumna Zygmunta w SRO.
4: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i cóż mogę powiedzieć? Za nami weekend pełen emocji. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, Bartek przepłynął Bałtyk, tłumy wracały z Polendroka. No i zaczęliśmy tydzień i bardzo, bardzo chętnie z Państwem pogadam. Kłaniamy się i zapraszamy. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witaj się.

Broń! Robi się coraz cieplej, a to niebezpieczne. Niebezpieczne przy tych temperaturach. Jeśli macie trochę cienia, to proszę dać znać, gdzie macie cień. Można mówić do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Czeka na Państwa poniedziałkowe meldunki. I bardzo dziękuję za te, które już wpadły. Piotrek się odezwał, że oni z Poland Rocka to jeszcze wracają. Marcin z kolei stoi w korku na ulicach Wrocławia. Patrzę też, czy jest ktoś z Krakowa, bo w dzisiejszej kolumnie do zabrania bilety na krakowską rockowiznę. Proszę się zastanowić, czy mieliby Państwo ochotę pobawić się z nami w Krakowie. Za kilka chwil powiem, jak zdobyć karnety. No a tymczasem witam jeszcze Anię z Olsztyna, Kasię z Poznania i Roberta z Warszawy. No, początek kolumny, początek tygodnia, a już melduje nam się bardzo mocna ekipa. A do tego wjeżdżają panowie McCreary / Duff. Taką ekipę słychać w tym kawałku. Ten kawałek.

Warszawy. No, początek kolumny, początek tygodnia, a już melduje nam się bardzo mocna ekipa. A do tego wjeżdżają panowie McCreary / Duff. Taką ekipę słychać w tym kawałku. Ten kawałek.

0: Cześć Dawid, mogę sobie plenić. Tu chłop z Mazur prosto po ekstrakcji zęba. Ty naprawdę potrafisz rozbawić człowieka.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
11: Reklama.
12: Eskarok.
13: Gramy dla was.

0: Queens of the Stone Age w Radiu SK Rock, a wcześniej Jam na naszej antenie. Jam, który w miniony weekend wystąpił na Poland Rocku, a w tym miesiącu zagra m.in. w Krakowie na Rockowiźnie i mam dla Państwa zaproszenie na krakowską rockowiznę. I zabawa się nie zmienia. Kto chce karnety, niech wyśle do radia głosówkę i proszę wskazać artystę, którego zobaczylibyście w Krakowie na Rockowiźnie najchętniej. Może Jam, może Come, może Acid Drinkers, może Lacuna Coil. Proszę powiedzieć, kto jest Waszym faworytem. Można to też wyśpiewać. Można wykrzyczeć. Jak chcecie. Czekam na Wasze sygnały na Messengerze, a u nas już za chwilę sygnał do raportu.
1: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi mu dożywocie. 18-letni Ukrainiec za atak na 30-letnią Polkę usłyszał zarzuty. Do zdarzenia doszło w sobotę we Wrocławiu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a do tematu wrócimy o 16.
2: To jest raport.
3: Europa płonie. Kontyngent zmaga się z falą upałów i gwałtownymi pożarami, m.in. w Grecji i Hiszpanii. A to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Urlop najbezpieczniej planować za pośrednictwem biura podróży, radzi Oskar Gwiazda, ekspert do spraw turystyki.
4: Osoba, która nam sprzedaje wyjazd, osoba, która realizuje, czy firma, która realizuje dany wyjazd, jest odpowiedzialna zgodnie z ustawą o usługach turystycznych za nasze bezpieczeństwo za granicą.
3: Eksperci zalecają na bieżąco śledzić oficjalne komunikaty organizatora wyjazdu.

0: pojazdu oraz zalecenia opublikowane przez MSZ.
1: SK Rock Sport.
0: Kolarze zbliżają się do Koszalina. To meta pierwszego etapu. W Gdyni wystartowała dziś 83. edycja kolarskiego Tour de Pologne. Start honorowy był o 10.30 ze skweru Kościuszki. Finisz zaplanowano na ulicy Zwycięstwa w rejonie Rynku Staromiejskiego. Tour de Pologne wraca do Koszalina po 25 latach, mówi Czesław Lang, współorganizator wyścigu.
2: Jest takich wyścigów około 30 na świecie, ale takich najważniejszych, etapowych, to jest tylko 14. W tym jest Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España i później już są cztery państwa, które mają wyścigi, które trwają dłużej niż 7 dni. Polska, Francja, Włochy i Hiszpania. Mamy zapewniony udział najlepszych kolarzy świata.
0: Peleton kolarzy wjedzie do Koszalina około 16. Polskie drużyny poznały potencjalnych rywali w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Najgorzej w losowaniu trafiły Górnik Zabrze i GKS Katowice. Zabrzanie zagraliby Strabzon Sporem, a zespół z Katowic z Atalantą Bergamo. Na razie 5 polskich drużyn. Oprócz Górnika i GKS-u jeszcze Lech, Jagiellonia i Raków czeka rywalizacja w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Pierwsze mecze już w środę i czwartek.
3: Kolumna Zygmunta w SR.

0: Aerosmith z Youngbloodem w Ester Rock, My Only Angel. I powiem Państwu, aniołów na tym świecie nie brakuje. Bartek na przykład. Bartek wspierał w miniony weekend fundację Cancer Fighters. Bartek dokonał rzeczy niemożliwej. Bartek Kubkowski przepłynął Bałtyk. Przepłynął ze Szwecji do Polski. Płynął przez prawie 55 godzin. Co to jest za gość? Chłop spędził we wodzie 55 godzin. Gdybym spędził w wodzie 55 godzin, a później ktoś mi zasugerował, hej, może chcesz wziąć prysznic, to miałbym takie... A może popluskasz się w wannie? Bartek, szacun.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata.

0: miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie!
3: Mamma mia, el compressore!
4: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
9: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Nirvana w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie Męskie Granie z dedykacją specjalną dla wszystkich, którzy przeżyli Męskie Granie w miniony weekend, a przed Męskim Graniem na naszej antenie Metallica i Metalliki nie mogło dzisiaj zabraknąć, bo jest okazja, a jak jest okazja, to ja pokazuję fleta. Uwaga, uwaga! James Hetfield ma dzisiaj urodziny, najlepszego dla Jamesa! A jeśli ktoś z Was też dzisiaj świętuje, to dla Was też najlepszego. Trzeci dzień sierpnia w kalendarzu, co się jeszcze dzieje ważnego, o tym powiemy za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
3: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
3: Ale w pierwszej ciąży?
2: W pierwszej. To w ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną. W ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerń, zielone i sraczkowate. Wszystko.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości.

0: księgarniach.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 18-letniemu Ukraińcowi grozi dożywocie. Tragiczny wypadek w okolicy węzła Róża. S8 zamknięta w kierunku Warszawy. Nie kąp się w stawach w Tatrach. TPN apeluje do turystów o przestrzeganie zasad.
4: SK Rock. Raport.
3: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Od tego zaczynamy raport. Dyżurna para polskich samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 60 km na północny zachód od Łeby, poinformował przed chwilą w sieci szef MON-u. Nie doszło do naruszenia polskiego nieba. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera.
4: To jest raport.
3: 18-letniemu nożywnikowi grozi dożywociem. Są zarzuty do Ukraińca, który zaatakował kobietę we Wrocławiu. Napastnik w sobotni wieczór zranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór.
5: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
3: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranę na 30-latka opuściła dziś szpital. Wiadomo, że ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Do sprawy wczoraj odniosły się służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. W oświadczeniu opublikowanym na stronie tej placówki podkreślono, że stanowczo potępia ona wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem, zaznaczył konsul.
4: To jest raport.
3: Utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Droga jest zamknięta w kierunku Warszawy. To po śmiertelnym wypadku, do którego doszło w okolicy węzła Róża. Po godzinie 14 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wypadku zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Na miejscu pracują służby, które starają się doprowadzić do rozładowania powstałego zatoru. Wyznaczono objazd drogą S14. Złe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
6: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
3: Tłumaczy Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwalowe.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Nie kąp się w stawach w Tatrach, nie mocz nóg w potoku, bo niżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby się tej wody napić. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów spędzających wakacje w górach, żeby przestrzegali zasad. O tym Tomasz Zając z TPN-u.
7: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów i różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do morskiego oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
8: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
9: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
10: Można się przyznać, że nogi też moczyłem. Jest naturalne, nie, że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka. No.
7: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
3: Warto także pamiętać, że woda w górskich potokach nie tylko może być brudna, ale jest także jałowa, jeśli chodzi o minerały i elektrolity potrzebne do skutecznego nawodnienia organizmu.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
3: Dziś pogodnie i ciepło. Nad morzem około 20 stopni, na północy maksymalnie 26, w centrum około 30 kresek, a na południu powyżej 30 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie, tam 34 stopnie. Tylko na południu więcej chmur dzisiaj i możliwe przelotne opady deszczu i burze.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas.

0: Kolumna Zygmunta w SROK.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta. I miałem powiedzieć, że poniedziałek, że ciężko, że męcząco i przypomniał mi się Bartek, który przypłynął Bałtyk i mam takie... Nie, no dobrze jest. I fajnie, i miło. A jak tam u Państwa? Można mówić do Eski Rok. Dawid Zygmunt, zapraszam.

bym się tutaj nie zgodził. Ja bym przy tych upałach raczej wodę zaproponował, ale tańczyć można. I tanecznym krokiem zmierzamy do muzycznych aktualności, bo sporo fajnych tematów wpadło i te tematy szerzej będzie poruszał Łukasz w wieczornym programie Radar, a ja tylko wspomnę, że Gansi myślą o nowej płycie. Więcej szczegółów po zakończeniu trasy. Nowy album szykuje Deszczony Ayomi, pierwszy singiel już w sieci. A w sieci też zachwyty zespołu Godsmack nad Poland Rockiem. Sally Erna przyznał, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżył. A widzi pan, jak my się tutaj w Polsce bawimy. A w przyszłym roku znów będziemy się bawić z Megadeth. W kwietniu przyszłego roku zespół przyjedzie do Krakowa. I to o tyle ciekawe, bo tegoroczny koncert Megadeth na Mystyku miał być ich pożegnaniem z polską publicznością, a to taka piękna niespodzianka. Czekamy na więcej niespodzianek. A może oni też by wpadli?

0: No właśnie nacisnąłem nie ten mikrofonik. Tak to jest, że Bartek przepłynął Bałtyk, a Karolinie niestety się nie udało. Ona płynęła w tym samym czasie, bo tak byśmy mieli parę, która Bałtyk przepłynęła. Gratulujemy Bartkowi za przepłynięcie, a Karolinie za wytrwałość i za to, że próbowała już drugi raz.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Cure w Radiu SK Rock. Robert zaśpiewał z miłością. A panowie co zaśpiewają? A to nasi polscy siatkarze wracają do domu po zwycięstwie w Lidze Narodów. Czy my już możemy ogłosić, że siatkówka jest naszym sportem narodowym numer jeden?
1: Oh yeah! Życzę państwu, żebyście wchodzili w ten tydzień jak nasi polscy siatkarze. A więcej na ten temat już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Pani Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński wiedzą już, jak nazwą drugie dziecko. Imię wybrał nasz 7-letni syn. No to będzie pewnie Marszal albo Ryder z Psiego Patrolu.
3: Doskonałe.
4: No, gira tupie. A mówimy gira nie bez kozery, ponieważ, proszę państwa, dzisiaj nawiązujemy do tego, co się dzieje w Krakowie.
3: Ale toż mnie zaskoczył, że gira to po krakowsku, bo
4: no
3: ja też...
4: tak mi to internet podpowiada.
3: A, widzisz, a ja używałem takiego sformułowania w Wielkopolsce i też funkcjonowało normalnie.
4: No, widzisz. No. Ciekawe, że jakbyś powiedział pyra w Krakowie, to by się nałożył.
3: To by wiedzieli.
4: My zdówcamy, a wy do Messengera hop, hop, hop.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły.

0: Zginęły w rosyjskim ataku na stację paliw w obwodzie Dniepropetrowskim w Ukrainie, przekazały władze lokalne. To kolejny taki nalot w ostatnich tygodniach. Tymczasem władze rosyjskiego kraju krasnodarskiego poinformowały, że 6 osób zginęło w nocnym ukraińskim ataku na terminal morski w tym regionie.
1: To jest raport.
0: Tragiczne statystyki utonięć w sezonie wakacyjnym. Od początku czerwca w Polsce utonęło już 96 osób. Najczęstsze przyczyny tych tragedii to alkohol, brawura i brak ostrożności.
2: Topią się głównie mężczyźni, tak wynika z policyjnych statystyki. Niestety gro z tych mężczyzn jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
0: Informuje Andrzej Fijołek z Komendy Głównej Policji. Tegoroczne lato jest wyjątkowo upalne, a to sprawia, że chętniej spędzamy czas nad wodą. Ratownicy apelują jednak o rozwagę. Czy rząd obniży cenę paliw pod koniec wakacji? Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne uregulowania cen na stacjach zależą od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT, a do tematu wrócimy o 17:00.
3: SK Rock Sport.
0: Włoch Jonathan Milan wygrał pierwszy etap Tour de Pologne. Był to najdłuższy odcinek tegorocznego wyścigu prowadzący z Gdyni do Koszalina. Włoch okazał się najszybszy na sprinterskim finiszu i zapewnił sobie żółtą koszulkę lidera. Polscy siatkarze ze złotem Ligi Narodów w finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetny mecz rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, o którym trener Nikola Grbić mówił po spotkaniu.
4: On jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku dzisiaj też. I pomógł naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
0: A jednym z bohaterów turnieju był też libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak.
5: Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
0: Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów, drugi rok z rzędu powtórzyli wyczyn Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii. Kolejnym wyzwaniem reprezentacji Polski siatkarze w tym sezonie będą Mistrzostwa Europy. Rozpoczną się 9 września.
6: I dojedziemy na tę imprezę z radością.

0: Lux Torpeda w Radiu SK Rock. Lica z Lux Torpedą, a Lica z Acid Drinkers w tym tygodniu w Gdańsku. Jedziemy w tym tygodniu do Gdańska na rockowiznę i Państwo też tam będą, bo wygrywaliście u nas bilety na tę imprezę. A kto chce karnety do Krakowa? Kto chce, niech wysyła do radia głosówkę i proszę wskazać artystę, którego zobaczylibyście na krakowskiej rockowiźnie najchętniej. Można śpiewać, można krzyczeć, można mówić halo, halo.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
0: Słuchamy.
1: Najchętniej poszedłbym na komelecz. Urlopu nie dostanę, nie da się.
0: Panie Filipie, skoro pan nie może, to karnety cały czas do wzięcia.
1: Także ja tutaj sobie posiedzę w tej Warszawie i sobie popłaczę w samotności.
0: Niczego nie będzie żal, bo płacz jednych może być radością drugich. Skoro pan Filip nie może, to może ktoś z państwa. Zapraszam.
2: Reklama.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: No i zmienił się, zmienił się. I pędzi ten świat z prędkością, którą trudno czasami ogarnąć. I dobrze by było, żebyśmy nie wypadli na zakręcie. Mówiąc językiem metafory oczywiście. I pamiętajmy o postojach. A my już za chwilę sprawdzimy, co się na tym świecie dzieje, co się dzieje poważnego w Polsce. Za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
10: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Reklama.
4: SK Rock.
5: SK Rock.
4: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Polska Rock Warszawa.
1: Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Chłopiec na hulajnodze wjechał pod kombajn. Teren jest bardzo trudny. Polscy strażacy walczą z ogniem na południu Hiszpanii. Zmieniła się w zielony deptak. Złota w centrum Warszawy oficjalnie otwarta.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
1: Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora.
2: To jest raport.
1: Teraz Hiszpania i walka z ogniem. Teren jest bardzo trudny, do tego wysokie temperatury. Pogorszenie się sytuacji pożarowej spodziewają się polscy strażacy. Specjalna jednostka, która wyleciała w ramach unijnej pomocy, została już skierowana do akcji. Jak mówi Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii, walkę z żywiołem utrudniają pagórkowaty teren i roślinność przypominająca burz.
4: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
1: Jak dodaje Siczek, problemem są również ekstremalne warunki pogodowe.
4: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie dwa dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez dwa dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
1: Według hiszpańskich prognoz w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatura wyniesie od 35 do 40 stopni. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
5: Tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo i to jest z panem ministrem Rochnym też o tym rozmawialiśmy w pierwszym kroku, na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
1: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. Rozwiązanie wprowadzone w marcu gwarantowało obniżony VAT na paliwa, niższą akcyzę i ustalane przez rząd ceny maksymalne.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Po modernizacji zmieniła się w zielony deptak, na którym nie ma miejsca dla samochodów. Oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Złotą w centrum Warszawy. Zasypano tunel, a w jego miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano też fontanny i ławki.
6: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość i to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
1: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na mniejszą liczbę miejsc parkingowych i zmiany w organizacji ruchu.
7: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
8: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
1: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe. Mogą też zamówić specjalne identyfikatory pozwalające na wjazd do tej strefy.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Pogoda.
1: Dziś pogodnie, jeśli ktoś szuka ochłody, to znajdzie nad morzem. Tam 20 stopni, 23 stopnie na północy, około 30 w centrum, do 33 na południu. Tam też przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
4: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. Ostatnia godzina naszego upalnego spotkania. A moje rock'n'rollowe serce kazało mi dzisiaj założyć czarną koszulkę. I powiem Państwu, czuję siebie bardzo wyraźnie. Szukamy cienia. Gdyby ktoś z Państwa miał cień, to proszę słać głosówkę na Messengerze albo można dzwonić 691-613-613. Zapraszam. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności. I można się skryć w cieniu tych dźwięków. A już za moment może coś muzycznie słonecznego.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory dawno w kolumnie niesłyszane, takie, o których trochę zapomnieliśmy, a nasze wykopalisko to był hicior. To był wielki hicior. Hicior lata 2005. To były szczyty list przebojów w Hiszpanii, Grecji i w Polsce. Do tego nagroda Grammy i wiele, wiele innych nagród, o których już nie będę wspominał. Może powiem, że zespół nazywa się Gorillaz. To swego czasu projekt owiany tajemnicą i skryty za animowaną kreską. Dzisiaj już wiemy, że Damon Albarn za wszystkim stał. No i nadal stoi i działa. W tym roku zespół pokazał nową płytę i to jest powrót w wielkim stylu. My jednak wracamy do chyba największego przeboju tego zespołu. No to co? No to Feel Good. To Gorillaz w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć, do widzenia, Adam się kłania z tej strony. Ja rozumiem, że te informacje o cieniu, chłodzeniu, to rozumiem, że delikatnie odpowiadasz i opowiadasz z perspektywy klimatyzowanego biura. Bo tutaj odnośnie naszych wspaniałych siatkarzy, a będę to mówił raczej z poziomu piłkarzy. Dlaczego o tym wspominam? Bo jak weźmiemy, zestawimy, że tak powiem, postawimy reprezentację piłki nożnej albo siatkarzy, no to widać na pierwszy rzut oka, że niestety no, piłkarze nie dorastają siatkarze. A ja to mówiłem z poziomu fachowca, czyli wzrostu piłkarza.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.

minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się. Nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: INXS. INXS w Esterok. INXS z Australii, a z tego kraju jest też Airborne, który zobaczymy na gdańskiej rokowiźnie. A w Krakowie, kogo by Państwo chętnie zobaczyli? Czas wręczyć karnety. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam, Maciek z tej strony.
0: Dzień dobry.
1: Najbardziej to chciałbym usłyszeć na krakowskiej rokowiźnie Komę i Nocnego Kochanka.
0: No.
1: I tak się składa, że prawdopodobnie będą występować.
0: Będą.
1: Także mam fartę.
0: Tak.
1: Także jakby coś było do przytulenia, to chętnie wezmę.
0: Zofu
1: zrezygnowałem, ale za to na ona mogę pójść.
0: A jak?
1: Dziękuję.
0: I karnety lecą do pana. Gorąco gratuluję. Kolejne bilety jutro. A dzisiaj jeszcze 28 minut kolumny, za chwilę raport.
2: Autopromocja. Melina. Esterok.
3: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
4: depresja
3: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
4: Ale w pierwszej ciąży?
3: W pierwszej. W ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerni, zielonej, sraczkowatej. Wszystko.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie, powracająca po latach, Tatiana Okupnik.
2: Melina w Esrock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jeden z kierowców był nietrzeźwy. Takie są ustalenia policjantów po poważnym wypadku na Krajowej 32 pod Zieloną Górą. Na odcinku między Radomią a Leśniowem Wielkim zderzyły się 3 samochody osobowe i ciężarówka.
8: Na skutek tego zdarzenia do szpitala trafiły 3 osoby, w tym jedno małe dziecko. Wiadomo już, że jedna z osób poszkodowanych w tym zdarzeniu była w stanie nietrzeźwości. To kierowca osobowej Toyoty, u którego badanie wykazało 0,8 promila.
7: Mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
6: To jest raport.
7: Lawinowy wzrost wirusowego zapalenia wątroby. Do połowy lipca odnotowano ponad 1400 przypadków WZW typu A. Prawie 4 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, alarmuje Główny Inspektorat Sanitarny. Przebieg choroby w dużym stopniu zależy od wieku pacjenta. Objawy nasilają się z wiekiem.
6: SK Rock Sport.
7: Roxana Słupek, mistrzynią Europy w triatlonowym sprincie. Polka triumfowała podczas wczorajszej imprezy w Elblągu.
9: 750 metrów pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu.
10: Roxana Słupek. Na pewno jest to trasa wymagająca. Finisz w centrum miasta, no to jest coś pięknego.
9: Zaczęliśmy wyścig numer 2.
7: W Elblągu walczyło ponad 300 zawodników z 30 krajów Europy. Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał pierwszy etap w Koszalinie po finiszu z peletonu i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. Tour de Pologne. Drugie miejsce zajął Francuz, a trzecie Brytyjczyk. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogosławski, minął linię mety na 12. pozycji. Polskie drużyny poznały potencjalnych rywali w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Górnik Zabrze może zagrać z Trabzonsporem, Lech Poznań z Rigą FC lub FC Giorem, a Jagiellonia z Jabłońcem lub RFS-em. To polskie zespoły, które na razie rywalizują w eliminacjach Ligi Europy. Z kolei Raków w decydującym starciu o Ligę Konferencji może trafić na Żalgiris Wilno lub Hajduk Split, a potencjalny rywal GKS-u Katowice to Atalanta Bergamo. Na razie polskie drużyny czeka rywalizacja w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Pierwsze mecze już w środę i czwartek.

0: Michael Stipe w Radiu SK Rock. I Play the Fool, piosenka z filmu, z serialu Rooster. Pomyliło mi się, bo nie oglądałem, ale się zbieram. Na razie Ród Smoka cisnę i w planach Odyseja w kinie. A co jeszcze w kinie? Poleca pan Patryk. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, Dawid.
0: Dzień dobry, panie Patryku, słuchamy.
1: Na weekendzie byłem na Spider-Manie w Heliosie, dzięki wyjściówkom od waszego kolegi Michała, zresztą mojego też troszkę.
0: I jak tam Spider-Man?
1: Seans świetny, polecam film.
0: Okej.
1: Okay. Żona może nie do końca zachwycona, ale było za jedwabiście.
0: Czyli sugeruje pan, żeby się wybrać na Spider-Mana bez żony?
1: Polecam.
0: I właśnie sobie wyobraziłem sytuację, w której mówię żonie, że idę do kina bez niej.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 40

0: 9 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które

0: Jarosławie Sławic. Zespół, który wystąpił na tegorocznym Poland Rocku. Świetny koncert i ten ostatni akt, kiedy panowie z Jurkiem Owsiakiem siedzieli na krzesłach i Mateusz tylko z gitarą, jak przy ognisku, choć przed tysiącami osób wykonuje ostatni kawałek. No nie dziwię się, że sali z Godsmacka tak się tym festiwalem zachwycał. Do tematu wrócił Łukasz w programie Radar. Radar po 18. O 18 raport, a to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję za obecność. Słyszymy się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Nowa decyzja prezydenta. Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Nie wszędzie zawyły syreny. Wojewoda lubelski zapowiada zmiany po incydencie z rakietą. Tysiące kandydatów i rekordowa rekrutacja na studia. Za chwilę szczegóły.
7: Eska Rock. Raport.
6: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent ułaskawił 3 osoby. Jedną z nich jest najprawdopodobniej działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed 2 dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana.

0: karana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
1: Media spekulują, że może tu chodzi

0: która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
1: Media spekulują, że może tu chodzi

0: Mężczyzna sam apelował do prezydenta o ułaskawienie w sprawie zakazu stadionowego. W grudniu dodzwonił się do kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście o to prosił.
1: To jest raport.
0: Gdy spadła rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Tarnawa Kolonia. Szczegóły zna Bartłomiej Ważny.
2: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień o starostów. Jakie były tłumaczenia?
3: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
2: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
0: A na jutro w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzję o uruchamianiu syren alarmowych. Górale z Podhala są za prawem śniegu, mają jednak ale. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie w Polsce na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi przepisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
4: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycje, tym, którzy by z niej korzystali.
5: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
6: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
0: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tysiące kandydatów i rekordowa rekrutacja na studia na najbardziej obleganych kierunkach. Na przykład na Uniwersytecie Warszawskim o jedno miejsce walczy nawet kilkadziesiąt osób. Skąd taki wynik? Sprawdziła to nasza reporterka Małgorzata Zawada.
7: Tegoroczna rekrutacja jest wyjątkowa, między innymi dlatego, że o miejsca na studiach walczy podwójny rocznik. Część uczniów rozpoczynała naukę w podstawówce jako 6, a część jako 7-latki. O rekordowej rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim mówi dr Anna Modzelewska, rzeczniczka uczelni.
8: O przyjęcie na studia ubiegało się blisko 39 tysięcy kandydatów, którzy dokonali niemal 77 tysięcy opłaconych rejestracji.
7: Choć nie wszystkim udało się dostać na wymarzone kierunki, wielu kandydatów pozytywnie ocenia tegoroczną rekrutację.
9: Niestety, jak się okazało, chętnych było więcej niż myślałam, ale dostałam się na 2 z 3, więc też jestem zadowolona.
7: To jednak nie koniec. Kandydaci mogą dostać kolejną szansę w następnym turach rekrutacji.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, najcieplej na południowym wschodzie 34 stopnie, w centrum około 30, 26 na północy, a najchłodniej dziś nad morzem, tam około 20 stopni. Na południu więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu i burze. Jutro jeszcze cieplej, od 27 stopni na północy, około 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski przelotne opady deszczu i burze.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: SK Rock Radar.
13: Już 5 minut po godzinie 18 w poniedziałek 3 dnia sierpnia 2026 roku. Łukasz Szczodziłowski, kłaniam się nisko i witam w radarze, w którym w tej godzinie będzie bardzo przyjemnie, a to dlatego, że... że zajrzymy przede wszystkim do obozu Deep Purple i dowiemy się, co dalej z działalnością grupy, a wcześniej przyprawimy wszystko sosem chaosu od Katarzyny.

0: To już prawie dwa miesiące od momentu, kiedy panowie z Foo Fighters zawładnęli PGE Narodowym, no i zrobili podobno niesamowicie dobry show i nawet to zabrzmiało, co na Stadion Narodowy nie jest zbyt oczywiste. Natomiast już w listopadzie rozpoczyna się, proszę Państwa, trasa koncertowa artystki, która od 30 lat działa solowo. Przypomnę, bo z zespołem to zaczęła nawet trochę wcześniej. Z tej okazji, oprócz trasy koncertowej, oczywiście będzie płyta. Płyta z okazji 30-lecia, która będzie sztamą i podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy Katarzynę Nosowską przez te 30 lat wspierali. No ale potem trasa. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa. To na pewno potwierdzone miejsca i terminy koncertów. Sprawdzajcie w internecie, gdzie będzie można kameralnie się z Katarzyną Nosowską spotkać, ponieważ to będą bardzo małe koncerty. Takie właśnie chodzi o to, żeby one były jak najbliżej publiczności. Ja nie mogę się ich doczekać, bo podejrzewam, że to będzie coś wspaniałego. No to posłuchajmy tej nowej propozycji od Katarzyny Nosowskiej. Sos chaosu w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Our House to Madness w Estrock, a teraz, proszę Państwa, zaglądamy do obozu Deep Purple, bo Ian Gillan powiedział ostatnio takie oto słowa. Mam nadzieję, że to nie koniec. Ja w każdym razie nadal świetnie się bawię. No i dlaczego mielibyśmy kończyć? Jakiś czas temu trochę zwolniliśmy tempo, bo zabrakło inwencji, ale teraz znowu nas rozsadza. Pomysły podczas sesji twórczych rodzą się jeden po drugim. W pewnym momencie, w wypadku nowego albumu, mieliśmy aż 40 szkiców piosenek, z których musieliśmy wybrać tylko 15. Tak więc jesteśmy teraz w naprawdę dobrym miejscu i myślę, że będziemy to ciągnąć, dopóki nie padniemy. No i to, proszę Państwa, jest bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów Deep Purple i to jest bardzo dobra informacja w kontekście tego, że 8 października Deep Purple zagra w łódzkiej Atlas Arenie. No i to jest doskonała informacja również dlatego, że teraz przy tej okazji zagramy sobie Deep Purple w Estrock. Mam dla Państwa numer hash.

0: trzeci numer na siódmym studyjnym albumie Richarda Ashcrofta Loving You, numer zatytułowany Heavy News. Ależ ten numer naprawdę dobrze rokuje. A propos dobrze rokujących kawałków, to będzie już za chwileczkę Toto i Afryka. Ten numer rokuje doskonale od samego początku. Już tyle lat, on nadal nie przestaje. I opowiem Państwu też coś nieco, co nieco o złej reputacji. Proszę koniecznie zostać z Zeską Rock.
1: Autopromocja. Melina, Melina, Rock.
2: Pisali, o, bardzo sympatyczna, muzo i tak dalej, a ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
3: I, to ty, tak?
2: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie, powracająca po latach, Tatiana Okupnik.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wiesz?
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To Thunderstruck i AC/DC w ST Rock, a teraz pani, która swoją złą reputację postanowiła zamienić na coś, z czego jest dumna. W 2022 roku w rozmowie z Rolling Stone'em Joan Jett powiedziała tak. Zawsze twierdzili wszyscy dookoła, że mam złą reputację. Dlaczego? Ano dlatego, że grałam na gitarze elektrycznej, nosiłam skórzaną kurtkę, miałam czarne włosy, no i od czasu do czasu zdarzało mi się przeklnąć. A zatem postanowiłam wziąć te informacje o mojej złej reputacji i zamienić ją na coś, z czego mogę być dumna. No i bardzo dobrze, że tak pani Joan Jett zrobiła, no bo z tego numeru Bad Reputation wyszedł naprawdę potężny hit. Teraz to już nawet jest absolutny rockowy klasyk. No to słuchamy Joan Jett w radarze Westerok. Bad Reputation.

0: Red Hot Chili Peppers i My Friends w Ester Rock. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę poniedziałkowego radaru, a już za momencik wystartuje druga, bo zbliża się 19. Po 19 zagram dla Państwa m.in. sen Edyty Bartosiewicz. Proszę ze mną zostać.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Reklama.
0: SK Rock. Radar. 19. Wybiła punktualnie. Poniedziałek, 3 dzień sierpnia 2026 roku. Łukasz Szczeciłowski. Kłaniam się nisko i zapraszam. Jeżeli są wśród Państwa fani Black Sabbath, jeżeli są wśród Państwa fani Grety Van Fleet i jeżeli są wśród Państwa fani Grzegorza Kupczyka, to bardzo mnie to cieszy. W tej godzinie proszę nadstawiać uszu, bo o tych artystach między innymi będę Państwu w radarze opowiadał. Najpierw jednak Edyta Bartosiewicz, zgodnie z zapowiedzią i sen.

Black Dog to Led Zeppelin w S-Rock. Piosenka, której tytuł ani razu nie pojawia się w tekście, ba, tytuł nie ma nic wspólnego z tym, o czym jest piosenka. Panowie pracowali nad tą piosenką w Headley Grange. To taka posiadłość w Hampshire w Anglii, która jest tak naprawdę na wsi. No i przychodził tam jakiś zupełnie obcy czarny labrador, którego panowie w przerwach po prostu karmili. No i kiedy szukali tytułu dla tej piosenki, wpadli na pomysł, że w sumie Black Dog to będzie całkiem niezła nazwa dla piosenki. No i co? Mieli rację, czyż nie? No to teraz gość, który również ma za swoim kołnierzem sporo lat na scenach przeróżnych, głównie naszych, krajowych, no i który postanowił otworzyć nowy rozdział w swojej karierze, mianowicie karierę solową. Grzegorz Kupczyk, laureat medalu Gloria Artis, to jest taki medal, który Ministerstwo Kultury przyznaje nie byle komu, postanowił wydać płytę zatytułowaną Aperitif. My mamy singiel, który ten krążek promuje, i właśnie ten singiel teraz w Esterok. Singiel nosi tytuł Party Doll. Ten

Atari i Boys of Summer, Westerok. Ależ ten numer, proszę Państwa, kopie to miejsce, w którym plecy kończą swoją szlachetną nazwę. No ale co tutaj się dziwi?

już oryginał w wykonaniu Johna Hinleya z muzyką Mike'a Campbella z Toma Pettiego i The Heartbreakers robił robota, a jeszcze wzmocniony ciężkimi gitarami przez zespół Ataris. To już jest absolutny knockout. Skoro mówimy o genialnych kompozytorach, to genialny kompozytor po ponad dwóch dekadach, 23 października 2026 roku, powróci z nową płytą solową. From the Dark, taki będzie nosił tytuł krążek pana, którego na pewno wszyscy znamy, Tony Iommi. 2005 rok to ostatni moment, kiedy dostaliśmy od Tony'ego Iommiego jego solowy album zatytułowany Fused. No to teraz, po 20 ponad latach, jestem bardzo ciekawy, co z tego będzie. Jest już pierwszy singiel promujący tę płytę. Zatytułowany jest World Alone. Można go posłuchać w internecie. Ja natomiast sięgam po klasyczne Black Sabbath. Teraz w radarze Children of the Grave.

0: Ależ to jest dobry numer. Mam nadzieję, że reszta albumu, z którego on pochodzi, czyli Stray Dogs, który pojawi się 25 września tego roku, będzie równie dobra jak ten kawałek. A jeżeli chodzi o promocję tego albumu, no to panowie pojawią się w Polsce 21 stycznia roku pańskiego 2027. To będzie w Altras Arenie w Łodzi. To byli Nothing But Thieves, a już za momencik kult będzie też coś dla fanów zespołu Greta Van Fleet.
1: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja. Reklama.
2: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.

Rattle the Cage to zapowiedź nowego albumu grupy Nickelback zatytułowanego Everything Under the Sun. A propos nowych albumów, to nowy album postanowiła ogłosić też formacja Greta Van Fleet i zrobiła to w bardzo nietypowy dla siebie sposób, no bo chłopaki na co dzień wyprzedają pełne stadiony. Ale oni do ogłoszenia nowej płyty wybrali maleńki klub w Chicago, gdzie zmieściło się około 1000 osób, klub Metro. No i na wydarzeniu, które odbyło się 31 lipca i które wyprzedało się absolutnie na pniu, ogłosili panowie, że Place for the People, czyli nowy album tego zespołu, pojawi się już 9 października. To całe wydarzenie można obejrzeć w internecie, w serwisie YouTube. Polecam bardzo gorąco, a my gramy numer Play Your Games. To też zapowiedź najnowszej płyty grupy Greta Van Fleet.

0: Stone Temple Pilots i Creep w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę poniedziałkowego radaru. Zbliża się 20, po 20 mam dla Państwa klasyk od Iggy'ego Popa, będzie The Passenger.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Sprawdziłem, co oznacza po krakowsku. Na przykład to jest styl mówienia. Taki styl mówienia, gdzie na przykład do czasowników dodaje się, że...
3: Chodź, że zagraj, że z nami, kolego, koleżanko.
2: Tak. Wygraj, że...
3: W Messengerze, że...
2: tak. Głosówki, tam czekamy. że. Czujesz w ogóle to? 275 razy w jakimś miejscu, 275 razy w Rowach, 275 razy w Giżycku, na przykład masakra jakaś, nie?
3: No, ale to, że w Rowach się spać?
2: Że w miejscowości. A państwo?
1: Na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Reklama. Esgaro Radar.
0: Trzeci dzień.

0: Obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Reklama. Eskaro Radar.
2: Trzeci dzień.

W tej godzinie będzie bardzo amerykańsko, bo będzie coś o Guns N' Roses, o Megadeth i o Godsmacku, ale nie tylko. Na początek jednak zapowiadany tuż przed 20 Iggy Pop i jego The Passenger.

0: Tylko ja.
1: Będąc młodym adeptem sztuki radiowej, jeszcze w studenckim radiu, poznałem gościa, który z tego samego studenckiego radia się wywodził, ale był DJ-em w bardzo dużej ogólnopolskiej stacji radiowej i cały czas zamęczałem go właśnie o to, żeby zagrywał mi ten kawałek, bo go bardzo, bardzo lubiłem na antenie. Pozdrawiam Kwiatu, mam nadzieję, że dobrze się masz, dobry przyjacielu. To teraz gość, proszę Państwa, który grał z grupą The Cult. Gra w zespole Circus Diablo, był członkiem zespołu Camp Freddy, gra również w coverbandzie Royal Machines, ale przede wszystkim jest gitarzystą Billego Idola. Też Billy. Tyle, że Morrison, który zaprosił do współpracy Dextera Hollanda z grupy The Offspring i razem nagrali świetny kawałek Never Gonna Change. I ten kawałek teraz Westerok.
2: Ten kawałek.

Czy komuś trzeba przedstawiać ten kawałek? No pewnie nie, ale dla porządku powiem. To Guns N' Roses i Don't Cry. Skoro jesteśmy przy Guns N' Roses, to Slash zdradził ostatnio, że Guns N' Roses ma w planach wydać kolejny, a w zasadzie pierwszy po Chinese Democracy, nowy, w pełni autorski materiał. Kiedy to się wydarzy, tego jeszcze nie wiadomo. Póki co Gansi koncertują, są w trasie aż do grudnia tego roku. No a skoro jesteśmy przy Slashu, to ten ujawnił również, że zaraz po trasie Gansów wyda kolejny album ze swoim The Conspirators. Na to też nie mogę się doczekać. Właśnie ukończyliśmy nową płytę, która ukaże się tuż po trasie Gansów i wtedy też ruszymy z koncertami, tak powiedział Slash w wywiadzie dla Rolling Stone Australia. Tymczasem są doskonałe informacje dla wszystkich tych, którzy lubią troszeczkę cięższe brzmienia niż Guns N' Roses, czyli dla tych, którzy kochają thrash metal. Megadeth przyjeżdża do Polski 2 kwietnia 2027 roku. Panowie zagrają w krakowskiej Tauron Arenie i nie będą sami, bo razem z nimi przyjedzie Black Label Society oraz Testament. No to przecież jest taki zestaw, którego odpuścić pod żadnym pozorem nie wolno. Także co? Widzimy się w Krakowie 2 kwietnia 2027 roku na koncercie Megadeth. A teraz Westerok A tout le monde, czyli Megadeth, rzecz jasna.

0: to jest jeden z tych zespołów, proszę Państwa, który jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, jeżeli chodzi o nowy materiał. I tak samo jest z płytą The Wow Signal, z której pochodzi numer Cryogen, którego właśnie wysłuchaliśmy, grupy Muse. Muse, który już 10 sierpnia startuje z trasą koncertową promującą ten krążek. Na początku Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, dopiero w październiku, nie, przepraszam, w listopadzie. Panowie przybędą do Europy, ale niestety póki co na trasie nie ma Polski. Jest za to Wielka Brytania, są Niemcy, Hiszpania, gdyby ktoś miał ochotę się wybrać, czy na przykład Włochy. To w sumie nie jest głupi pomysł, żeby w listopadzie wybrać się do Hiszpanii, bo tam na pewno będzie dużo cieplej niż u nas. Muse i Cryogen za nami, a przed nami już za momencik The Calling i Wherever You Will Go. Będzie też krótka reminiscencja z minionego Poland Rocka.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drift Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.

po raz pierwszy w tym roku i w swojej historii na Poland Rocku wystąpił zespół Godsmack. No i Sally Erna, proszę Państwa, czyli wokalista i gitarzysta zespołu Godsmack, był pod ogromnym wrażeniem. Zaraz po koncercie na swoim Instagramie nagrał takie dość długie, ponad dwuminutowe wideo, w którym opowiadał właśnie o tym, co zobaczył i jak się czuł, grając na najpiękniejszym festiwalu świata. A między innymi powiedział tak. To jest festiwal najwyższej klasy i nie mogłem uwierzyć, jak wielki on był. Publiczność ciągnęła się na około 4 kilometry i mówię to tylko dlatego, że w życiu nie widziałem czegoś takiego i jestem prawie pewien, że już nigdy w karierze czegoś takiego nie zobaczę. Tego jest dużo więcej. Odsyłam na Instagrama Saliego, bo naprawdę warto posłuchać i zobaczyć, jakie wrażenie nasz polski festiwal robi na amerykańskiej gwieździe największego formatu. A ja Saliemu życzę, żeby jeszcze nie raz przeżył coś takiego, oczywiście, na najpiękniejszym festiwalu świata. No to zagrajmy teraz Godsmacka w Esterok, Under Your Scars.

0: If you tolerate this, then your children will be next. To Manic Street Preachers. Na koniec poniedziałkowego radaru w Esterok. Już za momencik wybije 21, a to oznacza playlistę osobistą. Zapraszam bardzo gorąco w imieniu Michała Cieślika. W moim imieniu natomiast zapraszam Państwa do spotkania ze mną w Esterok jutro. Od godziny 18 będę tutaj na Państwa czekał z wtorkowym radarem Eski Rok. Łukasz Szedziłowski, kłaniam się nisko. Spokojnej nocy.
1: Playlista osobista.

Jest już po 21. Dobry wieczór, Michał Cieślik. Kłaniam się Państwu i zapraszam na tę wspólną wieczorną godzinę do Eski Rock. Przed 22 na pewno złożymy życzenia tym, którzy dziś świętują i tak dobrze się Państwu wydaje. Meta się pojawi w tej godzinie, a do tego jeszcze rzut oka na tego tygodniową mapę koncertów, bo sporo się dzieje. Poza tym dużo dźwięków na lato, bo przecież lato w pełni, wracają jeszcze upały. No i zagram parę kawałków, przy których jakoś tak lżej znosi się te wysokie temperatury. No przynajmniej mam taką nadzieję. To spróbujmy może. Kings of Leon i Be Somebody na początek. No i przy braciach i kuzynie Follow Willach jeszcze zostaniemy przez chwilę, bo to będzie nagranie, które szczególnie dobrze smakuje letnią porą, tak bym to określił. I tak się zorientowałem właśnie, że to już 10 lat na koncie tego właśnie kawałka, bo to była płyta zespołu Walls z 2016 roku. Muchacho. Kings of Leon przed nami.

Night Out i Fun Lovin' Criminals w ST Rock. To była druga płyta tej ekipy, wydana 2 lata po debiucie, który przysporzył panom dużą popularność, między innymi dzięki słynnemu singlowi Scooby Snacks, a na 100% Colombian w 98 nie znalazł się żaden hit na miarę wspomnianego właśnie, no ale to był znakomity album, który mimo wszystko w niczym nie ustępował debiutowi. A Big Night Out, który za nami, na letni wieczór nadaje się idealnie. Fun Lovin' Criminals. No i w 98 roku jeszcze zostajemy. To będzie teraz takie moje małe wykopalisko. To może nigdy nie był jakoś bardzo popularny zespół, ale na swoim koncie ma naprawdę parę wartościowych płyt i numerów. Panowie są z angielskiego Southport i nazywają się Gomez, a tak debiutowali w 98 roku. Get Myself Arrested. Gomez.

Wspominałem na początku, że przed 22 na pewno zrobimy rzut oka na tego tygodniową koncertową mapę. No i wybiegamy już myślami do weekendu, bo w Katowicach odbędzie się kolejna edycja OFF Festiwalu, czyli imprezy, której kołem zamachowym, że tak to ujmę, jest Artur Rojek. No i pan Artur w tym roku do Doliny Trzech Stawów zaprosił między innymi gitarzystę The Smiths, Johnny'ego Marra. Jego kolega z zespołu, jak pewnie państwo pamiętają, Morrissey, niedawno odwołał w ostatniej chwili swój koncert w Polsce. No miejmy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie panu Marowi, żeby wystąpić w Katowicach i zagrać na przykład Easy Money, utwór, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. W Katowicach również pojawią się mistrzowie, nie zawaham się użyć tego słowa, amerykańskiej alternatywy, czyli grupa The Flaming Lips. Pierwszy raz na OFF Festiwalu grali w 2010 roku, no a teraz przyjeżdżają, żeby zagrać w całości album,

tego wtedy nie mieli okazji zagrać, bo jeszcze go w ogóle nie nagrali. Yoshimi Battles the Pink Robots. To był 2002 rok. Niezwykle udane i uznane dzieło Amerykanów, na którym znalazły się te oto dźwięki. Do you realize? The Flaming Lips, The Rock.

I tak oto znaleźliśmy się w strefie urodzinowej. Dziś świętuje m.in. niejaka Deborah Ann Dyer, szerzej znana jako Skin, wokalistka z Skunk Anansie. Często koncertuje w naszym kraju ze swoim zespołem, zresztą niedawno po raz kolejny. A dziś postanowiłem wyszperać ten niesamowicie energetyczny utwór z 2009 roku z płyty Smashes and Trashes, Tear the Place Up, to jego tytuł, który od lat mi już towarzyszy przy różnych okazjach, no ale w tym programie chyba jeszcze jakoś nie było okazji, by go zagrać. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny utwór, ten na pewno nie po raz pierwszy się tutaj pojawia, bo sięgamy po ścieżkę dźwiękową filmu Mission Impossible. Tu, na niej znalazł się ten oto numer Metalliki, no i pojawi się za chwilę kolejny głos, którego właściciel ma dzisiaj urodziny. James Hetfield, o nim mowa oczywiście, I Disappear i Metallica przed nami.

Dawno niesłyszani, ale jak zawsze w formie. Minęły 4 lata bez nowej płyty Falls. Janis, wokalista grupy, coś tam kombinował solo po drodze. No ale wypadałoby już pomyśleć o jakimś nowym albumie, także subtelnie podpowiadam. Falls i The Runner już za nami wyszły rok. To ja proponuję przy temacie biegania w tytule pozostać, bo przed nami utwór zatytułowany Run. No i wykona go amerykańska grupa, znana z naszej anteny, chociażby z kawałka Shine z lat 90. Collective Soul, tak się nazywają. W Europie może nie stali się jakąś dużą gwiazdą, ale w Stanach mają taki dosyć ugruntowany status. No a dziś wokalista zespołu Ed Roland ma urodziny. No i ciekawostka, urodził się dokładnie tego samego dnia, co James Hetfield z Metallica. Collective Soul i Run przed nami.

Down Boy. Tego utworu słuchaliśmy przed chwilą. No a teraz ponownie powracamy na koncertową mapę tego tygodnia. Wspominaliśmy już o zaczynającym się w piątek OFF festiwalu w Katowicach. No a teraz będzie utwór, który niewykluczone ci, którzy pojawią się jutro na letniej scenie progresji w Warszawie, usłyszą go na żywo. To wielki hit z filmów o Jasonie Bourne, Extreme Ways. Jutro Moby na koncercie w Warwie.

Yes w Estée Rock, czyli projekt dowodzony przez charyzmatyczną Karyno. Przypomnę, w rozwinięciu Orzołek, czyli amerykańską artystkę mającą polskie korzenie.

Where there's smoke, there's a fire, czyli po naszemu nie ma dymu bez ognia, tak byśmy to przetłumaczyli. No i zespół The Black Keys ze swojej najnowszej płyty Peaches z maja tego roku. Trzy płyty w przeciągu 2 lat wydali. Ciekaw jestem, jak długo będą podtrzymywać tę częstotliwość swoich nowych wydawnictw. Ja w każdym razie nie mam nic przeciwko temu. The Black Keys już za nami w Esty Rock, podobnie jak i nasze wieczorne spotkanie, bo zbliżamy się do 22:00. Tradycyjnie polecam tę audycję w wersji podcastu, który pojawi się niedługo na skrock.pl. Tam też do odsłuchania wcześniejsze programy.

No tak, przed chwilą zespół z Ohio, więc zakończymy dziś utworem grupy też z tamtych okolic. Trochę w dół mapy się przesuniemy, jedynie do Kentucky, bo stąd pochodzi ta właśnie ekipa. Nazywają się My Morning Jacket, a i brzmieniowo też do The Black Keys mają blisko, czego najlepszy dowód w postaci utworu Squid Ink, którym dzisiaj zamkniemy nasze spotkanie. My Morning Jacket. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego wieczoru.

autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Eska Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Zaczynamy. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Zdrowie psychiczne definiowane jest jako dobrostan, w którym człowiek potrafi się realizować, radzić sobie z codziennym poziomem stresu, potrafi planować czy przewidywać też konsekwencje swoich wyborów i działań. W przypadku osobowości typu borderline utrzymanie równowagi psychicznej jest bardzo trudne, czasem nawet niemożliwe, zwłaszcza gdy główną cechą zaburzeń jest tak zwana labilność emocjonalna, tak wyczytałem. Z powodu borderline cierpi wiele Polek i Polaków, cierpią także osoby z ich najbliższego otoczenia. Takie dane też znalazłem. Jakie są cechy osobowości borderline? Jak pomóc osobie z tym zaburzeniem i jakie są metody terapii w tym konkretnym wypadku? Co warto wiedzieć na temat borderline, a czego może nawet nie wiedzieliśmy wcześniej? O tym dziś w programie.

0: W roli ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline i co dalej. Witam Ciebie ponownie w gościnnych progach drogowskazów, Ulo.
1: Witaj ponownie.
0: Skala borderline jest w społeczeństwie duża. Nie pytam teraz o statystyki, przynajmniej ja też tak to widzę, czytając właśnie różne informacje w sieci. Dlaczego, Ulo? Co na to wpływa? Co wyzwala, co powoduje osobowość borderline? Nie wiem, czynniki środowiskowe na przykład?
1: Tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pomyśleć sobie o takich trzech grupach czynników, a najpierw punktem wyjścia do naszej dalszej rozmowy pewnie będzie takie stwierdzenie, że człowiek jest istotą biopsychospołeczną. Co to oznacza? Że to będą czynniki zarówno biologiczne, psychologiczne, jak i społeczne. W biologicznych mówimy tutaj o uwarunkowaniach biologicznych, prawda, o na przykład budowie mózgu, o neuroprzekaźnikach, o neurochemii biologicznych, podstawach naszych zachowań. Tutaj w tym wypadku mówimy o wielkości, ale też nadreaktywności takich dwóch ważnych struktur, którymi są ciało migdałowate i aktywność hipokampów. To są struktury, które przy osobowości borderline, jak pokazują badania, zazwyczaj są pomniejszone, więc szybciej przez to pobudliwe, prawda? Ulegają tutaj szybciej się zaświecają, zapalają. No i tutaj też są tego konsekwencje w postaci takiej nadwrażliwości, impulsywności, takiej tutaj wrażliwości w odpamiętywaniu różnych zdarzeń trudnych, prawda? Stąd takie czasami można mieć wrażenie, że ta osoba przenosi się trochę w czasie emocjonalnie i reagując na sytuację dla siebie stresową, wyzwala tak każdy z nas pamięć i informacje o wydarzeniach zaprzeszłych. Natomiast tak jakby nie oddziela do końca, że dzieje się to

w odpamiętywaniu różnych zdarzeń trudnych, prawda? Stąd takie czasami można mieć wrażenie, że ta osoba przenosi się trochę w czasie emocjonalnie i reagując na sytuację dla siebie stresową, wyzwala tak każdy z nas pamięć i informacje o wydarzeniach zaprzeszłych, natomiast tak jakby nie oddziela do końca, że dzieje się to

0: powiedzieć, że każdy stresor trafia do tego samego worka, którym jest silny lęk przed porzuceniem, odrzuceniem, unieważnieniem, dewaluowaniem, czyli zniknięciem dla kogoś relacji, przestaniem być ważnym, prawda? I tutaj mówimy o tym, że człowiek to zwierzę społeczne, w związku z czym jest to lęk, który dotyczy każdego z nas, ale myślę sobie, że dla tych osób on jest szczególnie intensywny, częsty i bardzo trudny. Druga grupa czynników to czynniki społeczne. Tutaj myślę sobie, ma zarówno rolę ta socjalizacja pierwotna, czyli wychowanie w rodzinie, ale też myślę sobie, że trochę jako społeczeństwo również mamy, jako kultura i język tej kultury, język wartości, pewne znaczenie w rozwoju tegoż zaburzenia osobowości, czy podtrzymywaniu jego trudności, może tak byłoby to konkretniej nazwać. I też te czynniki tutaj same psychologiczne, czyli takie, które są związane z impulsywnością, z umiejętnością regulacji emocji. Tutaj jest duża i szczególna trudność z rozszczepieniem obrazu siebie i z różnymi schematami, które są dla nas tutaj znaczące, z niestabilnymi, takimi intensywnymi przeżyciami emocjonalnymi, trudnością samoregulacji, w zaufaniu sobie, w takim rozszczepieniu obrazu siebie i innych. Stąd ten słynny rollercoaster emocjonalny oparty trochę na idealizacji, dewaluacji siebie i innych w obrazie naszych relacji z tymi osobami i ich z nami.
1: A propos właśnie tego emocjonalnego rollercoastera, który jest dość typowy tak dla osobowości typu borderline, wbrew pozorom może on wywoływać też takie uczucie pustki, nie? Tak to chyba nawet zostało zdefiniowane. Dlaczego? Jak tę pustkę właśnie tutaj rozumieć w tym wypadku?
0: W przyrodzie nie ma pustki. I tak samo w człowieku. Człowiek jest taką naprawdę bardzo złożoną strukturą i procesem zarazem, więc ta pustka to jest często taki stan, w którym osoba nie do końca potrafi nazwać to, co czuje, więc ta pustka w tym wypadku oznaczałaby trochę taką zasłonę dymną dla tych emocji, czyli mechanizm obronny, który nazywamy dysocjacją. Inaczej mówiąc, wydaje mi się, że nic nie czuję, ponieważ gdybym czuł to, co mógłbym poczuć w danym momencie, to mogłoby to być dla mnie szczególnie intensywne i trudne, może nawet traumatyczne, obciążające, w moim przeczuciu zagrażające. I zazwyczaj tam ta pustka też nie trwa cały czas, ona się pojawia w których momentach i trzeba zaznaczyć, które to są konkretnie sytuacje, w jakich obszarach ta pustka miałaby tu być odczuwana. Tam nie ma pustki, tam jest raczej ciemność, wystarczy zaświecić światło, żeby zobaczyć, czego się boimy, a ta pustka ukrywa te rzeczy przed nami.
1: Zaburzenie borderline, Ulo, obniża jakość życia, też podwyższa ryzyko jego utraty nawet. O co tutaj chodzi z tym ryzykiem właśnie utraty? Czy chodzi o skłonność takich osób do ryzykownych zachowań na przykład? Do życia po tak zwanej bandzie, czy może da się to jakoś szerzej wyjaśnić, czy ja to upraszczam w tym momencie?
0: Myślę, że działa na to oczywiście jak zwykle wiele czynników, ale tak, ponieważ mamy tutaj do czynienia z trudnością samoregulacji emocji, zwłaszcza tej negatywnej emocjonalności, już tu mówiąc o uproszczeniu, bo nie ma przecież pozytywnych i negatywnych emocji, to jest nasza ocena tego, co przeżywamy i na ile to jest dla nas trudne, prawda, jak się uczymy o tym myśleć. Ale jest też ta impulsywność i myślę sobie, że w sytuacjach stresu te osoby, lęk, czy wstyd, czy poczucie winy, no jednak tutaj przetwarzają w dosyć intensywniejszy sposób niż ten zwyczaj ogół populacji. W związku z czym faktycznie jest taka skłonność do podejmowania zachowań impulsywnych, które mogą okazać się również zachowaniami ryzykownymi. Tym bardziej, że takie zachowania ryzykowne czasami też służą różnym celom, między innymi temu, żeby poczuć coś z tej pustki, żeby się z niej wyrwać, bo to jest taki, no jednak dla tych osób bardzo przykry, trudny stan. One się z tej pustki wcale nie cieszą. A z drugiej strony też jakoś siebie potwierdzić w tym wszystkim, że jestem ważny, kiedy się złoszczę. I dopiero wtedy. I wtedy właśnie zaczynam gdzieś próbować, no, na przykład zdominować sytuację, prawda, czy przetestować partnera, czy siebie.
1: A kto diagnozuje osobowość borderline? Jak taka diagnostyka wygląda w praktyce? Na czym się skupia? Często o to pytają internauci, bo mam takie wrażenie, że akurat borderline można pomylić z jakimś innym, na przykład z jakąś inną trudnością, jakimś innym zaburzeniem, prawda? Tutaj jest taka łatwość.
0: To jest zagwozdka wielu specjalistów również, dlatego, że tutaj są cechy wspólne zarówno w obrębie same kategorii zaburzeń osobowości, na przykład są cechy wspólne z osobowością narcystyczną, z zaburzeniem osobowości, prawda, to i o tym typie narcystycznym. Są pewne rzeczy, które są wspólnym mianownikiem dla obu grup trudności, natomiast różnią się w istotny sposób. Jak również można pomylić to najczęściej z HAD-em, czyli z chorobą dwuopiegunową afektywną, ale tutaj też, chociaż też jest wspólny mianownik, to jednak pewne cechy kliniczne są istotne. Na przykład to, czy to jest reakcja na jakieś wydarzenie i ona jest zazwyczaj krótkotrwała, przemijająca, czy jest to stan, w którym się pewnego dnia budzimy, utrzymuje się właściwie bardziej związane z tutaj neuroprzekaźnictwem mózgu, z chemią naszego myślenia, odczuwania, przeżywania, reagowania, niż tak naprawdę z reakcją na otoczenie, jak to i co się dzieje w tym otoczeniu, czy w naszych myśli,

0: prawda? Jak to miewa tutaj miejsce w przypadku osobowości o typie borderline. Trudność samoregulacji emocjonalnej czy impulsywność to są takie objawy nieswoiste, więc tak naprawdę one mogą występować również na przykład w depresji agitowanej.
1: No właśnie o tym myślę.
0: Tak, więc czy tam nawet spektrum autyzmu, prawda? Więc myślę sobie, że trzeba naprawdę wiedzy klinicznej i wrażliwości klinicznej do tego, żeby taką hipotezę diagnostyczną, którą jest diagnoza, postawić. I tym zajmuje się zazwyczaj psychoterapia, psychoterapeuta w trakcie procesu, ale również no przede wszystkim lekarz psychiatra, prawda, czy ewentualnie psycholog kliniczny, który no, ma uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu wywiadu, obserwacji, ale też testów klinicznych. Natomiast no, myślę sobie, że taki interwent kryzysowy może podejrzewać, ale też nie jest od tego. Podobnie, nie wiem, pielęgniarka, czy nie wiem, mama, tata, brat, kochanek, prawda. Diagnozujmy się, starajmy się poznać i ewentualnie, jeżeli są takie trudności, o nich rozmawiać na tyle, żeby kogoś zaprosić do przyjrzenia się sobie.
1: A czy osoby z borderline mają większą skłonność do zachowań przemocowych wobec też siebie samych i wobec innych? Jeśli tak, to z czego to się bierze, jeżeli to jest prawda? Że taka skłonność jest jakby, no ma znaczenie, jest istotna, jest zauważalna, tak?
0: Jest różnica między agresją a przemocą, prawda? Więc tutaj trudno mi powiedzieć, że te osoby są bardziej skłonne do stosowania przemocy. Na pewno jest większa skłonność, tendencja do reagowania autoagresywnie, czy też agresywnie, prawda? Autoagresywnie, czyli kierując agresję w stosunku do siebie, a autoagresywnie, a agresywnie to na zewnątrz, prawda? Natomiast to, czy to się rozwinie w przemoc, no to też zależy od wielu innych czynników, na przykład podtrzymujących te zachowania. Czyli czy jest na to przestrzeń, czy nie ma granic postawionych przez drugą stronę, czy też osoba zauważa tutaj na przykład następstwa tego, że takie zachowania działają, w związku z czym można je powielać, prawda, czy dochodzi do tego taki instrumentalny i celowany charakter, prawda. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc, nie mogę tego powiedzieć, jeśli chodzi o agresję, tak, ta tendencja jest troszkę większa.
1: 123. strona twojej nowej książki, Ulo, obraz siebie i innych oczami borderline. W jaki sposób osoby borderline widzą siebie samych oraz innych z ich otoczenia?
0: No, drodzy Państwo, widzą je dokładnie tak, jak my widzimy siebie, prawda? Czyli nie mając borderline. Natomiast są takie momenty, bo to jest moment, kiedy faktycznie ten obraz gwałtownie się zmienia. Dlatego, że tutaj mówimy o takim zjawisku jak rozproszone ja. To ja jest, można powiedzieć, rozproszone, poczucie własnej tożsamości. Dochodzi do takiego mechanizmu rozszczepienia. Stąd ta idealizacja i dewaluacja w relacjach, tak siebie, jak i partnera i samej relacji, co też nazywane tutaj jest potocznie przez nas takim emocjonalnym rollercoasterem, że właściwie mówimy, że ktoś ma dwie twarze, my nie wiemy, w jakim on nastroju wstaje, w jakim nastroju się budzi, prawda, kim on właściwie jest. I w danym momencie, kiedy dochodzi do takiego dużego napięcia emocjonalnego, następuje jakiś zwrot w obrazie siebie. Kiedy przeżywają zwłaszcza te osoby takie intensywne, negatywne emocje, dochodzi do sytuacji, w której nierzadko już nie wiedzą, czy one są dobre, czy one są złe, prawda. Dochodzi do jakiejś takiej polaryzacji myślenia, dychotomii, jakby jedna część mnie miała wykluczać drugą, jakbyśmy byli wewnętrznie skłóceni, prawda. To jest dosyć istotnym problemem tutaj. Na co dzień można czuć się w taki sposób, że ja znam ogólnie siebie, wiem, czego się po sobie spodziewać, ale kiedy dochodzi do głosu poczucie winy, wstyd, lęk, złość, to nagle coś się we mnie przestawia, zmienia i nie rozumiem do końca swoich reakcji. Zaczynam się siebie bać, wstydzić, boję się, że to, co myślę o sobie w tym momencie, ja, czy moje zagubienie, czy jakieś wrażenie swojej niekompetencji, czy dziwaczności, będzie odbierane tak samo przez innych ludzi, więc właściwie tu dochodzi do kolejnego mechanizmu, czyli projekcji. Wszystko, co sobie myślę, że zaraz zrobią mi inni i zaczynam się wycofywać z relacji, prawda? Albo próbować ich przekonać, że tak nie jest, tak naprawdę nie walcząc z otoczeniem, bo to pozornie, tylko z samym sobą i z własnymi przekonaniami na swój temat. I ten obraz siebie, jak i partnera, może być rozszczepiony na wyłącznie dobre części i wyłącznie złe. Idealizując, co chcemy zrobić, chcemy czuć się bezpiecznie i chcemy wierzyć, że spotkaliśmy tego właściwego, fantastycznego człowieka, odpowiadającego naszym oczekiwaniom i potrzebom, więc zaczynamy go idealizować, by czuć się bezpiecznie, prawda? No ale człowiek nie jest ideałem, w związku z czym pewnego dnia dochodzi do fazy rozczarowania i tutaj nie ma takiego dialektyki, że on jest fajny, ale jednocześnie potrafi, nie wiem, się spóźniać albo nakrzyczeć czasami na mnie, czy tam rozczarować mnie, czy siebie, tylko przechodzimy do fazy dewaluacji gwałtownie, jakby z jednego końca kija skacząc na drugi i zaczynamy w tym momencie próbować się odciąć od tej osoby emocjonalnie, zanim tak naprawdę ona miałaby skrzywdzić w jakiś sposób nas. Oczywiście to się nie musiałoby wydarzyć, ale wyobrażamy sobie, że znowu projekcyjnie, skoro ja mam ochotę od niej uciec, bo już przestała być dobra, jest wyłącznie zła, no to pewnie trzeba się chronić przed tym, że miałaby zrobić mi krzywdę.
1: A propos właśnie, Urszulo, skakania z jednego końca kija na drugi koniec, co tak naprawdę wyzwala tę legendarną wręcz zmienność nastrojów u borderline? Dlaczego na przykład, wiesz, przychodzą do domu z pracy w super nastroju, prawda, po czym kilka minut później następuje zwrot o 180 stopni, wkracza markotna mina, wycofanie, złość, nie wiem, nawet agresja słowna, jakakolwiek?
0: Myślę, że tutaj

0: No właśnie, dochodzi do głosu tutaj ten element rozszczepionego obrazu siebie i kogoś. W sensie moje emocje miałyby mówić, kim jestem w danym momencie, prawda? Tutaj ważne jest w pracy też z takim postrzeganiem siebie i innych, czy relacji, podejście też dialektyczne, czy umiejętności i rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności mentalizacji, czyli tak samo jak ja mogę rozumieć swoje stany emocjonalne, mogę też rozumieć stany emocjonalne innych osób. I tak naprawdę to, co może zmieniać tutaj nastrój, może być niewidoczne dla otoczenia, ale to często jest jakaś myśl, która zahacza o te największe lęki, prawda? Czyli na przykład lęk przed tym, że ktoś mnie zdradza, nie kocha, że mnie miałby porzucić, unieważnić, nie szanować, prawda? Więc to wystarczy, że pomyślę sobie o tym, że no, mój partner ostatnio, nie wiem, przykładowo mniej czasu mi poświęca, trochę się ostatnio mijamy i nie szukam czynników zewnętrznych, tylko odnoszę to od razu do siebie. Pewnie już mnie nie kocha, albo pewnie ja zrobiłem coś źle, więc starając się to jakoś naprawić, zaczynam lgnąć do niego, prawda? Zaczynam od niego zabiegać, łasić się o miłość, dopytywać o dowody i potwierdzenie tej miłości, a że jeszcze używa telefonu, a ja nie mogę tam zajrzeć, bo przecież jestem kontrolujący, nie chcę być złym człowiekiem, to cóż robię? No to myślę sobie, że właśnie pewnie już nawiązał kontakt z kimś innym. I zaczynam testować, podejrzewać, sprawdzać, a może sama się już wycofuję, bo nie będę w takim układzie.
1: A jak osoba z borderline radzi sobie z tak zwanymi życiowymi trudnościami, nie wiem, w pracy, w relacji, z nagłymi zwrotami akcji, a może właśnie paradoksalnie do tego zmierzam, za sprawą borderline ma takie, wiesz, jakby unikalne predyspozycje, które sprawiają, że zaskakująco dobrze odnajduje się ona w skrajnych sytuacjach i okolicznościach.
0: To, jak funkcjonujemy, zależy od stopnia naszych zasobów i ich trudności, prawda? I tak samo tutaj w przypadku osób zmagających się z borderline, tak też to trochę działa, dlatego, że jak pomyślimy sobie tutaj o skali trudności, to mówimy o jakichś takich przynajmniej trzech poziomach, prawda? Takiej, która się czasami objawia różnymi rodzajami trudności, problemów, napięć, lęków, obaw, prawda? Takiej, która już w jakiś sposób powoduje przez to jakieś większe trudności w naszym funkcjonowaniu. Na przykład zaczyna znacząco oddziaływać na nasze relacje z innymi ludźmi, z jakąś większą grupą osób, prawda? Czy też relacje zawodowe. No i mówimy już o takiej najcięższej skali, kiedy zaczynamy zagrażać mocno sami siebie, zaczynamy się karać, prawda, pojawia się właśnie ta autoagresja, jak te okaleczenia, jakaś mnogość zachowań tutaj takich autoagresywnych, w tym suicydalnych, prawda, więc tutaj dochodzi już do zagrożenia życia. To nie jest powiedziane i nie chciałabym, żebyśmy patrzyli w ten sposób na jakiekolwiek tutaj trudności związane ze zdrowiem psychicznym, że jeżeli mam depresję, mam borderline, czy nie wiem, HAT, to jestem jakiś, prawda, bo wyobrażamy sobie trochę tak, jak niech każdy z nas teraz zrobi mały test, jadąc samochodem, stojąc na przystanku i zastanowi się, co przychodzi mu do głowy, kiedy mówi borderline, prawda? No zazwyczaj przychodzą tam jakieś takie straszne historie i bardzo cię przepraszam, ale one są związane też trochę z językiem, kulturą, ale też z medialnym przekazem tego, w jaki sposób myślimy, prawda? No gdzieś media trochę kształtują nasze myślenie, pomagają nam odnaleźć to, co nas interesuje, zależy od czego słuchamy i w czym szukamy. Natomiast raczej ten obraz społeczny borderline, no nie jest pozytywny.
1: Nie jest pozytywny, zgadza się.
0: I dlatego też myślę sobie, ostatnio mam taką refleksję, że pisząc moją książkę o borderline, chyba strzeliłam sobie trochę w kolano. Chciałam pomóc, chciałam popularyzować wiedzę w tym dosyć, mam wrażenie, wąskim, ale ciekawym zakresie. A tu się okazuje, że nawet samym pacjentom może być bardzo trudno po nią sięgnąć. No bo wyobraź sobie, stoisz w empiku, sięgasz po tą książkę i przynajmniej dwie, trzy osoby obok patrzą na ciebie z niedowierzaniem, prawda? O, pewnie masz borderline, nie wiadomo, czy nie wyskoczysz z nożem, albo nie zaczniesz krzyczeć na kogoś, prawda?
1: Zaburzenie kryjące się pod pojęciem osobowości borderline uważane jest, jak czytam, za jedno z najcięższych, wymagających podjęcia terapeutycznych kroków i poddania się też specjalistycznej pomocy. Kiedyś zaburzenie borderline sprawiało trudność w jednoznacznym skategoryzowaniu. Osoby poddające się terapii miały zestaw określonych cech typowych dla podejrzewanego zaburzenia, jednak ich codziennych wyborów i sposobu funkcjonowania nie można było przypisać do typowo występujących nieprawidłowości. Reakcje emocjonalne oraz przejściowe objawy były więc też przypisywane również innym podejrzewanym u pacjenta zaburzeniom. Czy da się dobrze żyć z borderline? Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, która leży na naszym studyjnym stole, a to Borderline i co dalej? Michał Poklękowski do rozmowy z Ulą wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Bardzo częsta zmienność nastrojów, zachwiana równowaga psychiczna, częste odczuwanie całego spektrum emocji, często skrajnych i uczuć sprawia, że osoby te bywają no też chronicznie zmęczone, jak się dowiedziałem. Osobowość borderline, o której teraz mówię, to grupa występujących cech, sposobów zachowania, postrzegania z pogranicza zaburzeń nerwicowych, lękowych typu neurotycznego oraz psychotycznych. Zaburzenie osobowości typu borderline dotyka, jak się dowiedziałem, nawet 3% populacji ogólnej. W Polsce stanowi ono też poważny problem kliniczny. Diagnozę tę dostaje prawie połowa pacjentów z zaburzeniami osobowości, a osoby z borderline stanowią nawet 1/4 wszystkich hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. A dziś o tym w drogowskazach. W studiu ekspertka, znana już wam pewnie z kilku innych przeszłych edycji drogowskazów, to Urszula Strudzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa i autorka książki Borderline i co dalej. Witam ciebie po raz drugi.
2: Witaj.
1: Związek intymny z osobą borderline, Urszulo. Największe wyzwanie i też trudności w nim, to według ciebie to, co to by było?
2: Myślę, że dla otoczenia tutaj osób najbliższych, bo też chciałabym zaznaczyć od razu, że borderline to w tych relacjach zazwyczaj się gdzieś objawia. Te trudności tutaj są najsilniejsze, dlatego że no właśnie dotyczą wyobrażenia o sobie czy o kimś, prawda? Natomiast kimś, kto jest dla nas w jakiś sposób ważny. My mówimy trochę o tym, że taką koronną tutaj trudnością jest nawiązywanie i podtrzymywanie relacji intymnych, ponieważ one rządzą się takim prawem jak bliskość. To jest bardzo intymna, nieśmiertelna potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości, intymności, wspólnoty i miłości. I te potrzeby są dla nas bardzo ważne. One są potrzebami wzrostu i rozwoju. Nie można ich ominąć, więc każdy ich potrzebuje. Natomiast u osoby borderline one przy okazji bycia tutaj w tej roli takich warunków rozwoju są jednocześnie przeżywane jako powód do silnego niepokoju o siebie, o swoją pozycję w relacji, o to, czy ja mogę, czy jestem wart miłości, czy jestem wystarczający, żeby mnie kochać, żeby mi ufać, żeby mnie szanować. Więc tutaj są one źródłem niezwykle silnych lęków, napięć, utrwalonych, jak to przy zaburzeniach osobowości i wkomponowanych w obraz siebie. Dlatego też w relacjach intymnych, bliskich, one się najczęściej tutaj będą objawiały. A z drugiej strony, no najwięcej się w tych relacjach dzieje. Wyobrażeń, fantazji, ideałów, ale też naszych rozczarowań.
1: Osoba borderline może być też naszą szefową, naszym szefem. To chyba musi być wyzwanie, nawet koszmar, pracować pod kimś takim. Pyta o to w sieci pani Klaudia z Łodzi na forum poświęconym borderline, do którego dotarłem, szykując się do naszego spotkania też w studiu. Nie tylko czytałem twoją książkę, ale również wertowałem fora. Czy to jest zasadne pytanie, pani Agnieszki? Zasadna diagnoza? Koszmar? Mieć na przykład szefową szefa borderline?
2: No dziękuję, jestem wdzięczna za to pytanie z tego względu, że ona świetnie pokazuje, nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, w jaki sposób my myślimy o różnych diagnozach dotyczących zdrowia psychicznego, jak wiele lęku jest w tym pytaniu. Bo ja też spotykam się zawodowo, no i też niekoniecznie zawodowo, bo przecież w życiu prywatnym również gdzieś takie spotkania mają miejsce z osobami zmagającymi się z borderline i muszę powiedzieć, że tak jak w twoim pytaniu to było zawarte, te trudności bardzo często dotyczą tych najbardziej intymnych relacji, co oznacza, że możesz mieć szefa, koleżankę, kuzynkę z borderline i możesz nawet o tym nie wiedzieć, nawet tego nie doświadczyć, tak? Więc to też nie jest powiedziane, że mój szef jako osoba, jako pacjent tutaj zmagający się z borderline, to miałby być jakiś koszmar, czyli co? Potwór, dwugłowy stwór, który czeka na twoją duszę. To co to miałoby znaczyć, tak, prawda? Fajnie, że pani zadała to pytanie, bo ono pokazuje nasz społeczny sposób i odbiór tego zjawiska i przede wszystkim jakiś taki katalog naszych osobistych lęków, wyobrażeń, przekonań, a co tym idzie mitów i stereotypów, które są bardzo krzywdzące i potem ktoś nawet z taką diagnozą, ją podejrzewając, czy już będąc w jej trakcie, a nawet ją posiadając, ma problem właśnie w sięgnięciu po moją książkę, czy zgłoszeniu się na terapię, bo czuje się, że jeżeli przyzna się sam przed sobą, że posiada taką diagnozę, no to może być narażony właśnie na takie wyobrażenie o tym, że ktoś miałby mieć go za potwora, za koszmar, prawda? To odpowiada jego największemu lękowi. Tu mamy takie samo sprawdzające się proroctwo, efekt zamkniętego koła, bańki poznawczej. No i kończymy na tym, że lepiej nie mieć borderline, więc ja sobie to w takim razie wyprę. Albo będę karał siebie lub kogoś z tego powodu.
1: A jak postępować z osobą borderline, kiedy jej zachowanie, Urszulo, wynikające też z tego zaburzenia, stanie się dla nas, dla osób z jej bezpośredniego otoczenia, zbyt obciążające, zbyt trudne? Bo tak to sobie też trochę wyobrażam, że osoba borderline może mieć jakąś taką, może trochę większą, jak się mylę, to mnie wyprowadź z błędu, może mieć troszkę większą łatwość, taką skłonność do przekraczania cudzych granic na przykład.
2: Myślę, testowanie. Że tak jest. Na pewno testują to osoby osoby no, częściej niż zazwyczaj przeciętna populacji gdzieś testują, ale nie po to, żeby tutaj w jakiś sposób nas dominować, ujarzmiać, krzywdzić, tylko raczej z powodu własnego lęku, własnych obaw, żeby odnaleźć się w sytuacji, sprawdzić, na ile ja dzisiaj jestem bezpieczny. Co z tego, że pytałam, czy kochasz mnie wczoraj, ale dzisiaj jest inny dzień i nie wiem, czy nie przestałeś w trakcie. Natomiast to może być szczególnie trudne, uciążliwe, kiedy otoczenie ma wrażenie, że staje się kontrolowane, osaczane w jakiś sposób lub też oskarżane o różne zjawiska, o różne cechy czy działania, intencje, których nie miało na myśli, prawda? Czyli ty mnie zdradzasz, ty nie traktujesz mnie poważnie, prawda? Ja się do ciebie nie liczę. To są najczęściej takie skargi. Natomiast myślę sobie, że albo ty jesteś nagle kimś innym, prawda? Bo masz dwie twarze. No nie, no generalnie popatrzymy na człowieka jako na istotę i proces, strukturę złożoną. Mhm. Czyli ja mogę balansować między, i wszyscy balansujemy, proszę państwa, między różnymi, można powiedzieć, odcinkami naszych cech, tak? Gdzie na jednym jego końcu mamy jakąś cechę, a na drugim jej przeciwieństwo, czyli jej maksimum i minimum potencjału. I gdzieś, jak tramwaje między zajezdniami, gdzieś się tutaj na tych odcinkach znajdujemy i to jest dynamiczny proces. Mówimy o tym, że balansujemy wszyscy w pewnego rodzaju antynomiach, czyli ja jestem, na ile jestem dobra, na ile zły, prawda? Na ile jest we mnie mądrości, a na ile niekompetencji, głupoty, prawda? Już mówiąc kolokwialnie. Na ile jestem towarzyski, a na ile wycofuję się w różnych sytuacjach. Wszyscy tego doświadczamy. Natomiast u tych osób nie ma tego poruszania się tramwajem między jedną a drugą zajezdnią. Nią, tylko jest przeskok w wyobrażeniu o sobie, prawda? Czyli jestem tylko dobry albo tylko zły. I jeżeli uważam o sobie dobrze, to trudno przyjąć mi krytykę i boję się odrzucenia, że ta krytyka miałaby nagle zbić mnie z jakiegoś pantałyku naszej relacji i wyobrażenie o sobie, więc pewnie jestem od razu złym człowiekiem, a jak jestem złym, to zasługuję na co? Na odrzucenie, na karę, na unieważnienie, niebyt, nicość. To są jakieś takie bardzo zagrażające fantazje.
1: Internauci bardzo często też pytają, czy borderline ujawnia się już u dzieci, u nastolatków. Czy może też ujawnić się na przykład nagle w wieku dojrzałym, nie wiem, u kogoś, kto ma 45-50 lat, czy może pojawić się nagle, tak do tego zmierzam. I też jakie zaburzenia mogą być mylone z borderline, co może utrudnić też no, niesienie skutecznej pomocy takiej osobie?
2: Myślę sobie, że tak. Na pewno, ponieważ nasza osobowość rozwija się przez całe życie, a najintensywniej ona rozwija się w okresie naszego dzieciństwa, właściwie wczesnego dzieciństwa i trochę później do okresu adolescencji. To jest taki najintensywniejszy tutaj odcinek tego procesu rozwojowego, to też trudno jest stawiać diagnozy, które miałyby być diagnozami zaburzeń osobowości. Dlaczego? Ponieważ zaburzenie osobowości oznacza trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania w postaci przeżywania, reagowania czy interpretowania siebie, rzeczywistości i otoczenia, prawda? Natomiast tutaj trudno jest mówić o tym, że dzieci miałyby mieć jakiś stały wzorzec, bo one przecież dojrzewają, one testują różne rzeczy, one tutaj mają bardzo intensywne procesy rozwojowe, więc no, nie można tutaj stawiać diagnozy zaburzenia osobowości. I tak też się z tego, co się orientuje, nie robi. Dopiero po 18 roku życia, kiedy mówimy o tym, że już coś powinno trochę się utrwalić i jesteśmy osobami jednak dorosłymi, no to faktycznie tutaj takie diagnozy mogą być stawiane. One zazwyczaj też stawiane są ostrożnie, są pewnym procesem diagnostycznym. Nie robi się tego w 10 minut, prawda? Zwłaszcza w internecie, prawda? Samodzielnie gdzieś tutaj serwując i będąc samozwańczym diagnostą. Nie róbmy tego, drodzy państwo. Natomiast pewne cechy i zwiastuny oczywiście są. To jest ta właśnie labilność emocjonalna, która przejawia się gwałtownymi zmianami nastroju. Jest też tutaj taka ograniczona umiejętność mentalizacji i ona może być oczywiście jeszcze dziecięca, ale jednak im dłużej trwa, tym pokazuje, że człowiek nie nabywa. Dziecko, adolescent już później nie nabywa takiej umiejętności trochę interpretowania, ale też rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi. To też jest bardzo ważny sygnał, prawda? No i ta trudność w samoregulacji emocjonalnej, kiedy te zmiany są gwałtowne i czasami dochodzi głównie u młodzieży do takich zachowań autoagresywnych w postaci samookaleczania się. To też ma tutaj różne znaczenie, taka rola dokonywania samookaleczeń, bo to też się wiąże troszeczkę z przerwaniem, tak jak powiedziałeś wcześniej, rozmawialiśmy chwilę o pustce, o takim wrażeniu, że ja nic nie czuję, więc próbuję coś poczuć, albo mam bardzo negatywne w tym momencie doświadczenia, uczucia, w związku z czym próbuję paradoksalnie wywołać u siebie ulgę. A dlaczego? Ponieważ mózg reaguje w ten sposób, że kiedy zadajemy sobie krzywdę, ale nie róbmy tego, to nasz mózg uwalnia nieco endorfin i wtedy mamy wrażenie chwilowego odprężenia i ulgi i to mózg szybko zauważa, że to działa.
1: Czy da się, Urszulo, określić jakoś, co najmocniej drażni osobę borderline? Jakie zachowania innych są dla niej szczególnie dotkliwe, wręcz nie do zniesienia? Z czym borderline w tym kontekście ma największe problemy? Jakich zachowań nie rozumie, nie akceptuje na przykład?
2: Pytasz o wyzwalacze trudności? Tak. Tymi wyzwalaczami, takie nazwijmy. Na pewno są sytuacje, w których, no umówmy się, że też nie zawsze one są wyobrażone przez te osoby. Czasami my też traktujemy tak innych, kiedy unieważniamy, kiedy próbujemy kogoś niekonstruktywnie krytykować. Nie. Mówimy tutaj o konstruktywnej i niekonstruktywnej krytyce i mam nadzieję, że wszyscy potrafimy to rozróżnić, przynajmniej intuicyjnie. Konstruktywna jest taka, z której miałoby coś wynikać, która miałaby coś podważyć po to, by też czegoś się dowiedzieć, prawda? Czy coś zmienić. Natomiast nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że można spojrzeć na to w różny sposób. Natomiast niekonstruktywne odnosi się już najczęściej do osoby i tutaj mówimy trochę o dewaluacji, o unieważnieniu, o takiej krytyce, która rani. I myślę sobie, że no, włączamy w tym momencie komuś silnik z jego złością, a ta złość może być silniejsza niż u przeciętnej osoby, zwłaszcza, że do,

0: dotyczy jej głęboko, naprawdę bardzo głęboko, jej poczucia własnej tożsamości.
1: A propos właśnie tożsamości, wśród cech, jak wyczytałem borderline, widzę też między innymi kryzys tożsamości, zaburzenia tożsamości. O co dokładnie tutaj chodzi? Czy mogłabyś to wyjaśnić?
0: Mhm. Myślę sobie, że jeżeli mówimy o kryzysie tożsamości, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to normatywny kryzys tożsamości i on jest najczęściej u adolescentów takim zjawiskiem rozwojowym, prawda? Kiedy ja muszę ustalić to, kim jestem. Natomiast w przypadku osób zmagających się z borderline, one jakby utknęły w tym kryzysie, czyli generalnie nie udało im się tego ustalić i to, jaki mają obraz siebie, zależy od tego, jak się w danym momencie czują lub jak postrzegają sytuację. Tak jakby były takim emocjonalnym trochę kameleonem, prawda?
1: A co dobrze robi nastrojowi, samopoczuciu osób borderline, co łagodzi to zaburzenie na przykład? Jakie
0: przeciwieństwo unieważnienia, czyli traktowanie ich jak każdego innego człowieka, nie jak pacjenta przede wszystkim, prawda? Czyli tak, to jest też zjawisko, na które jesteśmy łasi wszyscy, ale szczególnie ono tutaj gra dużą rolę, jak taka umiejętność uprawomocnienia kogoś, że ja cię widzę z tym, co czujesz i to, co czujesz, nie zmienia tego, co ja o tobie myślę. Nie znikasz, nie przestajesz być ważny.
1: Okej. I właśnie w takich okolicznościach, jak zakładam, osoby borderline mogą być naprawdę dobrymi, perspektywicznymi partnerkami, partnerami, prawda?
0: Ja w ogóle uważam, że to są osoby, jak każdy z nas, no bo też dzielimy, nawet ja teraz chyba mam wrażenie, jak to mówię, to cały czas przeszkadza mi to, co mówię, mam wrażenie, jakbym dzieliła my
1: wiem,
0: i oni, nie?
1: Tak.
0: Absolutnie, nie. Każdy z nas ma swoją emocjonalność. Tutaj ta emocjonalność, przepraszam, jest troszeczkę bardziej intensywna, podkreślona i gdzieś są tego efekty. Natomiast myślę, że to są, że można mieć borderline i być dobrym partnerem. Natomiast na pewno, tak jak w każdym związku, jest dużo takich momentów, które są po prostu trudne. I tutaj mamy do czynienia z osobą, której wrażliwość jest nieco wyższa niż być może nasza. Prawda? Ona gdzieś jest bardziej wyczulona na takie sygnały o jakimkolwiek ryzyku odrzucenia, unieważnienia. To są osoby też wysoko empatyczne, tylko teraz tak, empatię też możemy tutaj podzielić na tą empatię emocjonalną i kognitywną, prawda? Emocjonalna to ta, której mi jest bardzo przykro, kiedy tobie będzie przykro i faktycznie te moje lustrzane neurony w mózgu, w płatach czołowych aż się tam świecą, więc ja wiem, co czujesz i czasami nie odróżniam tego, czy to jest twój smutek, czy mój. Mówimy tutaj o tej utratie granicy, prawda? Ale z drugiej strony ta kognitywna, czyli oparta o umiejętność mentalizacji, o odczytywanie i interpretowanie przeżyć drugiej osoby, jest troszeczkę obniżona. I na tym też polega między innymi jeden z tych nurtów terapeutycznych, bo tu można też tutaj podjąć psychoterapię psychodynamiczną, długoterminową i dochodzi się głęboko do tej potrzeby bliskości i stabilizowania w oparciu o obraz siebie i doświadczenia korektywne, ale mówimy też o takiej terapii, która jest oparta na mentalizacji właśnie, czyli na tym, żebyś mógł nauczyć się bardziej rozumieć trochę innych, niż wszystko odnosić do siebie jako sygnał zagrożenia z ich strony.
1: Osobowość typu borderline to poważne zaburzenie, które mocno wpływa na życie dotkniętych nim osób oraz też osób z ich bezpośredniego otoczenia. Objawy mogą utrudniać nawiązywanie, też podtrzymywanie relacji, mogą też stać się przyczyną podejmowania zachowań autodestrukcyjnych, ale nie muszą. Na czym polega zaburzenie borderline? Jak je terapeutyzować? Jak wygląda związek z kimś o osobowości tak zwanego pogranicza? O tym dziś w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej, którą mamy dzisiaj w studiu, a jej tytuł to Borderline i co dalej? Michał Poklękowski z Ulą spotkacie się jeszcze po raz trzeci i ostatni w tej edycji już niebawem.
2: SK Rok Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Co to jest borderline? Do niedawna jeszcze termin dość egzotyczny i może nawet niezrozumiały dla większości z nas. Borderline, inaczej osobowość pogranicza, to jeden z typów zaburzeń osobowości. A w ogólnym rozumieniu charakteryzuje się ogromną zmiennością, nieufnością, nieustannym testowaniem granic wytrzymałości swojej oraz innych osób z otoczenia, co bywa też wyzwaniem, zwłaszcza dla najbliższych albo współpracowników osoby z tym konkretnym zaburzeniem. Osobowość borderline diagnozuje się na podstawie wywiadu obejmującego obserwacje zachowań i też tendencji. O tym dziś w drogowskazach. Ten problem dotyczy wielu Polek i Polaków. W roli gościa i ekspertki Urszula Struzikowska-Marynicz. Ula jest psychologiem, socjologiem z Krakowa, autorką książki pod tytułem Borderline. I co dalej? Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witaj.
1: Bardzo ciekawy wątek w Twojej nowej książce, Urszulo. Strona 217. Zdrowe i patologiczne sposoby regulowania nastroju. To ważny aspekt życia osób borderline. Patologiczne to jakie? I jakie też to te dobre?
2: Dobrych, myślę, jest dużo więcej. Dobrych, czyli korzystnych i bezpiecznych, bo przecież nie będziemy oceniać ich moralnie.
1: No tak.
2: Korzystnych, nie? Korzystne to by były te, które potrzebują nasz kontakt z otoczeniem, potrzebują nasze wyobrażenie, to takie bardziej korzystne, bezpieczne osobie, czyli mówimy tutaj o takich kwestiach związanych z samorozwojem, z kontaktem z naturą, prawda, z budowaniem bliskich relacji, z poszukiwaniem wsparcia, tych relacji, w których to wsparcie czy bliskość możemy mieć, możemy na nie liczyć. Natomiast zawężając temat od końca strony, czyli o tych patologicznych formach. Tutaj jest ich mniej, natomiast one są bardzo tutaj faktycznie charakterystyczne. No to jest autoagresja, wszelkiego rodzaju samookaleczenia, autosabotaż, prawda? To są sytuacje, w których prowokujemy czasami konflikty po to, żeby testować własną wartość, albo żeby odcinać się w ten sposób od innych ludzi, myśląc, że to skoro oni porzucili nas, to jest zgodne z naszym wyobrażeniem o sobie, czyli właściwie już nie rozczarujemy bardziej niż tym, czego boimy się najbardziej, prawda? To jest dokonywanie, tu podejmowanie takich decyzji, czy dosyć impulsywnych, nieprzemyślanych, na przykład finansowych, obstawianie gdzieś w różnego rodzaju zakładach, prawda, wszystko na jedną kartę.
1: Skłonność do ryzyka trochę nadmierna.
2: Skłonność do ryzyka, dokładnie, bo wtedy się czuje, nie?
1: Tak,
2: to, czego jesteśmy przyzwyczajeni, czego nie do końca lubimy, ale z drugiej strony, co znamy, czyli ta intensywność emocjonalna, prawda, ta adrenalina, kortyzol, noradrenalina, stres po prostu, prawda, i podniecenie. Tutaj faktycznie ta tendencja będzie troszkę większa niż u ogółu populacji. Obiadanie się, czy tutaj próbowanie regulowania obrazu siebie, nastroju i kontroli nad różnymi swoimi ważnymi aspektami poprzez regulowanie jedzenia, wagi. Tutaj jest wstęp do różnego rodzaju zaburzeń współistniejących, jak zaburzenia chociażby odżywiania u tych osób, prawda? No, które też nie należą do rzadkości, ponieważ borderline jest dosyć towarzyskim problemem zdrowia psychicznego, w związku z czym ono rzadko występuje samo, czyli generalnie ma tak zwane zaburzenia współistniejące. To często jest depresja, to często jest właśnie

0: Nie? To są też założenia odżywiania chociażby, takie w tym momencie przyszły mi do głowy. Natomiast pamiętajmy też o tym, czym w ogóle jest zaburzenie osobowości, prawda? Że to jest taki trwały, dysfunkcyjny wzorzec funkcjonowania, który jest usztywniony, funkcjonowania, czyli poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Natomiast chociaż brzmi ono bardzo poważnie, to głównie tutaj tymi trudnościami najczęściej charakterystycznymi i statystycznie występującymi jest taka trudność samoregulacji emocjonalnej i rozproszone, rozszczepione ja, z którego wynika bardzo dużo trudności, takich jak silny lęk przed odrzuceniem, niestabilne, intensywne relacje, czy zniekształcenie wyobrazi siebie i innych, a także takie bardzo gwałtowne zmiany nastroju, czy wybuchy impulsywnie tutaj prezentowanych emocji, trudność z kontrolą zwłaszcza złości. Natomiast pamiętajmy o tym, że mówimy borderline. Co to znaczy borderline? Z języka angielskiego mówimy o takim znaczeniu jak zaburzenie osobowości z pogranicza.
1: Tak.
0: Teraz co to właściwie oznaczałoby? Mhm. No z pogranicza, powiedziałeś wcześniej, i tutaj widzę, że robiłeś taki rozsądny, bardzo dogłębny research, ono oznacza pogranicze psychozy i nerwice. Natomiast pamiętajmy o tym, że borderline, chociaż opisuje wciąż istniejące zjawisko w naszej osobowości, to jednak to jest taki termin historyczny, ponieważ ono dotyczy lat 30. XX wieku, kiedy faktycznie takim konceptem tutaj diagnostycznym, takim kierunkiem myślenia o tym typie zaburzenia osobowości było właśnie łączenie go z elementami psychozy i nerwicy. Dzisiaj już dużo inaczej patrzymy, dużo więcej wiemy o tym typie zaburzenia osobowości i tutaj, chociaż termin przeszedł z historii do współczesności, to można go troszeczkę traktować jak taki artefakt naszego myślenia, że on jest jednak pewną za przeszłością i opisując tak naprawdę zaburzenia osobowości, łatwiej, trafniej byłoby mówić o zaburzeniu organizacji osobowości, opisując jej trudności w kontekście ich nasilenia i dominujących cech oraz ich funkcjonalnej diagnozie, czyli wpływu na to, na konkretne wybrane obszary funkcjonowania człowieka, bo borderline nie musi dotyczyć wszystkich, prawda? Niekoniecznie spełniamy wszystkie kryteria diagnostyczne. Natomiast pamiętajmy, że każda diagnoza jest propozycją pewnej interpretacji zjawiska różnych trudności. To jest pewien koncept na konkretne wybrane obszary funkcjonowania człowieka, bo borderline nie musi dotyczyć wszystkich, prawda? Niekoniecznie spełniamy wszystkie kryteria diagnostyczne. Natomiast pamiętajmy, że każda diagnoza jest propozycją pewnej interpretacji zjawiska różnych trudności. To jest pewien koncept

0: przypadku, że jeżeli chcemy ją uspokoić, to raczej nie wyjdzie. Nie natomiast wyjdzie. Bardziej chodzi o to, żeby ją zrozumieć.
1: Tak, okay.
0: Żeby uprawomocnić i dostrzec człowieka, a nie tylko jego emocje, bo jeżeli widzę złość, to mogę widzieć wierzchołek góry lodowej, czyli samą złość i jej efekty, i jej brzmienie, jej nasilenie, natężenie, jej kierunek i sposób wyrażenia, który mi się podoba lub nie i mogę się na przykład bać, albo sama chcieć walczyć w tym momencie, wchodząc w konflikt i pogłębiając go też po swojej stronie. Ale myślę sobie, że celem nie jest naszym uspokajanie, wychowywanie i ratowanie innych, tylko ich zrozumienie. I wtedy jest większa szansa na to, że przestaniemy się ich bać, albo że będziemy skupiać się na tym, że krzyczą,

0: że one jednak na gruncie tych potrzeb wyrastają, prawda, łąka. Więc fajnie byłoby, żebyśmy pomyśleli sobie, chyba złościsz się, czyli ta złość skądś przychodzi, nie? Z jakiegoś przekonania, jak pan mnie zrozumiał, prawda, co pan teraz poczuł, co przyszło panu do głowy, z kim, czym się panu skojarzyłam, czemu jędza, a nie na przykład ktoś inny, nie? I nagle się okazuje, że właściwie dochodzimy do potrzeby tej osoby, a przede wszystkim nie dyskutujemy tutaj z tym, dlaczego się złości, że nie wolno się złościć, że tak nie wolno mówić i tak dalej, bo to już jest takie, no, dziamganie komuś, prawda? Dziamganie, tylko to bardziej chodzi, takie, tak, i wychowywanie kogoś, a to wtedy czujemy, że ta osoba stawia siebie nad nami, prawda?
1: No jasne.
0: I my nad nią siebie też. Natomiast bardziej chodzi o to, żebyśmy zrozumieli i uprawomocnili złość, że widzę, że teraz wydarzyło się dla ciebie coś ważnego, prawda? To z jakiegoś powodu teraz się zazłościłeś, teraz przyszło ci coś do głowy, co sobie pomyślałeś w tym momencie, tak? Bo to nie jest widoczne dla mnie, ale widzę, że dzieje się dużo dla ciebie.
1: Tak, tak.
0: A nie oceniamy, że ona powinna być, czy nie powinna być, czy sobie jej życzymy, czy nie, bo to nie jest koncert życzeń, tylko relacja.
1: Dokładnie. A czy są jakieś bodźce, Urszulo, jakieś aktywności, zawody nawet, tak? Mam na myśli tutaj pracę, które osoby borderline powinny, no, unikać, tak? Omijać szerokim łukiem, nie wiem, jak zwał, tak zwał, tak? Żeby nie pogłębiać też swojego zaburzenia. Są jakieś aktywności takie?
0: Jeszcze dodam, tu użyłeś słowa zaburzenia. To jest zaburzenie w organizacji osobowości, natomiast nie jest to choroba psychiczna, bo jak mówimy o zaburzeniach, to wydaje nam się, że to są zaburzenia, czyli też znowu coś tajemniczo, enigmatycznie brzmiącego, pewnie chory człowiek, tak. Nie? Chory na
1: pewnie
0: coś strasznego.
1: Tak,
0: niebezpieczne, tak. Natomiast nie, absolutnie. Tutaj nie, to nie jest choroba psychiczna, to jest zaburzenie w organizacji osobowości, ma swój poziom trudności i niekoniecznie dominuje całe życie. Także spokojnie, przestaniemy się tego w końcu bać i przestaniemy myśleć o tym, jak o czymś, co się nie powinno wydarzyć. I przede wszystkim jest to uleczalne, co jest fajne, że terapia tutaj, a zwłaszcza konkretne nurty mają przebadaną skuteczność i pomysły z protokoły pracy. Mhm. Natomiast jeżeli pytasz o zawody znowu, nie chciałabym tworzyć takich znowu usztywnionych, prawda?
1: Jasne.
0: Tutaj jakiś list, czego unikać, a czego nie, ponieważ człowiek jednak jest dynamiczny i ma duże zdolności adaptacyjne, a borderline borderline'owi nierówny. Jak wszystko. Natomiast myślę sobie też trochę o tym, że no, jeżeli już miałabym odpowiedzieć na twoje pytania, próbować przynajmniej, to sobie tak to ujmę, że wszędzie tam, gdzie jest duże ryzyko bycia jednak na świeczniku ocenianym, prawda, czy gdzie jest dużo stresu, takich warunków nieprzewidywalnych, ponieważ to wszystko może faktycznie działać jako takie czynniki wyzwalające, triggerujące, to jest takie modne pojęcie triggerów, no jednak te trudności z samoregulacją emocji, z radzeniem sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, emocjonalnie obciążającymi, związanymi z krytyką, z oceną, ale też przeżywanie właśnie siebie w tych emocjonalnych uniesieniach, prawda, w tych intensywnych tutaj skokach i upadkach.
1: Mhm. Borderline powoduje zyski i straty, o czym piszesz na 101 stronie swojej książki, Urszulo. O stratach dziś już mówiliśmy sporo. Co zatem stoi po stronie zysków? Ja bym na przykład może tutaj wyróżnił w tym kontekście wrażliwość, to jest ten zysk osób borderline, że mają taką ponadprzeciętną, jakąś taką bardzo wyrazistą wrażliwość?
0: Myślę, że tak. To na pewno dotyczy wrażliwości, bo ta wrażliwość tutaj jest troszeczkę, powiedzmy tak, można powiedzieć o wrażliwości w kontekście tej empatii afektywnej.
1: No.
0: Ona się też może wiązać z kreatywnością tych osób, z ich uwrażliwieniem na sztukę chociażby. Natomiast no, może być też tutaj drugim końcem, drugim biegunem tej cechy, czyli nadwrażliwością o takim neurotycznym charakterze, prawda? Mówimy neurotycznym nie po to, żeby to oceniać, tylko żeby to rozumieć w sensie klinicznym, gdzie faktycznie tutaj może być to sprowadzone do jakiegoś lęku, prawda, i wielu jego postaci. Mówimy też o tym, że jednak to są osoby, które boją się odrzucenia, to są osoby, które mają szczególnie silną potrzebę miłości, wspólnoty, bliskości z drugim człowiekiem i czasami no, trochę sabotują, ponieważ kiedy jest tej bliskości, jest duża szansa na nią, jest jej faktycznie więcej, no to też nie wiadomo, co z tym zrobić i same czasami się oddalają, więc do tego jest potrzebna ta faza dewaluacji, czy przypadkiem ta bliskość mi nie sparzy jak ćma opierająca się o żarówkę, prawda, skrzydełkiem. Więc rozumiem, że tutaj jest też ten obszar trudności, ale jednak potrzeba miłości jest ogromna i potrzeba szacunku, akceptacji, przynależności, więc to też no jednak to jest dosyć bogata i złożona emocjonalność i jak najbardziej te osoby mogą być naszymi przyjaciółmi, naszymi nierzadko wiernymi partnerami, prawda, więc myślę sobie, że to też jest dosyć duży potencjał. Jeżeli mówimy o wrażliwości, to też mówimy o intuicji. I teraz z jednej strony tutaj jest taki mit, że to są osoby też o wysokiej intuicji, prawda, i niesamowitym tutaj przeczuciu różnych zjawisk. Ja myślę sobie, że one są bardzo tutaj hiperaktywne, jeżeli chodzi o taką, znowu tutaj posłużę się takim terminem hiperczujność,

0: wrażliwości na wszelkie przejawy unieważnienia czy zagrożenia dla relacji. W związku z czym one często mogą wyprzedzić rozmowę, kiedy tylko poczują na jakiś wybrany, trudny temat, kiedy poczują napięcie między nami, nie? Że czasami pomagają otworzyć, są otwieraczami takimi, prawda? Odźwiernymi różnego rodzaju napięć, które niepotrzebnie czasami rosną w milczeniu między partnerami. Taka osoba często już to wyczuje na wyjściu i gdzieś zacznie dopytywać o pewne rzeczy, które istotnie mają miejsce. Więc to też jest dosyć fajna cecha. I oczywiście na jej drugim biegunie mówimy o już takim, za przeproszeniem, paranoicznym nastawieniu do tego, że skoro jest jakiś problem albo jakaś trudność, to na pewno musi być zwiastunem ogromnego problemu i teraz tu natychmiast musimy o tym porozmawiać, bo świat się skończy, nasz związek na pewno, prawda? Mhm. Mówimy też o czym? Na przykład o tym, że z jednej strony jest to jako minus tutaj borderline, rozproszenie ja i takie rozszczepienie własnego poczucia tożsamości, co się wiąże z cierpieniem, zagubieniem i przeżywaniem niepewności siebie, ale z drugiej strony jest też plus, bo innym końcem tego samego wymiaru jest trochę bycie kameleonem i też dosyć takie wysokie, mam wrażenie, zasoby w kontekście adaptowania się do różnych okoliczności, bo żeby ktoś mnie lubił i żebym był barwnym ptakiem dla kogoś, ktoś mnie nie zostawił, ktoś, żebym kogoś interesował, to jestem w stanie przybierać bardzo szybko różne maski i adaptować się do zmian. Jestem takim towarzyskim kameleonem i właściwie to są często osoby postrzegane jako osoby charyzmatyczne i lubiane. Mm-hmm. Interesujące.
1: Rozmawialiśmy o tym, jakimi partnerkami, partnerami mogą być osoby borderline. To teraz może jeszcze chwilę poświęćmy uwagi rodzicom borderline, mama, tata, prawda? Czy tutaj można wyróżnić jakiś bilans zysków i strat dla dziecka, tak? Też w sieci o to pytają regularnie internauci, czy osoby z tym zaburzeniem borderline mogą być naprawdę dobrymi, wystarczającymi rodzicami dla swoich dzieci. Czy to też zależy? Jak to można byłoby określić?
0: Wszystko zawsze zależy od wielu czynników, które również są dynamiczne i są zmienne w rzeczywistości.
1: Bo wiesz, przynajmniej wejdę jeszcze w słowo, że same osoby borderline zastanawiają się, czy właśnie odpowiedzialne w przypadku ich trudności jest zostanie rodzicem na przykład, nie? Mhm.
0: Ta decyzja może też tutaj znowu być wrzucona na młyn rollercoasteru, że raz będę najwspanialszym i no właśnie, będę najwspanialszym, prawda? Czyli już jestem na jakimś biegunie, na jakiejś skrajnej, w jakiejś skrajnej sytuacji ze sobą i w postaci siebie. A z drugiej strony, jeżeli mam jakieś niepowodzenie, poczułem poczucie winy, w sumie mogłem zachować się inaczej, no to wchodzę w ten tryb, no chyba nie nadaje się na rodzica, prawda? Więc to jest dla dziecka bardzo trudne, ponieważ, no umówmy się, dzieci i noszą każde z nas, ale dzieci szczególnie potrzebują do rozwoju z kolei swojej osobowości warunków stałych, przewidywalnych, bezpiecznych.
1: Tak, dokładnie.
0: Owocujących tym poczuciem bezpieczeństwa i bezpieczeństwem w ogóle obiektywnie. Mhm. Natomiast takie zmiany u tych osób faktycznie są trudne, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś planuje tutaj zostanie rodzicem albo już nim jest, to ja bym gorąco zachęcała jednak do równoległego bycia rodzicem dla siebie, czyli takiego trybu nauczenia się tego w procesie terapii, psychoterapii. I ona będzie tutaj długoterminowa, z czym trzeba się liczyć, ale za to w intensywnym procesie, na przykład terapii raz czy dwa razy w tygodniu, może przynieść naprawdę zbawienne efekty, a nawet tutaj rokować pełnym wyleczeniem.
1: Super.
0: I teraz chciałabym jeszcze dodać inną optymistyczną rzecz, ale nie opierajmy się wyłącznie na niej. Niech to będzie raczej zachęta, że część tych cech borderline, między innymi impulsywność, ona troszeczkę z wiekiem słabnie. W związku
1: właśnie
0: z tym,
1: miałem o to zapytać.
0: Niektóre cechy, tak, są badania, które
1: super,
0: mówią o tym, że niektóre cechy zanikają wraz z wiekiem, ponieważ osobowość jednak dojrzewa. Natomiast w niektórych obszarach ona się gdzieś tam zatrzymała, prawda? Chociażby tutaj w tej tożsamości i moim rozumieniu siebie i przeżyciu siebie, co ważne. W związku z czym to wymaga psychoterapii i mówię, każdy nurt terapeutyczny trochę inaczej się

0: ona jest skuteczna.
1: Bogata i skuteczna.
0: Dokładnie skuteczna.
1: Farmakoterapia jest narzędziem nierzadko niezbędnym. Tak. Jeżeli mówimy o tym takim, powiedzmy, trzecim, najgłębszym piętrze różnych trudności u konkretnego pacjenta, natomiast potraktujmy ją jako narzędzie wspierające, ono nie zawsze jest konieczne. Natomiast podstawą leczenia tutaj tych trudności jest przede wszystkim indywidualna psychoterapia, raczej długoterminowa.
0: I równolegle, tak, jeśli już, ale to już specjalista oceni, prawda?
1: Specjalista
0: czy jest
1: ocenia,
0: potrzebna
1: czy jest
0: farmakoterapia
1: potrzebna.
0: Też.
1: Są pacjenci, tak, którzy w ogóle nie wymagają, prawda, farmakoterapii. Są osoby, które na pewno świetnie funkcjonują.
0: Czyli nie ma się co uprzedzać po prostu. Jeżeli ktoś ma cechy borderline, tak, zmaga się z tym zaburzeniem, nie ma co się w ogóle uprzedzać, tak, że będzie musiał być faszerowany lekami.
1: Nie, to są jakieś mity. To są mity.
0: Okay, no właśnie też,
1: a to są te koszmary właśnie, tak, które sobie wyobrażamy, jak to jedna z internautek. Natomiast nie, absolutnie. Są też osoby, które naprawdę, można powiedzieć, są osobami, to takie znowu ciekawe określenie, wysoko funkcjonującymi w spektrum tych trudności. Czyli one mają sukcesy życiowe, mają przyjaciół, też zazwyczaj funkcjonują w sposób stabilny i przewidywalny dla siebie i innych. Natomiast są sytuacje dla nich trudne, w których faktycznie się dekompensują. I wtedy są jak zagubione, przeżywają zagubienie, przeżywają silny stres, zaczynają się zastanawiać, podważać siebie, prawda, czy sens tutaj. Często jest tak, że powodem zgłoszenia się na konsultację psychologiczną czy psychiatryczną, a potem podjęcia psychoterapii są w ogóle te zaburzenia współwystępujące. Na przykład mamy pacjenta, którego na pierwszym rzut oka i tej diagnozy jest na pierwszym planie depresja na przykład, prawda? Dopiero potem podubiamy sobie, porozmawiamy z tą osobą i myślimy, kurczę, depresja jest tutaj właściwie pochodną innego problemu, prawda? I do tego musimy się dokopać, zajmie nam to trochę czasu, ale warto, bo naprawdę będziemy dotykać najwrażliwszych pięter człowieka i to fajnie, bo tam często leżą tego przyczyny.
0: Głęboko wierzę, że wypowiedzi zaproszonej przeze mnie ekspertki do studia pozwoliły wam nieco lepiej zrozumieć to zagadnienie, osobowość borderline, a w studiu ze mną i z wami była dziś Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog z Krakowa, autorka książek, w tym tej nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Borderline i co dalej. Bardzo tobie dziękuję za spotkanie i za rozmowę w studiu, Ulo.
1: Ja również. Dzięki wielkie.
0: Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco zapraszam was do śledzenia na bieżąco naszych rozmów i dziękuję, że jesteście z nami mimo naszych niedoskonałości. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego.

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.